0: Klasyczne Radio Lato.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: syn. Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Po reklamie. Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
4: Dzień dobry, mobile. Ruszamy w drogę. Dziś w programie zakrywanie kół kartonami. Czy to ma sens? Ile razy paliły się elektryki w tym roku? I trzeba zwolnić. Policja nas obserwuje. Nie tylko w Polsce. Arek Włodarski, zaczynamy.
3: Autoradio.
4: W Europie szykuje się wielki kontroling. Od 3 do 9 sierpnia rusza kolejna międzynarodowa akcja Speed. W tym czasie kierowcy mogą spodziewać się większej liczby patroli policji w całej Europie oraz częstszych pomiarów prędkości. Kontrole będą prowadzone zarówno oczywiście przy użyciu ręcznych mierników, jak i radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych. Choć w tym roku na pierwszym planie będą wykroczenia związane z prędkością, to funkcjonariusze będą zwracać uwagę też na inne przepisy. Zmotoryzowani muszą spodziewać się kontroli w okolicach i patroli przejść dla pieszych w terenie zabudowanym, a także licznych sprawdzeń trzeźwości. Teraz zakrywanie kół kartonami w czasie upałów. Czy to ma sens?
3: Porady ekspertów.
4: Choć może wydawać się to przesadą, w praktyce ma konkretne uzasadnienie takie działanie, szczególnie w przypadku kamperów, przyczep kempingowych oraz samochodów pozostawianych na dłużej w jednym miejscu. Głównym zagrożeniem dla opon są promienie UV oraz wysoka temperatura. Długotrwała ekspozycja na słońce przyspiesza proces starzenia się gumy i prowadzi do jej degradacji. Materiał traci elastyczność, mogą pojawiać się mikropęknięcia, parametry jezdne stopniowo się pogarszają. W efekcie ogumienie szybciej się starzeje i wymaga wcześniejszej wymiany. W takich sytuacjach nawet proste zabezpieczenie może przynieść efekty, pokrowce na koła, maty, a nawet wspomniany zwykły karton oparty obok auta ograniczają bezpośrednie działanie promieni słonecznych. A to może przełożyć się na dłuższą żywotność opon i odsunąć w czasie kosztowną wymianę. I na koniec, ile razy paliły się elektryki?
3: Ciekawostki.
4: Według raportu Państwowej Straży Pożarnej od stycznia do końca czerwca tego roku odnotowano 26 pożarów samochodów całkowicie elektrycznych. W tym samym czasie spłonęło ponad 4900 aut spalinowych i 61 hybryd. Oczywiście nie da się tych danych przełożyć jeden do jednego, bo spalinówek jest znacznie więcej na drogach. Dlatego przeliczono zdarzenia na 10 tysięcy samochodów. Dla elektryków wskaźnik wyniósł 1,7 pożaru na 10 tysięcy pojazdów. W przypadku spalinówek było to 2,1. Najniższy rezultat osiągnęły hybrydy 0,4. Raport pokazuje więc dwa różne zjawiska. Auta elektryczne nie palą się w Polsce częściej niż spalinowe, a wraz ze wzrostem ich liczby wskaźnik pożarów nawet spada. Nie zmienia to faktu, że średnia wieku elektryków jest zdecydowanie niższa niż samochodów spalinowych, a co za tym idzie, samochody elektryczne są mniej narażone na awarie. Wraz z upływem czasu ryzyko to może się zwiększać. Dziękuję, dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
3: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
1: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
0: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
1: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
0: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512 334 559, www.topsteel.com.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne radio.

0: Klasyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Cała Europa przeciw piratom drogowym. Rusza akcja Prędkość. Są nowe unijne przepisy o sztucznej inteligencji. Polscy siatkarze obronili tytuł i po raz trzeci wygrali Ligę Narodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Europejskie drogówki ruszają z akcją Prędkość. Na trasach całego kontynentu pojawi się więcej radiowozów z wideorejestratorami, a także policjantów mierzących prędkość samochodów tzw. suszarkami. To akcja Road Polu, czyli zrzeszenia policji z 31 krajów europejskich, w tym Turcji, a także Dubaju, który ma status obserwatora. O szczegółach Tomasz Fęskę.
3: Akcja potrwa cały tydzień, a polska drogówka włączy się w nią w piątek, mówi podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji w Warszawie.
4: Ale już od początku tygodnia w różnych krajach Europy. Te pomiary prędkości są organizowane na taką masową skalę. No chociaż dla kierowców tutaj jest taka wiadomość, my codziennie mierzymy prędkość, ale chcemy tutaj zwrócić tą uwagę na to, jak ta prędkość przekłada się na tragiczne skutki wypadków.
3: A jest ona w czołówce przyczyn wypadków ze skutkiem śmiertelnym obok wymuszania pierwszeństwa. Podinspektor przypomina też, że minęły czasy, kiedy mandaty z zagranicy nie trafiały do naszej skrzynki, a ich nieopłacanie wiąże się z dużym ryzykiem.
4: Przy następnej okazji, kiedy będziemy wyjeżdżać do tego kraju, którym unikamy zapłacenia, może się okazać, że no, w niektórych przypadkach nawet będziemy mieli skonfiskowany samochód, bądź nie pojedziemy dalej w trasę. Mówię na przykład o Czechach.
3: Akcja Road Polu potrwa do niedzieli.
2: Systemy AI będą musiały informować użytkowników, kiedy wchodzą z nimi w interakcję. Weszły w życie nowe przepisy unijnego aktu o sztucznej inteligencji, mówi ekspert AI i nowych technologii Przemek Jurgiel-Żyła.
5: Niektóre firmy dążyły do tego, żeby nie informować użytkownika o takiej sytuacji, albo przedstawiały bota imieniem na przykład i człowiek mógł, taki, który gdzieś tam nie próbował dociekać, nie mieć świadomości tego, że nie rozmawia z prawdziwą osobą po drugiej stronie.
2: Obowiązuje już także konieczność oznaczania w sieci obrazów, nagrań i tekstów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Zabronione będą systemy, które wykorzystują techniki manipulacji i wprowadzają odbiorców w błąd. Za naruszenie zasad będzie grozić kara do 15 milionów euro. Trwa prawdopodobnie jak dotąd najdłuższa fala ekstremalnych upałów tego lata. Wczoraj w większości kraju był krótki odpoczynek od upałów. Z każdym dniem będzie jednak coraz cieplej. Od jutra do czwartku niemal w całej Polsce pomarańczowe alerty IMGW drugiego i czerwone najwyższego trzeciego stopnia. Jak sobie z tym radzić?
6: Nie wiem, wietrzyć.
7: Giełki chłodzące. Możemy się zaopatrzyć w butelki wody.
2: Upały szczególnie niebezpieczne są dla osób starszych i dzieci. Między 10 a 17 najlepiej zostać w domu. Polscy siatkarze wygrali Ligę Narodów. W finale turnieju w chińskim Ningbo pokonali Stany Zjednoczone 3-2. Biało-czerwoni obronili tytuł wywalczony przed rokiem, a w sumie po raz trzeci zwyciężyli w tych rozgrywkach. Polscy siatkarze utrzymali też pozycję lidera światowego rankingu. Nasz przyjmujący Tomasz Fornal został uznany najbardziej wartościowym zawodnikiem turnieju finałowego. W finale zdobył 15 punktów. To jeszcze piłkarska ekstraklasa. Wczoraj 3 mecze i 3 zwycięstwa gospodarzy. Legia z Zagłębiem 3-1, Śląsk z Rakowem 2-1 i GKS Katowice Radomiak 3-1. Dziś ostatni mecz Krakowia Pogoń. W tabeli prowadzi Legia przed Jagiellonią. Te zespoły jako jedyne wygrały pierwsze dwa mecze.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
1: No tak, pierwszy sierpniowy weekend za nami, był czas i okazja odpocząć, także od upałów, o czym była mowa przed momentem, ale te wracają. Wracają wraz z nowym tygodniem, z dniem dzisiejszym, już dzisiaj na termometrach w wielu miejscach ponad 30 stopni i tym razem te upały potrwają odrobinę dłużej, tak do połowy tygodnia. A na jego początku 3 sierpnia w poniedziałek w Muzycznym Radiu kłania się Zbyszek Deka.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Grzegorz Chyży i ta wstaje. Kto wstaje, ten wie.
1: Kalendarium regionu.
0: Wie z muzycznego radia, że na przykład 200 lat temu, dokładnie 200 lat temu, 3 sierpnia w roku 1826, nastoletni Fryderyk Chopin wraz z matką przybył do Dusznik Zdroju na miesięczną kurację. W trakcie pobytu dał 2 koncerty charytatywne. Utalentowany kompozytor w swoim życiu 4-krotnie odwiedzał Dolny Śląsk. Teraz rok 1833, jego wysokość król Prus kupił od wdowy po generale Gneisenau pałac w Mysłakowicach, gdzie po licznych przebudowach urządzona została letnia rezydencja władcy Prus. I 3 sierpnia roku 1837 w Dąbrowicy uruchomiono najnowocześniejszą w XIX wieku fabrykę papieru wyposażoną w angielskie maszyny. Fabryka ta w krótkim czasie uzyskała certyfikaty na produkcję papieru ze znakami wodnymi. Z dąbrowickiego papieru wyrabiano dokumenty, papiery własnościowe i banknoty.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Hey, this is ATB, and you're listening to Muzyczne Radio.

0: America, tam jeszcze śpią. My mamy dolnośląski poranek, polski poranek, 3 sierpnia, 6.25.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Poweekendowe większe miejscami natężenie ruchu pewnie dla wielu nie jest zaskoczeniem. Dłuższej kolejki aut można się dziś spodziewać m.in. na wyjeździe z kraju A4 tuż przed granicą z Niemcami. Poza tym na całej długości autostrady A4 aż do granicy wschodniej na ten moment bez zdarzeń, większych utrudnień, spokojnie na autostradowej obwodnicy Wrocławia na A8, podobnie na łączącej południe z północą Polski A1. Bez sygnałów na razie o utrudnieniach z drogi S8 między Wrocławiem a stolicą kraju. Natomiast na S3 na 281 km między węzłami Lubin Południe i Legnica Północ w kierunku Legnicy mamy roboty, naprawa barier energochłonnych, lewy pas jest zablokowany, tutaj ruch odbywa się tylko pasem prawym. Zachęcamy do dzielenia się informacjami nie tylko z dolnośląskich dróg. Wiemy, że wielu dolnoślązaków w wakacyjnych podróżach po kraju. Przypominamy nasz numer telefonu muzyczne radio 757-646-646. Warto skorzystać też z naszej aplikacji, nagrać głosówkę.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: powietrzem. Jutro i pojutrze upał ciąg dalszy i temperatury nawet do 35 stopni. Na Śnieżce aktualnie stopni 15 i słabiutki wiatr wiejący z prędkością 3-4 metrów na sekundę z południa.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Na wakacjach.
3: Hi, we are Blang & Jones.
4: And you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się.

0: zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: Byki. Możliwa nagła wizyta lub długie pogaduchy przez telefon albo internetowy komunikator. Co do baranów, to te poczują się dziś zmęczone, zaplanowane spotkanie postanowią przełożyć na inny dzień. Bliźnięta, dzień sprzyja przemyśleniom i decyzjom. Ich skutki wkrótce ujrzą światło dzienne. Raki. Ktoś może chcieć umówić się na pogaduchy, dziś może być trudno i raczej się nie uda. Lwy. Najbliższe dni sprzyjają podróżom, tydzień zapowiada się udanie, moc będzie z wami. Panny. Trzeba dokładnie przejrzeć korespondencję, również elektroniczną, można coś przegapić. Wagi. Od rana ktoś może zwracać się z różnymi problemami, może to być mocno męczące. Skorpiony poczują się znużone, szukać będą zmian, niekoniecznie wyjdą one na lepsze. Strzelce. Nie pogardzą odrobiną wytchnienia w zaprzyjaźnionym gronie, jeśli nie dziś, to jutro. Koziorożce. Spotkania towarzyskie okażą się udane, a zawarte znajomości bardzo się przydadzą. Wagi. W sprawach osobistych na horyzoncie korzystne zmiany i żadnych przeciwności. Ryby. Zalecana ostrożność w podróżach. Generalnie przemieszczanie się nawet na rowerze. A więc czujność i jeszcze raz czujność. Co do osób urodzonych 3 sierpnia, są zawsze przygotowane na przeciwności życia, nie poddają się łatwo, dbają o swój rozwój i dobrobyt bliskich. Lubią błyszczeć w towarzystwie, nie odmawiają nigdy dobrej zabawy. Szczęśliwa cyfra 8, kamień szlachetny to jaspis, a sprzyjający znak zodiaku wodnik. Imieniny obchodzą dzisiaj Lidia, dojrzała, wnikliwa obserwatorka życia, Mirosław uczynny, spokojny, odpowiedzialny oraz Nikodem pomocny, oddany bliskim, radosny. Mnóstwa radości życzymy, składamy najlepsze życzenia 3 sierpnia. Muzyczne Radio w poniedziałek.
2: Muzyczne Radio Lato.

0: Muzyczne Radio Lato. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
2: Po ataku nożownika we Wrocławiu dziś możliwe zarzuty dla 18-latka. Zamiast wielkiego ataku na Iran kolejne negocjacje, zapowiedział Trump. Wielkie gwiazdy filmowe możemy spotkać w Kazimierzu Dolnym. Zaczął się festiwal Dwa Brzegi. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 18-letni nożownik z Wrocławia prawdopodobnie usłyszy dziś zarzuty. Według śledczych w sobotę zadał on kilka ciosów nożem 30-letniej kobiecie, która teraz walczy o życie w szpitalu, mówi Monika Kaleta z dolnośląskiej policji.
3: 18-letni obywatel Ukrainy zaatakował młodą kobietę na klatce schodowej. Tutaj szybka reakcja policjantów pozwoliła na to, że został on błyskawicznie zatrzymany.
2: Służby nie zdradzają, czy kobieta znała napastnika, ani jaki mógł być powód ataku. Amerykanie w ostatniej chwili odwołali atak na Iran i wracają do stołu rozmów. Tak twierdzi prezydent USA Donald Trump. Rozmawiamy z nimi w formie negocjacji, rozpoczynają się w poniedziałek. Szczegółów nie podał. Po tych zapowiedziach staniała ropa. Baryłka Brent kosztuje dziś poniżej $80. 22 przywódców państw Unii Europejskiej apeluje o uszczelnienie zewnętrznych granic wspólnoty. Wśród nich premier Donald Tusk. To reakcja na kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. W ostatnich dniach granice sforsowało tam ponad 50 tysięcy imigrantów z Maroka. Większość miała już wrócić do swojego kraju. Szczegóły Tomasz Fęskę.
4: Zamknięcia granic pomiędzy Hiszpanią i Francją domaga się europejska prawica. Europoseł PiSu Tobiasz Bochański zapewnia.
5: Unia Europejska ma prawo w związku z radykalnym łamaniem zasad Schengen prowadzić obostrzenia i tego się domagamy.
4: Prawie 50 tysięcy Marokańczyków, którzy dostali się do hiszpańskiej Ceuty, już wróciło do siebie, a ryzyko, że ktoś stamtąd trafi do strefy Schengen, jest niewielkie, mówi Katarzyna Lubnauer z KO.
6: Dlatego, że musieliby wjechać do kontynentalnej Europy. Nie zmienia to faktu, że Hiszpanie powinni się mocno zastanowić.
4: Premier Hiszpanii Pedro Sanchez argumentuje, że leżąca w Afryce Ceuta nie leży w strefie Schengen, więc wezwania do wyrzucenia z niej Hiszpanii są bezzasadne.
2: Zakopane pęka w szwach, tłumy turystów na krupówkach i na szlakach. Tak mija pół metek wakacji na Podhalu. Gości przyciągają niezapomniane widoki i piękna słoneczna pogoda.
7: Gdzie byliście?
8: Dzisiaj byliśmy na Kasprowym Biarku.
7: Szacun, ale tłok chyba w górach, nie?
9: Jak... Zależy w którym miejscu.
10: Do Świnicy, nie? Już w stronę Kasprowego trochę większy.
11: Ludzie jak zobaczą parę dni słoneczka, to wszyscy jadą.
12: Rafał Kubacki, ratownik TOPR.
13: Mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowania tego. No niestety Tatry są górami bardzo małymi.
11: Tak, tłumy są.
7: No ale góry wynagradzają chyba, nie? Widoki. Tak, widoki są świetne. Polecamy wszystkim.
2: Toprowcy polecają wybieranie mniej popularnych szlaków, żeby uniknąć tłoku i zatorów. Z kolei Kazimierz Dolny nad Wisłą opanowały filmowe gwiazdy. Zaczął się festiwal Dwa Brzegi. To setki wydarzeń, pokazy filmowe, spotkania z aktorami i reżyserami, wystawy, dyskusje, możliwość spotkania artystów na rynku i zrobienia sobie z nimi zdjęcia. A wśród nich Joanna Kulik, Arkadiusz Jakubik, Daniel Olbrychski, Andrzej Pongowski, Katarzyna Figura czy Anna Dymna. Festiwal potrwa do niedzieli.
14: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Polscy siatkarze po raz trzeci ze złotym medalem Ligi Narodów w finale turnieju w chińskim Ningbo pokonali po bardzo zaciętym meczu USA 3-2. Pod wodzą Nikoli Grbicza, biało-czerwoni dziewiąty raz z rzędu stanęli na podium dużej imprezy, mówi Marcin Lepa z Polsatu Sport.
15: No wspaniale, no tak miało być. To nikt chyba nie zakładał, że w tym sezonie może się to inaczej skończyć. To oczywiście brzmi trochę buńczucznie, no ale no, biorąc pod uwagę skalę talentu, która jest w naszej reprezentacji, i potencjał osobowy i regularność, powtarzalność kadry Grbicia, no to chyba tak to trzeba do tego podejść.
14: Najlepszym siatkarzem turnieju finałowego w Chinach wybrano Tomasza Fornala. Brązowy medal Ligi Narodów wywalczyła Słowenia, pokonując Japonię 3-1. Legia Warszawa liderem Ekstraklasy po drugiej kolejce sezonu. Zespół Marka Papszuna ponownie wygrał, tym razem z Zagłębiem Lubin 3-1.
16: Pokazaliśmy duże jakości, pokazaliśmy kilka naprawdę bardzo dobrych akcji, odnaliśmy dużo strzałów, strzeliliśmy 3 bramki po takich swoich flagowych, można powiedzieć, zachowaniach i no i z tego jestem bardzo zadowolony, więc mecz na plus, bardzo się cieszę, że pociągnęliśmy kibiców, oni nas i oby tak dalej.
14: Komplet punktów po dwóch kolejkach ma także Jagiellonia Białystok, a wczoraj niespodziankę sprawił Śląsk Wrocław. Beniaminek pokonał Raków Częstochowa 2-1. W ostatnim niedzielnym meczu GKS Katowice wygrał z Radomiakiem 3-1. Dziś na zakończenie drugiej kolejki Krakowia zagra z Pogonią Szczecin. Jeremy Sochan zostaje w NBA. 23-latek, który jako głęboki rezerwowy sięgnął w minionym sezonie po mistrzowski tytuł z New York Knicks został nowym koszykarzem Portland Trail Blazers. Nasz skrzydłowy podpisał roczny kontrakt. Finn Sami Pajari wygrał rajd Finlandii 10. rundę Mistrzostw Świata WRC. Kierowca gospodarza awansował na pozycję lidera po tym, gdy groźny wypadek miał w sobotę prowadzący Francuz Sébastien Ogier. Pajari, dla którego to drugie w karierze i jednocześnie drugie z rzędu zwycięstwo, awansował na drugie miejsce w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Liderem jest Brytyjczyk Elfyn Evans, który w Finlandii był trzeci. Drugie miejsce zajął Szwed Oliver Solberg.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

0: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
1: Zaliczka? A po to? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
2: Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
3: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
2: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
3: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
2: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512 334 559 www.topsteel.com.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Gotowi na najgorętszy weekend tego lata? 7 sierpnia nad Kamiennogórskim Zalewem startuje Zalew Fest. To 3 dni koncertów i świetnej zabawy. Bawimy się do 9 sierpnia. Wystąpią Peja Slams Attack, Matt Bukowski, Daria Marks, Edyta Górniak, DJ Alex, Maja Oleśków oraz Poparzeni Kawą 3.
6: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i gości. Do zobaczenia w Kamiennej Górze. Burmistrz Janusz Hodasewicz.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio Lato.
9: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Million Dollar Baby, Ava Max, Muzyczne Radio, Kwadrans po godzinie 7. Mamy poniedziałkowy poranek.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
2: Dzień dobry, mobile. Ruszamy w drogę. Dziś w programie zakrywanie kół kartonami. Czy to ma sens? Ile razy paliły się elektryki w tym roku? I trzeba zwolnić. Policja nas obserwuje. Nie tylko w Polsce. Arek Włodarski, zaczynamy.
1: Autoradio.
2: W Europie szykuje się wielki kontroling. Od 3 do 9 sierpnia rusza kolejna międzynarodowa akcja Speed. W tym czasie kierowcy mogą spodziewać się większej liczby patroli policji w całej Europie oraz częstszych pomiarów prędkości. Kontrole będą prowadzone zarówno oczywiście przy użyciu ręcznych mierników, jak i radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych. Choć w tym roku na pierwszym planie będą wykroczenia związane z prędkością, to funkcjonariusze będą zwracać uwagę też na inne przepisy. Zmotoryzowani muszą spodziewać się kontroli w okolicach i patroli przejść dla pieszych w terenie zabudowanym, a także licznych sprawdzeń trzeźwości. Teraz zakrywanie kół kartonami w czasie upałów. Czy to ma sens?
1: Porady ekspertów.
2: Choć może wydawać się to przesadą, w praktyce ma konkretne uzasadnienie takie działanie, szczególnie w przypadku kamperów, przyczep kempingowych oraz samochodów pozostawianych na dłużej w jednym miejscu. Głównym zagrożeniem dla opon są promienie UV oraz wysoka temperatura. Długotrwała ekspozycja na słońce przyspiesza proces starzenia się gumy i prowadzi do jej degradacji. Materiał traci elastyczność, mogą pojawiać się mikropęknięcia, parametry jezdne stopniowo się pogarszają. W efekcie ogumienie szybciej się starzeje i wymaga wcześniejszej wymiany. W takich sytuacjach nawet proste zabezpieczenie może przynieść efekty. Pokrowce na koła, maty, a nawet wspomniany zwykły karton oparty obok auta ograniczają bezpośrednie działanie promieni słonecznych. A to może przełożyć się na dłuższą żywotność opon i odsunąć w czasie kosztowną wymianę. I na koniec, ile razy paliły się elektryki?
1: Ciekawostki.
2: Według raportu Państwowej Straży Pożarnej od stycznia do końca czerwca tego roku odnotowano 26 pożarów samochodów całkowicie elektrycznych. W tym samym czasie spłonęło ponad 4900 aut spalinowych i 61 hybryd. Oczywiście nie da się tych danych przełożyć jeden do jednego, bo spalinówek jest znacznie więcej na drogach. Dlatego przeliczono zdarzenia na 10 tysięcy samochodów. Dla elektryków wskaźnik wyniósł 1,7 pożaru na 10 tysięcy pojazdów. W przypadku spalinówek było to 2,1. Najniższy rezultat osiągnęły hybrydy 0,4. Raport pokazuje więc dwa różne zjawiska. Auta elektryczne nie palą się w Polsce częściej niż spalinowe, a wraz ze wzrostem ich liczby wskaźnik pożarów nawet spada. Nie zmienia to faktu, że średnia wieku elektryków jest zdecydowanie niższa niż samochodów spalinowych, a co za tym idzie, samochody elektryczne są mniej narażone na awarie. Wraz z upływem czasu ryzyko to może się zwiększać. Dziękuję, dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG. Muzyczne Radio Lata.

0: Lato stygnie, z kolei silniki po programie Autoradio pewnie jeszcze nie zdążyły wystygnąć, zatem jedziemy dalej.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Poniedziałkowej dłuższej kolejki aut można się spodziewać na wyjeździe z kraju, a czwórką tuż przed granicą z Niemcami w Jędrzychowicach. Ze spowolnieniami trzeba się też liczyć w okolicach większych miast na dojazdach do metropolii jak Kraków. Tutaj zdecydowanie większe natężenie ruchu obserwujemy teraz na pasach A4 w kierunku Wrocławia. Spokojnie natomiast na autostradowej obwodnicy Wrocławia na A8. Podobnie na arterii północy-południe kraju, czyli na autostradzie A1, natomiast wracający z nadmorza powinni wziąć poprawkę na to, że na S-trójce przed Szczecinem, pod Szczecinem w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego doszło do kolizji pojazdu ciężarowego i trzech aut osobowych na skutek wystrzału opony w ciężarówce i mamy zajęty pas awaryjny i tutaj spowolnienia. Na S8 ze stolicy kraju w kierunku Wrocławia na 352 kilometrze w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego miało miejsce zderzenie czołowe pojazdów, zablokowany pas wolny w kierunku Wrocławia. I jeszcze jedno utrudnienie, wróćmy na moment na S3, tutaj mamy roboty między węzłami Lubin Południe, węzeł Legnica Północ, to 281 kilometr w kierunku Legnicy, zablokowany jeden pas ruchu, ruch odbywa się tylko prawym pasem. Muzyczne Radio, liczymy na wasze wsparcie, informacje, którymi oczywiście podzielimy się ze zmotoryzowanymi słuchaczami podróżującymi, czy to służbowo, czy to urlopowo, bezpiecznych wakacji.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: Hey guys, we are Shanghai.
3: And you're listening to Muzyczne Radio.
2: They really love

0: na gorąco.
1: Szybki update do naszego raportu drogowego. Nie znamy jeszcze szczegółów, ale wygląda na to, że doszło do wypadku na A8 na autostradowej obwodnicy Wrocławia, okolice miejscowości Mokronos Dolny, okolice węzła Wrocław Zachód. To wszystko na pasach prowadzących w kierunku węzła z A4 w kierunku Kudowy-Zdroju. Przypominamy nasz numer telefonu 757-646-646. Muzyczne radio.
0: Drogi na gorąco.
2: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
3: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w Pałacu Paulinum. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Pałacu Paulinum? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac Paulinum. Kameralny i unikatowy hotel w samym sercu Jeleniej Góry zaprasza na odpoczynek.
4: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
5: Ciepłych wakacji 2026, ciąg dalszy, bardzo ciepłych, upalnych. Jutro na dolnośląskich termometrach znów temperatura może dochodzić do 35 stopni. Już dziś w wielu miejscach wskazania ponad 30-stopniowe, do 32. Te upały mogą potrwać do czwartku. Aktualnie na dolnośląskich termometrach mamy od 16 do 20 stopni. Słaby i umiarkowany wiatr będzie wiał z kierunków wschodnich. Ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali i ma dzisiaj spadać. Przed nami ładny dzień.
1: Sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Ładny poniedziałek z komfortową temperaturą w górach, na Śnieżce teraz 15 stopni i słabiutki wiatr wiejący z kierunków południowych. Czas na raport regionalny, bo minęła 7.30. Jacek Rogulski.
7: Dzień dobry. Na początek brutalny atak nożownika we Wrocławiu. O życie walczy 30-letnia kobieta. Konsulat Ukrainy wydał komunikat w tej sprawie.
8: Tragedia rozegrała się w sobotę wieczorem przy ulicy Gagarina we Wrocławiu. 30-letnią Polkę zaatakował obywatel Ukrainy. Młody mężczyzna dopadł ofiarę na klatce schodowej i dwukrotnie ugodził nożem. Zareagowali świadkowie, którzy wezwali pogotowie i uciskali rany kobiety aż do przyjazdu karetki. Dzisiaj będą wykonywane dalsze czynności z Ukraińcem. Kobieta walczy o życie w szpitalu. Była operowana, jest w krytycznym stanie. Doznała obrażeń szyi i klatki piersiowej. 18-latek uciekł z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany. Jak informowała jeszcze w weekend Gazeta Wrocławska, mężczyzna miał zagadnąć kobietę już w autobusie i zapytać ją o drogę, po czym ruszył za nią. Wrocławska policja zakwalifikowała to zdarzenie jako usiłowanie zabójstwa. Konsulat Generalny Ukrainy potępił zachowanie sprawcy i wyraził ubolewanie z powodu zdarzenia. Placówka podkreśla, że sprawca musi ponieść konsekwencje zgodnie z polskim prawem. Zaapelowała również do obywateli Ukrainy o przestrzeganie prawa i dbałość o dobre relacje polsko-ukraińskie. Podkreśliła, że w Polsce schronienie znalazły miliony Ukraińców, a pojedyncze zdarzenie nie powinno rzutować na całość relacji i całą społeczność ukraińską. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
7: Zmieniamy temat. Od dziś 35 strażaków z Dolnego Śląska, Wielkopolski i Podkarpacia rozpoczyna miesięczną misję w Hiszpanii w ramach modułu GFFF. Polscy strażacy będą wspierać tamtejsze służby w gaszeniu rozległych pożarów lasów w rejonie Madrytu. Sprzęt niezbędny do prowadzenia działań gaśniczych dotarł na miejsce już miniony piątek. Natomiast strażacy przylecieli wojskowym samolotem CASA w sobotę. Warto podkreślić, że akcje gaśnicze prowadzone przez polskich strażaków będą realizowane bez użycia ciężkiego sprzętu.
4: Samowystarczalność jest jedną cech funkcjonowania modułów, natomiast nie jest tak, że całkiem bez pomocy lokalnych służb, więc pewne rzeczy uzgadniamy z nimi wcześniej, czego potrzebujemy, czego nie dowieziemy. Kapitan Przemysław Rogalewicz, dowódca GFFF Wrocław. Natomiast staramy się być, to też wynika z przepisów unijnych, aby ta samowystarczalność przez kilkanaście dni była zachowana. W pierwszej kolejności jesteśmy rozstawieni, mówiąc kolokwialnie, do działań gaśniczych. Tam, gdzie będzie potrzeba, będziemy realizować te działania gaśnicze. Będziemy współpracować z lokalnymi

0: naprawdę dużych samochodów, jesteśmy w stanie przemieścić się pieszo w różne miejsca ciężko dostępne. Będzie to obszar trudno dostępny, górski, taki, w który nie mogą wjechać pojazdy. Przeszliśmy szereg szkoleń, myślę, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani.
1: Polscy strażacy będą stacjonować w rejonie Castilla-La Mancha, w rejonie Toledo, moduł GFF, czyli specjalistyczna grupa do naziemnego gaszenia pożarów lasów, działa bez ciężkich samochodów gaśniczych, a ratownicy docierają pieszo w trudno dostępny teren i prowadzą akcje z wykorzystaniem sprzętu przenoszonego na własnych plecach, w tym na przykład pomp do podawania wody umieszczonych na stelażu plecaka. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Na koniec kolejne utrudnienia w ruchu w Jeleniej Górze. Dzisiaj rusza remont nawierzchni na ulicy Czarnoleskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Strumykową do skrzyżowania z ulicą Borówkową. Mówi Marcin Ryłko, rzecznik Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze.
3: Nie oznacza to jednak całkowitego zamknięcia drogi. Prace prowadzone będą przy utrzymaniu ruchu dla samochodów osobowych. W czasie realizacji remontu mogą jednak wystąpić krótkotrwałe przestoje oraz chwilowe utrudnienia w przejeździe. W związku z prowadzonymi pracami, i to jest ważna informacja dla wszystkich, którzy podróżują komunikacją miejską, w godzinach od 8 do 16 w tych dniach wystąpią zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej MZK. Linia numer 1 kursować będzie wyłącznie do przystanku Dwór Czarne, zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. Na czas prowadzonych prac uruchomiona zostanie linia numer 1 bis, kursująca na trasie Dwór Czarne, Wrzosowa, objazdem przez ulicę Księdza Gniatczyka, ulicę Sudecką i ulicę Borówkową z pominięciem takich przystanków jak Czarnoleska Kościół oraz Malinowa i Kalinowa. Rozkład jazdy linii numer 1 bis dostępny będzie od 31 lipca na stronie MZK oraz na przystankach Dwór Czarne, Borówkowa i Wrzosowa. Kierowców i pieszych tradycyjnie w takiej sytuacji prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu.
2: A jeśli chodzi o zachowanie ostrożności, oczywiście za kółkiem, no to trzeba to w każdej chwili, w każdym momencie, zwłaszcza kiedy prowadzimy samochód, dążyć do takich rozwiązań. Dzisiaj pogoda będzie dosyć upalna, temperatury pójdą do góry, więc bardzo ostrożnie oczywiście zmniejszamy prędkość i jeździmy. Podstawa zgodnie z przepisami ruchu. Kolejny raport o 8.30.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Hi, here's Oceana and today I'm listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Szeroki wybór, pełny smak?
4: Tak,
3: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Gargol, podaj się do plota.
10: Burmistrz gminy i miasta Lubomierz zaprasza na 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Od 5 do 9 sierpnia. Projekcje polskich komedii, spotkania i recitale gwiazd polskiego kina, koncerty muzyki filmowej. Zagrają Carlos X, Bad Boys Blue, Lord Sound of Queen oraz Blue Cafe. Zapraszamy do Lubomierza, stolicy polskiej komedii. Patronat Muzyczne Radio.
11: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio.

0: Dawid Podsiadło, Trofea, Muzyczne Radio. Czas na pourlopowe, można powiedzieć, spotkanie z Krzysztofem Szwałkiem i programem Portfel.
1: Portfel.
2: Krzysztof Szwałek, dzień dobry, to jest magazyn Portfel. Zapraszam na informacje. Maleje odsetek Polaków, których nie stać na tygodniowy urlop poza miejscem zamieszkania. Według Eurostatu w ubiegłym roku w takiej sytuacji było 24,5% mieszkańców kraju, to 1 punkt procentowy mniej niż rok wcześniej. Na tle Europy wyglądamy przyzwoicie, dużo większe problemy ze sfinansowaniem wypoczynku deklarują m.in. Włosi, Hiszpanie czy Portugalczycy. Średnia wyliczona dla całej Unii była nieco gorsza niż rok wcześniej, eksperci wiążą to ze wzrostem cen paliw, który wpłynął m.in. na dostępność biletów lotniczych. Najmniejsze problemy z wyjazdem na urlop mają mieszkańcy Luksemburga, największe Rumunii. Nefrolog, endokrynolog i chirurg naczyniowy, między innymi u tych lekarzy od soboty można zarezerwować wizytę na NFZ poprzez centralną rejestrację w aplikacji IKP. Zmiany wprowadza Ministerstwo Zdrowia, robi to na raty. Do końca przyszłego roku będzie można zaklepać termin u 40 specjalistów. Na razie na liście jest 9 specjalizacji. By się dostać do lekarzy specjalistów na pierwszą wizytę, wystarczy internetowe konto pacjenta zainstalowane w telefonie. Jest jednak haczyk: na udostępnienie swoich harmonogramów w aplikacji przychodnie mają aż pół roku. Wciąż możliwe jest umawianie wizyt przez telefon w centralnej rejestracji z pacjentami. Już wkrótce rozmawiać będzie bot oparty na sztucznej inteligencji. A skoro o tym mowa, od wczoraj wszystkie firmy zlecające reklamy lub publikujące inne treści oraz prowadzące infolinie lub czaty muszą informować, czy korzystają z AI. Zgodnie z wchodzącymi w życie przepisami Unii Europejskiej, klienci muszą wiedzieć, czy kontaktuje się z nimi żywy człowiek czy bot. Jasne ma być również, które reklamy, filmy lub teksty w internecie przygotowano lub zmodyfikowano przy użyciu sztucznej inteligencji. Zmiany mają zmniejszyć skalę dezinformacji, pozwolić na przykład widzom zorientować się, które nagrania w mediach społecznościowych nie są prawdziwe. W tej audycji sztuczna inteligencja nie została wykorzystana.
1: Pora dla inwestora.
2: Na warszawskiej giełdzie trwa hossa. W piątek WIG20 zyskał 0,33% i ma już 3920 punktów, o prawie 90 więcej niż tydzień temu. Najmocniej przed weekendem drożały akcje Żabki, która będzie mieć nowego właściciela. Za 32 miliardy złotych sieć przejmują Kanadyjczycy. W minionym tygodniu poprawiła się też sytuacja złotego, waluty są sporo tańsze. Za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,32 zł, za dolara 3,75 zł, a za franka 4,64 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 5,05 zł, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 17,90 zł. To był magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, do usłyszenia.
1: Portfel. Poranek z Muzycznym Radiem.
3: Budzimy przebojowo.

0: Pierwszy sierpniowy poniedziałek z muzycznym radiem to Jennifer i Kylie Minogue, a nasze dziewczyny same się przedstawią.
1: Cześć, tu Lor. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy muzycznego radia.

0: Nie potrafię przestać.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Reklama. Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optykokular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optykokular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
3: Nowość w Nachoru, resort Rokietnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokietnice nad Jizerą.
4: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: Ósma.
5: Czas na wiadomości.
7: Pożary paraliżują południe, najgorzej teraz w Grecji, Portugalii i Francji. Polskie lasy pełne owoców, lekarze ostrzegają przed groźną chorobą. Płynął bez przerwy przez ponad 2 doby. Polak dokonał niezwykłego wyczynu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strażacy w Grecji, Francji i Portugalii próbują opanować rozległe pożary, które zmuszają mieszkańców do opuszczania domów. To kolejna doba walki z żywiołem na południu Europy. W rejonie Aten ewakuowano już 15 000 osób, a sytuację dodatkowo komplikuje silny wiatr. Marcin Starzec.
8: Jednym z najgroźniejszych jest pożar w rejonie Porto Germeno na zachodzie od Aten, ale strażacy łącznie walczą z płomieniami w kilkunastu innych miejscach kraju. Do tego cały czas wieje, co nie pomaga w akcji. Ciągle pojawiają się nowe zarzewia ognia, a w niektórych miejscach pożar przybiera na sile w ciągu ostatnich kilkunastu godzin. Mówił jeden ze strażaków, który walczy z ogniem w okolicach Porto Germeno. Podobnie jest też w północnej Portugalii. Tam obszar nieopanowanego pogorzeliska sięga blisko 16 000 hektarów. Z pożarami walczy również Hiszpania, gdzie pomagają strażacy z Polski.
7: Pożary pustoszą też Stany Zjednoczone. W stanie Waszyngton ogień zniszczył ponad 600 budynków, zmusił dziesiątki tysięcy mieszkańców do ewakuacji. Polskie lasy są teraz pełne owoców. Polacy ruszyli na jagody, jeżyny i maliny. Ważne, by nie jeść ich prosto z krzaka. Można zarazić się bardzo groźną bąblowicą. W tym roku odnotowano już ponad 40 przypadków tej choroby, czyli 2 razy więcej niż rok temu. Eksperci przypominają, że objawy mogą pojawić się dopiero po wielu latach. Mówi Dorota Dwóżnik-Szarek z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
9: To jest od około 5 do nawet 15 lat po zarażeniu. Przebieg choroby przypomina rozwój choroby nowotworowej.
7: A żeby się przed tym uchronić, wszystkie leśne owoce należy dokładnie myć przed zjedzeniem. Policjanci zatrzymali Mikołaja W., podejrzewanego o śmiertelne potrącenie pieszego w Suwałkach. Złapali mężczyznę w nocy w województwie zachodniopomorskim, mówi Kornelia Staniszewska z Policji w Policach.
10: W rejonie przejścia granicznego w Kołbaskowie policjanci z oddziału prewencji policji w Katowicach, pełniący służbę w rejonie granicy, zatrzymali mężczyznę, który przemieszczał się z Niemiec do Polski. Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach okazało się, że jest on poszukiwany listem gończym.
7: Według śledczych tydzień temu miał z dużą prędkością potrącić mężczyznę przechodzącego przez pasy i odjechać z miejsca wypadku bez udzielenia pomocy. Pieszy zginął na miejscu. Zatrzymanemu grozi 20 lat więzienia. Zwrot butelki, a pieniądze od razu na konto. Tak mogą wkrótce działać nowe automaty. Są już testowane, najczęściej w dużych miastach, choć jest ich jeszcze niewiele. Zamiast odbierać bon i iść do kasy, dostaniemy zwrot kaucji bezpośrednio na kartę płatniczą. Takich urządzeń ma szybko przybywać. Wedle zapowiedzi Ministerstwa Klimatu w ciągu kilku najbliższych lat w całym kraju mają się pojawić tysiące takich maszyn. Za piątym razem dokonał niemożliwego. Bartłomiej Kubkowski przepłynął wpław Bałtyk, pokonał ponad 160 km w 55 godzin, bez snu i odpoczynku. Swój wyczyn dedykował podopiecznym fundacji Cancer Fighters, a w Dziwnowie przywitały go tłumy kibiców. Bałtyk próbuje teraz pokonać także Karolina Szczepaniak, olimpijka i rekordzistka Guinnessa, płynie ze Szwecji do Pobierowa. Wspiera zbiórkę na leczenie i rehabilitację 14-letniego chłopca.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Nie ma mocnych na polskich siatkarzy. Nasz zespół wygrał 12 ostatnich meczów, z czego 3 w turnieju finałowym Ligi Narodów, które dały im drugi z rzędu, a w sumie trzeci triumf w tych rozgrywkach. W chińskim Ningbo w ćwierćfinale pokonaliśmy Ukrainę 3-1, w półfinale Słowenię 3-0, a w wielkim finale Stany Zjednoczone 3-2. Jesteśmy mocni, bo mamy najszerszy skład na świecie, mówi Marcin Lepa z Polsatu Sport.
6: No dla mnie takim najlepszym tego dowodem jest fakt, że my w zasadzie w 4 ostatnich sezonach graliśmy z 4 różnymi atakującymi. Nie przypominam sobie żadnej topowej reprezentacji na świecie, która byłaby w stanie tak swobodnie wymieniać kluczowych zawodników i zdobywać w każdej imprezie medal. No to jest absolutnie fenomenalna historia.
4: Polacy stanęli na podium na wszystkich 9 dużych turniejach pod wodzą Nikoli Grbicza. Teraz krótka przerwa, a już za miesiąc ruszy najważniejsza impreza sezonu, Mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni będą bronili tytułu. Opady deszczu storpedowały początek turnieju w Toronto, w którym zagrają nasze 4 najlepsze tenisistki. Magdalena French wyszła na kort, ale jej mecz z francuską Leolią Jean-Jean został przerwany w pierwszym secie. Przystanie 4-4. W tysięczniku w Kanadzie w pierwszej rundzie zagra jeszcze Magda Linet, która zmierzy się z dużo niżej notowaną zawodniczką gospodarzy Karol Żao. Iga Świątek i Maja Chwanińska jako zawodniczki rozstawione rozpoczną rywalizację od drugiej rundy. Legia Warszawa z kompletem punktów i na pierwszym miejscu w tabeli po 2 kolejkach ekstraklasy. Zespół Marka Papszuna pokonał wczoraj Zagłębie Lubin 3-1. 6 punktów ma również Jagiellonia Białystok, która w piątek pokonała w Lublinie Motor 2-1. Wczoraj Śląsk Wrocław wygrał z Rakowem Częstochowa 2-1, a GKS Katowice z Radomiakiem 3-1. Dziś na zakończenie kolejki Krakowia podejmie Pogoń Szczecin. Emocjonujące mecze w pierwszej połowie 12. kolejki żużlowej Ekstraligi. W spotkaniu drużyn walczących awans do fazy play-off Unia Leszno pokonała GKM Grudziądz 51-39 i dodatkowo wywalczyła punkt bonusowy. W Zielonej Górze Falubas przegrał z broniącym tytułu Press Toruń 41-49. Stal Gorzów z Włókniarzem Częstochowa i Sparta Wrocław z Motorem Lublin pojadą w niedzielę.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
6: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Korkuje się chwilami autostradowa obwodnica Wrocławia, co jest skutkiem zdarzenia, do którego doszło na drodze prowadzącej w kierunku Kudowy autostrady A4. Kolizja miała miejsce w okolicach węzła Wrocław-Zachód. Wśród utrudnień na autostradzie A4 między innymi roboty między węzłami Wrocław-Wschód, węzeł Brzezimierz w kierunku Katowic. Tutaj trwa naprawa barier energochłonnych, zablokowany jest lewy pas, ruch odbywa się pasem prawym. Mocniej trzeba przyhamować na wysokości kątów wrocławskich w stronę granicy. Tutaj mamy kilkokilometrowe spowolnienie między Kostomłotami a kątami wrocławskimi. Na S8 z Warszawy w kierunku Wrocławia na 352 kilometrze, jak już informowaliśmy, na wysokości Tomaszowa Mazowieckiego miało miejsce zderzenie czołowe pojazdów. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. Wygląda na to, że zakończyły się utrudnienia na S3 pod Szczecinem, gdzie w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego doszło do kolizji pojazdu ciężarowego i trzech aut osobowych. Na skutek wystrzału opony w ciężarówce tutaj przez jakiś czas, przez kilka godzin mieliśmy zajęty pas awaryjny. Jeżeli wiecie o czymś jeszcze, polecamy się. Muzyczne Radio cały czas do waszej dyspozycji pod numerem telefonu 757-646-646. Zawsze też można skorzystać z naszej aplikacji i z nagrania głosowego.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: Hi, this is Safra Duo. We come from Denmark and you're listening to Polish station. Muzyczne Radio.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzisiaj 3 sierpnia, poniedziałek. Dzisiaj urodziny Debry Annie Dyer, znanej jako Skin, wokalistka grupy Skunk Anansie, znana także z działalności solowej. Skin kończy dziś 59 lat, a 63 lata kończy urodzony w Kalifornii James Hetfield, gitarzysta, wokalista Metallica, którą wraz z Larsem Ulrichem zakładali ponad 40 lat temu w 1981 roku. James Hetfield przyszedł na świat 3 sierpnia roku 1963, podobnie jak niejaka Tasmin Archer, wokalistka, której największym przebojem była piosenka Sleeping Satellite, którą na pewno dobrze pamiętacie z lat 90. Z początku lat 90. Kompozycja pochodząca z płyty Great Expectations. Zdobyła zresztą pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii, dała Archer nagrodę Brit Award w kategorii debiut roku. Tasmin Archer dziś kończy, podobnie jak James Hetfield, 63 lata.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Zaprasza salon MG Ultima Auto w Galerii Wiktoria we Wałbrzychu.
2: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
3: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor Serwis Czyszczenia Filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
4: Bardzo ładnie rozpoczyna nam się dzień i tydzień i ciepło się też rozpoczyna dzisiaj na dolnośląskich termometrach popołudniową porą od 30 do 32 stopni i to jest początek kolejnej fali upałów, która potrwa mniej więcej do czwartku. Najcieplej jutro i pojutrze temperatura na Dolnym Śląsku może dochodzić do 34-35 stopni. Aktualnie na termometrach od 19 do 22 słaby i umiarkowany wiatr będzie wiał dzisiaj z kierunków wschodnich.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor Serwis Czyszczenia Filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Pora na kolejny raport regionalny Muzycznego Radia. Jacek Rogulski.
6: A na początek echa ostatnich wydarzeń. Mieszkańcy Jeleniej Góry oddali hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Uroczystości odbyły się w sobotę 1 sierpnia na Skwerze Powstańców Warszawy. O godzinie 17 w symboliczną godzinę w minutą ciszy uczczono pamięć poległych bohaterów. Potem przedstawiciele samorządu, organizacji kombatanckich, służb mundurowych oraz harcerzy złożyli kwiaty i zapalili znicze pod obeliskiem poświęconym uczestnikom jednego z najważniejszych zrywów niepodległościowych w historii Polski, mówi Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.
7: Mamy Skwer Powstańców Warszawy, mamy mural nawiązujący właśnie do Powstania Warszawskiego. Pan Tomasz Miroszkin jest akurat autorem tego muralu. I od 2 lat mamy miejsce, gdzie możemy stanąć wszyscy razem. O godzinie 17:00 część z nich poległa, część po powstaniu rozeszła się po świecie, część właśnie trafiła też tutaj do Jeleniej Góry. I dlatego też powinniśmy pamiętać, bo to jeden z elementów, który doprowadził do tego, że dzisiaj jesteśmy wolnym państwem, także to jest taki moment, że powinniśmy oddać im hołd.
8: Łobacz Ryszard Jerzów Sudecki. Ta rocznica jest niesamowita dla młodzieży. Przecież tam zginęło masę młodzieży. To wspomnienia dzisiaj, przekazywanie im pamięci o tych ludziach, o tych bohaterach naszych jest i obowiązkiem naszych ludzi starszych, dziadków, wujków, babci, ojców i przez nauczycieli. Niesamowita sprawa, żeby im przekazywać tą wiadomość. Jest to naszym świętym obowiązkiem. Powinniśmy to kontynuować, przekazywać i żeby to trwało na wieki wieków.
6: W sobotę 1 sierpnia w 82. rocznicę Powstania Warszawskiego jeleniogórski ratusz został rozświetlony wieczorem w biało-czerwonych barwach. Jak podkreślił prezydent Jerzy Łużniak, to symbol naszej pamięci, wdzięczności i szacunku dla bohaterów, którzy stanęli do walki o wolność i niepodległość Polski.
5: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
6: PKP PLK wystąpiło pozwolenie na budowę nowego przystanku kolejowego w Legnicy. Mówiło się o tym już od dawna.
9: Wojewoda Dolnośląska Anna Żabska wszczęła postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę nowego przystanku Legnica-Zosinek. Chodzi o rewitalizowaną linię numer 284 w kierunku Złotoryi i Jeleniej Góry. Przystanek Legnica-Zosinek powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie przejazdu kolejowego przy ulicy

0: miejscu na ulicy Chojnowskiej pojawia się często jeszcze bez użycia kolei. To zjazd z S3 do miasta, już przecięty torami i szlabanami, na razie dostawczymi do Huty. Moment później światła na krzyżówce z Marynarską, kolejny moment i przejście dla pieszych przy Lidlu. Zaraz za nim światła na przejściu w stronę szkoły. Kilkanaście razy opadające szlabany na torach Legnica-Złotoryja, już wtedy nie tylko przemysłowych, ale także pasażerskich, plus stop na przystanku Zosinek tuż przy Chojnowskiej, ruch uspokoi, prawdopodobnie do zera. Jak rozwiązać problem? Może z Chojnowskiej zrobić kolejny legnicki deptak. Będzie można szybciej na piechotę dotrzeć do centrum lub dojechać pociągiem z przystanku Zosinek. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: Na koniec utrudnienia dla kierowców na drodze wojewódzkiej 320 na odcinku Kamienna Góra-Lubawka, gdzie od dziś Dolnośląska Służba Dróg i Kolei rozpoczyna remont. Na czas prowadzenia robót trasa będzie zamknięta, a zmotoryzowani będą poruszać się objazdem poprowadzonym drogą ekspresową S3. W ramach zadania wykonawca m.in. wymieni nawierzchnię, ułoży nowe pobocza, tam gdzie jest to konieczne, zamontuje nowe bariery energochłonne. Koszt zadania wynosi 25 milionów złotych. Służby apelują o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania oraz zachowanie szczególnej ostrożności. Kolejny raport już o 9.30, a przed nami ważne informacje dla tych mieszkańców i turystów, którzy zaplanowali wycieczkę w góry.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Pogoda w górach.
4: Dzień dobry, ze stacji centralnej GOW w Jeleniej Górze ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach karkonoszy temperatura od 15 do 25 stopni, wiatr północno-zachodni 5 metrów na sekundę, słaby. Widzialność ponad 50 km, zachmurzenie małe, bez opadów. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 20 do 29 stopni, bezwierzchni widzialność bardzo dobra, zachmurzenia brak, bez opadów. Przypominamy o remoncie na szlaku czerwonym między Odrodzeniem a Słonecznikiem. Remont trwa, szlak jest otwarty, ale należy uważać. Przypominam również o tym, że dzisiaj słonecznie, bezchmurnie, należy mieć ze sobą nakrycie głowy, odpowiednie ubranie, które będzie chroniło przed słońcem, jak i również używanie filtru. W ciągu dnia możliwe słabe opady deszczu, ale tak prognozy nam dzisiaj o tym mówią, też należy się do tego przygotować. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia, do usłyszenia.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Hi guys, what's up? This is Freddy Verano and you're listening to my new single Comets featuring Natalia Doku on Muzyczne Radio.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Ski & Sun w Świeradowie-Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Ski & Sun. Kolej gondolowa w Świeradowie-Zdroju.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
2: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie. Muzyczne

0: Portfel. Krzysztof Szwałek, dzień dobry, to jest magazyn Portfel. Zapraszam na informacje. Maleje odsetek Polaków, których nie stać na tygodniowy urlop poza miejscem zamieszkania. Według Eurostatu w ubiegłym roku w takiej sytuacji było 24,5% mieszkańców kraju, to 1 punkt procentowy mniej niż rok wcześniej. Na tle Europy wyglądamy przyzwoicie, dużo większe problemy ze sfinansowaniem wypoczynku deklarują m.in. Włosi, Hiszpanie czy Portugalczycy. Średnia wyliczona dla całej Unii była nieco gorsza niż rok wcześniej. Eksperci wiążą to ze wzrostem cen paliw, który wpłynął m.in. na dostępność biletów lotniczych. Najmniejsze problemy z wyjazdem na urlop mają mieszkańcy Luksemburga, największe Rumunii. Nefrolog, endokrynolog i chirurg naczyniowy, m.in. u tych lekarzy od soboty można zarezerwować wizytę na NFZ poprzez centralną rejestrację w aplikacji IKP. Zmiany wprowadza Ministerstwo Zdrowia, robi to na raty. Do końca przyszłego roku będzie można zaklepać termin u 40 specjalistów. Na razie na liście jest 9 specjalizacji. By się dostać do lekarzy specjalistów na pierwszą wizytę, wystarczy internetowe konto pacjenta zainstalowane w telefonie. Jest jednak haczyk: na udostępnienie swoich harmonogramów w aplikacji przychodnie mają aż pół roku. Wciąż możliwe jest umawianie wizyt przez telefon. W centralnej rejestracji z pacjentami już wkrótce rozmawiać będzie bot oparty na sztucznej inteligencji. A skoro o tym mowa, od wczoraj wszystkie firmy zlecające reklamy lub publikujące inne treści oraz prowadzące infolinie lub czaty muszą informować, czy korzystają z AI. Zgodnie z wchodzącymi w życie przepisami Unii Europejskiej, klienci muszą wiedzieć, czy kontaktuje się z nimi żywy człowiek czy bot. Jasne ma być również, które reklamy, filmy lub teksty w internecie przygotowano lub zmodyfikowano przy użyciu sztucznej inteligencji. Zmiany mają zmniejszyć skalę dezinformacji i pozwolić na przykład widzom zorientować się, które nagrania w mediach społecznościowych nie są prawdziwe. W tej audycji sztuczna inteligencja nie została wykorzystana.
1: Pora dla inwestora.
0: Na warszawskiej giełdzie trwa hossa. W piątek WIG20 zyskał 0,33% i ma już 3920 punktów, o prawie 90 więcej niż tydzień temu. Najmocniej przed weekendem drożały akcje Żabki, która będzie mieć nowego właściciela. Za 32 miliardy złotych sieć przejmują Kanadyjczycy. W minionym tygodniu poprawiła się też sytuacja złotego, waluty są sporo tańsze. Za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4 zł 32 grosze, za dolara 3 zł 75 grosze, a za franka 4 zł 64 grosze. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 5 zł 5 grosze, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 17 zł 90 groszy. To był magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel. Muzyczne Radio Lato.
2: Na wakacjach.
3: Zbyszek Deka i ja dziękuję i obiecuję, że jutro znów się spotkamy. Dziękuję, miłego dnia.

0: Reklama. Specjalistyczny gabinet optometryczny i salon optyczny Sebastian Powązka zaprasza po komfortowe okulary do czytania do komputera dla kierowców oraz progresywne na każdą odległość. Badanie optometryczne, dobór oprawek i wykonanie okularów w jednym miejscu. Realizujemy i udzielamy zniżki na wszystkie recepty okularowe. Optyk optometrysta Sebastian Powązka. Jelenia Góra, 1 maja 58/7. Vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. 45 lat doświadczenia w dbaniu o jakość widzenia jeleniogórzan. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Specjalistyczny Zakład Optyczno-Optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 9:00.
2: Czas na wiadomości.
4: Wytwory sztucznej inteligencji mają być oznaczone, weszło nowe prawo. Pogoda przyniosła wielkie straty w owocach. Odczują to nasze portfele. A przed nami kilka dni upałów. Są apele o oszczędzanie wody. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek o sztucznej inteligencji. Generowane przez nią obrazy, nagrania, audio i wideo muszą być już odpowiednio oznaczone. Podobnie rozmowy z botami na czatach. To po to, byśmy mogli odróżnić sztuczną inteligencję od tej prawdziwej. Co, jak mówią nasi rozmówcy, wcale nie jest takie proste.
5: Nie potrafię rozróżnić, chciałabym.
6: Najpierw sobie się przypatruję, czytam komentarze. Czasami to widać na pierwszy rzut oka, a czasami trzeba się przyjrzeć.
7: Jestem starej daty i uważam, że to, co było kiedyś, było chyba dużo lepsze niż w tej chwili.
8: Starsi ludzie obecnie mają jeszcze ciężej niż kiedyś, bo kiedyś, żeby oszukać, trzeba było pomyśleć. Teraz wystarczy wpisać prompta.
9: Czy ty masz jakiś sposób, jak rozróżniać właśnie sztuczną inteligencję od tego, co jest prawdziwe?
10: Nie mam, tylko czysta intuicja.
4: Załamanie nowego prawa o sztucznej inteligencji grożą kary do 15 milionów euro albo 3% światowego rocznego obrotu przedsiębiorstwa. Owoce mogą znacznie zdrożeć. Tegoroczne zbiory będą dużo słabsze niż przed rokiem, nawet o 1/5, szacuje Główny Urząd Statystyczny. Winne były najpierw wiosenne przymrozki i susza, a potem ekstremalne upały, burze i grad. Jak mówią sadownicy, niektóre owoce nie zdążyły dojrzeć, inne dosłownie ugotowały się na drzewach.
11: Plony, nawet jeżeli nie spadną z drzew, to ilościowo będą znacznie mniejsze.
4: Przez to musi wzrosnąć cena, by uprawy nie przyniosły strat. Mało jest porzeczki, borówki i wiśni. Gorsze niż w ubiegłych latach były też zbiory truskawki. Nie pomogą w tym kolejne upały. A termometry w najbliższych dniach znowu wskażą nawet 38 stopni. Pogoda będzie taka jak w walczącej z pożarami lasów Hiszpanii czy Grecji, mówi Anna Gmiterek-Zabłocka.
12: W gaszeniu pożarów w Hiszpanii pomagają polscy strażacy, ale zmiana klimatu widzimy także w Polsce. I coraz częstsze pożary w lasach, mówi komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
13: To jest dla nas ogromne doświadczenie i ogromna możliwość budowania naszej pozycji w Europie.
12: Upały powodują też problemy w energetyce. Rumunia już wprowadza stan zagrożenia. Podobne problemy mają Węgry. W Polsce pojawia się kłopot z wodą, stąd apele o niepodlewanie trawników i nienapełnianie basenów w czasie upałów, mówi zastępca wójta gminy Niemce Aneta Stefaniak.
14: Żeby ta woda była do spożycia i właśnie do takiego funkcjonowania w domu.
12: Upały w Polsce mają potrwać co najmniej do środy.
4: Obrońcy zwierząt próbowali w pobliżu Islandii zatrzymać statek do połowu wielorybów. To był protest. 21 aktywistów zostało jednak aresztowanych. Policja twierdzi, że stworzyli zagrożenie dla ruchu statków na morzu. Islandia jest jednym z kilku państw na świecie, które zezwala na komercyjny połów wielorybów. Rocznie ginie ich co najmniej kilkadziesiąt. Zaczęła się druga połowa wakacji. Kilka słów o pogodzie na górskich szlakach. W Karkonoszach warunki do wędrówek dobre. W Beskidach szlaki są suche i dobrze widoczne, za to upał daje w kość. Wieczorem zarówno w Karkonoszach, jak i Beskidach pogoda może się gwałtownie pogorszyć. Na Podhalu wieczorem także możliwe burze. W Zakopanem pełno turystów.
15: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Rusza 83. edycja Tour de Pologne. Kolarze o 10.30 wystartują z Gdyni, a pierwszy etap zakończy się w Koszalinie. Liczą 234 km i jest najdłuższy w tegorocznym wyścigu. Kolejne etapy to Międzyzdroje Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Żagań Karpacz, Opole Kociesz, a na koniec najpierw górski etap wokół Bukowiny Tatrzańskiej i w niedzielę czasówka w Wieliczce. W 147-osobowym peletonie pojedzie 10 polskich kolarzy, w tym Michał Kwiatkowski, zwycięzca z 2018 roku, dla którego będzie to już start. A w weekend ruszył już kobiecy Tour de France. Dwa pierwsze etapy wygrała Holenderka Lorena Wiebes, która tydzień temu wygrała kobiecy Tour de Pologne. Malwina Mul była wczoraj 9. Ruszył turniej tenisowy w Toronto. Pierwszego dnia jednak przede wszystkim padał deszcz. Spotkanie Magdaleny Fręch z Leolią Żążą zostało przerwane w pierwszym secie przy stanie 4-4. Mecz zostanie dokończony dziś wieczorem, a później na kort wyjdzie Magdalinet, która zmierzy się z Kanadyjką Karol Zhao. Iga Świątek jest rozstawiona z siódemką i zacznie turniej od drugiej rundy. W ostatnich dniach Polka intensywnie trenowała w Warszawie, a wcześniej zrobiła sobie chwilę przerwy. To było 7 lub 8 dni wolnego. Pojechałam w tym czasie z przyjaciółmi do Grecji. To był totalny odpoczynek od tenisa. Nawet o nim momentami nie myślałam i fajnie było chociaż przez chwilę pożyć innym życiem niż tym turniejowym. W Toronto zobaczymy również Maję Chwalińską. Ona także zacznie grę od drugiej rundy. Polscy siatkarze obronili tytuł w Lidze Narodów. W finale turnieju w chińskim Ningbo biało-czerwoni pokonali USA 3-2. Brąz walczyła Słowenia po zwycięstwie 3-1 nad Japonią. W sumie był to trzeci triumf Polaków w Lidze Narodów i dziewiąty duży turniej z rzędu zakończony na podium. Po powrocie do Polski siatkarze będą mieli teraz tydzień odpoczynku, a potem rozpoczną przygotowania do wrześniowych Mistrzostw Europy, na których będą bronili tytułu. Niespodziewane podium zawodów letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle i pech młodego Polaka. Kamil Waszek po najlepszym w karierze szóstym miejscu został zdyskwalifikowany za zbyt szerokie narty. Zawody wygrał Japończyk Naoki Nakamura przed Estończykiem Kajmarem Wagulem i Rokiem Oblakiem ze Słowenii. Najlepszy z Polaków Kacper Tomasiak zajął 10. miejsce.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Jest poniedziałek, jest doskonale, a my już odliczamy czas do piątku, a póki co trzeci dzień sierpnia. No właśnie, połowa wakacji, tak, za nami, niestety. Ale z drugiej strony jeszcze prawie połowa przed nami. Niechże zatem będzie fajna, słoneczna, z dużą ilością wody, chłodna i sympatyczna, piękna. Radek Major, dzień dobry, witajcie.
1: Muzyczne Radio Lato. Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
0: Niechże zatem będzie taka jak ten utwór przed momentem. Alvaro Soler i Nico Santos, Candela, 9:30 po 9:00.
2: Reklama.
3: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vini Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
4: Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
5: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
4: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
5: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
4: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512 334 559, www.topsteel.com.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
2: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
3: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Nowy numer od Criss Cross Amsterdam, tutaj w towarzystwie Luisa Soncy i Williama. Oh my. Tak jest. A teraz kwadrans po godzinie 9.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: No teraz jeszcze sprawdzamy, co tam może nas czekać dzisiaj takiego ważnego. Otóż byki drogie, możliwa jest nagła wizyta lub długie pogaduchy przez telefon albo internetowy komunikator, czyli w sumie dzień jak co dzień. Barany poczują się zmęczone, zaplanowane spotkanie postanowią przełożyć na inny dzień. Bliźnięta, dzień sprzyja przemyśleniom i decyzjom. Ich skutki wkrótce ujrzą światło dzienne. Raki, ktoś może chcieć umówić się na pogaduchy. Dziś może być trudno i raczej cię to nie uda. Lwy, najbliższe dni sprzyjają podróżom. Tydzień zapowiada się udanie. Moc będzie z wami. Panny, trzeba dokładnie przejrzeć korespondencję, w tym tę elektroniczną. Można coś przegapić. Wagi, od rana ktoś może zwracać się do was z różnymi problemami. Może to być mocno męczące. Skorpiony poczują się znużone. Szukać będą zmian, niekoniecznie wyjdą one na lepsze. Strzelcy nie pogardzą odrobiną wytchnienia w zaprzyjaźnionym gronie. Jeśli nie dziś, to jutro. Koziorożce, spotkania towarzyskie okażą się udane, a zawarte znajomości bardzo się przydadzą. Wagi, w sprawach osobistych na horyzoncie korzystne zmiany i żadnych przeciwności. Ryby, zalecana jest ostrożność w podróżach. Generalnie przemieszczanie się nawet na rowerze wymaga specjalnej ostrożności. W ten jakże piękny dzień, 3 sierpnia w poniedziałek, do końca roku mamy dni 150, a imieniny obchodzą Lidia, Miłosław i Nikodem. Lidia jest dojrzała, jest też wnikliwą obserwatorką życia. Miłosław to uczynny, spokojny i odpowiedzialny człowiek, a Nikodem jest radosny i pomocny, a także oddany bliskim. Urodziłeś się 3 sierpnia, to musisz wiedzieć, że taka osoba jest przygotowana na przeciwności życia. Nie poddajesz się łatwo. Dbasz o swój rozwój i dobrobyt bliskich. Lubisz błyszczeć w towarzystwie. Nie odmawiasz nigdy dobrej zabawy. Szczęśliwa dla ciebie cyfra to 8, kamień szlachetny, który sprzyja, to jaspis, a znak zodiaku na tak to wodnik.
2: Cześć, tu zespół Myk. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: J Balvin, Amber Mark, Steve Vai, Travis Barker i Jump, czyli hymn tegorocznego Pucharu Świata FIFA. 22 po 9. Słuchajcie, jakbyście jechali sobie autostradową obwodnicą Wrocławia, również pieszczotliwie zwaną A8 w kierunku na A4, to tam postajecie w korku, również jadąc A4 od strony Katowic w stronę Zgorzelca. To przed Wrocławiem, już kilka kilometrów. Zaczynamy stać na Dębowo, albo później uskuteczniać powiedzenie, że pośpiech zdecydowanie upokarza. S5, proszę bardzo, dalej wszystko jest czysto i ładnie, z wyjątkiem tego, że w okolicach Warlubia też będziecie stali na Dębowo, jadąc w kierunku Gdańska. A inne trasy wyglądają tak, że tradycyjnie okolice Krakowa zakorkowane w obie strony. No i to tyle, jeśli chodzi o większe utrudnienia dzisiaj na głównych trasach o poranku, leniwym poranku, poniedziałkowym poranku. 23 po 9 to jest Muzyczne Radio. Kłaniamy się niezwykle nisko raz jeszcze.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Na wakacjach.
0: I gramy dla was Bon Jovi, It's My Life.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Gargol, podajesz się do plota.
3: Burmistrz gminy i miasta Lubomierz zaprasza na 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Od 5 do 9 sierpnia. Projekcje polskich komedii, spotkania i recitale gwiazd polskiego kina, koncerty muzyki filmowej. Zagrają Carlos X, Bad Boys Blue, Lord Sound of Queen oraz Blue Cafe. Zapraszamy do Lubomierza, stolicy polskiej komedii. Patronat Muzyczne Radio.
4: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
5: Po reklamie.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor Serwis Czyszczenia Filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
7: 9.31 na zegarze, a na termometrach o godzinie 9 w oficjalnym pomiarze Polskiego Instytutu Badawczego IMGW od 20 do 22 stopni. Było później do 29 do 32. Znowu zobaczymy. Ostrzeżenie oficjalne przed upałem jest oczywiście, że tak. Słońce całe mnóstwo na niebie, chmury będą owszem, być może gdzieniegdzie, trochę po południu i wtedy też na przykład na ziemi wałbrzyskiej może pojawić się burza. Wiatr słaby będzie dzisiaj nam wiał ze wschodu.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor Serwis Czyszczenia Filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
8: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Sprawdzamy biometr. Biometr jest niekorzystny, ciśnienie nie jest najwyższe i w ciągu dnia jeszcze będzie spadać, a jeśli chodzi o jakość powietrza, to jest albo idealnie, albo jest dobrze. A teraz Jacek Rogulski i poranny raport regionalny.
9: A dzisiaj będzie gorąco, upalnie. Przypomnijmy tylko, że meteorolodzy wydali ostrzeżenie drugiego stopnia dla całego Dolnego Śląska. Temperatura nawet do 35 stopni Celsjusza. Mieszkańcy regionu oraz turyści muszą być w związku z tym odpowiedzialni i ostrożni. W lasach jest sucho, a dodatkowo czeka nas powrót wysokich temperatur, ostrzegają strażacy i leśnicy. Według statystyk 9 na 10 pożarów lasów powoduje człowiek, mówi Andrzej Ciosk, komendant Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.
10: Zagrożenie pożarowe w lasach wiąże się z wilgotnością ściółki, czyli tego poszycia pokrywy gleby, poszycia leśnego oraz wilgotnością powietrza. Jest w lesie bardzo sucho, w związku z tym apeluję do wszystkich o ostrożność, o rozsądek i korzystanie z terenów leśnych naprawdę mądrze i rozsądnie. Przede wszystkim mam tu na myśli rozpalanie ognisk. To też jest zabronione na terenach leśnych, a jednak mamy przykłady, że takie sytuacje mają miejsce. Ja przypomnę, że wszystkie pożary lasów są pożarami trudnymi do gaszenia, przede wszystkim z racji na trudny dojazd, a szczególnie u nas w górach, na naszym terenie. No i drugi czynnik, z powodu którego są te pożary trudne, to przede wszystkim trzeba wodę zorganizować do gaszenia tego pożaru, a muszą być jej duże ilości i to też wymaga bardzo dużo pracy i zaangażowania. Jest to czaso i kosztochłonne, jeżeli chodzi o działania w lesie. Także apeluję o rozsądek, żebyśmy w tym roku mieli mniej pożarów niż w zeszłym, pomimo tego, że w lesie jest bardzo sucho.
8: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
9: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu zorganizował spotkanie, podczas którego seniorom przekazano kolejne opaski bezpieczeństwa. Zakupiono je w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów.
11: W jego ramach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakupił w tym roku kolejne 40 opasek bezpieczeństwa. Zakup sfinansowany został z dotacji celowej budżetu państwa oraz środków finansowych gminy miejskiej Bolesławiec. W zeszłym roku 170 seniorów z Bolesławca otrzymało, dzięki Korpusowi Wsparcia Seniorów, takie właśnie opaski bezpieczeństwa. Opaski zwiększają bezpieczeństwo, zapewniają seniorom możliwości szybkiego uzyskania pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Mają szczególne znaczenie dla osób starszych, które na co dzień funkcjonują samodzielnie, a jednocześnie mogą mogą potrzebować szybkiej pomocy w nagłych sytuacjach. Informacje dotyczące funkcjonalności opasek zostały przekazane przez pracowników MOPS-u Bolesławiec, koordynujących program oraz przedstawiciela firmy obsługującej opaski. Opaska bezpieczeństwa dla seniorów to elektroniczne urządzenie noszone na nadgarstku, które łączy funkcję monitorowania zdrowia i szybkiego wzywania pomocy. Najważniejsze elementy to przycisk SOS, lokalizator GPS oraz czujnik upadku. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
9: W miniony weekend uroczyście oddano do użytku pierwszą część strzelnicy Złote Wzgórza w, Zło-

0: strzelnic na Dolnym Śląsku. Następnym etapem będzie budowa osi 300-metrowej, która stworzy tą strzelnicę już największą i najnowocześniejszą w Polsce, jeżeli chodzi o oś 300-metrową.
1: Paweł Kulik, burmistrz miasta Złotoryja. Jestem dumny z tego, że właśnie dzisiaj otwieramy ten nowy znak tożsamości dla Złotoryi. Otwieramy strzelnicę 25, 50 i 100 metrów. Wielkie wydarzenie, ale dążymy do tego, żeby też otworzyć w przyszłości tą 300.
2: Piotr Borys, wiceminister sportu.
3: Strzelectwo na mapie dyscyplin polskich. Jakie miejsce zajmuje?
2: No jedno z kluczowych, dlatego że mamy w historii bardzo wiele medali i świetne tradycje. Znakomity obiekt olimpijski we Wrocławiu, ale to, co może powstać w Złotoryi, będzie absolutnie wyjątkowe. Dzisiaj wiemy, że otwieramy 25, 50 i 100, ale dopełnieniem będzie 300. Wyjątkowe miejsce historyczne, bo przecież Złotoryja, Płuczki, Złota, Złoto i dzięki temu, że można stąd wybrać tradycyjnie te części żwiru i piasków, które są tutaj, może powstać wyjątkowe miejsce. Nie ma takich wiele w sposób naturalny, 300-metrowe. Wspaniali ludzie, którzy tworzą ten klub i są w systemie Polskiego Związku Strzelectwa. Naprawdę to tylko pokazuje, że Złotoryja może być znakomitym, jeden z najważniejszych miejsc na mapie polskiego strzelectwa.
3: Złotoryja w sumie niewielkie miasto, które złotem stoi symbolicznie, ale strzelectwem stoi bardzo realnie.
2: Strzelectwem stoi bardzo realnie, to jest jeden z najlepszych klubów w Polsce. Do tego absolutnie strzelcy z całej Polski, bo na bezpiecznych strzelnicach tu będzie cały kraj przyjeżdżał.
3: I ostatnie pytanie, czy pan minister miał już okazję wypróbować jeden ze stożów strzeleckich tutaj obok?
2: Jeszcze nie, mam nadzieję, że za chwilę wypróbuję.
4: I to wszystko. Jeżeli ktoś chciałby postrzelać, to oczywiście zapraszamy. Strzelnica Złote Wzgórza Złotoryi czeka na chętnych. Także ci, którzy chcieliby się nauczyć, też mogą tam nauczyć się korzystać z pistoletów na przykład, czy z karabinków. Kolejny raport o 10.30. Teraz sprawdzamy pogodę w górach. To bardzo ważne informacje ze względu na tą pogodę i na zapowiadane upały, ale ponoć ma też trochę pokropić. Posłuchajcie jednak ratowników GOPR.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Pogoda w górach.
7: Dzień dobry, ze stacji centralnej GOPR w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach karkonoszy temperatura od 15 do 25 stopni, wiatr północno-zachodni 5 metrów na sekundę, słaby. Widzialność ponad 50 km, zachmurzenie małe, bez opadów. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 20 do 29 stopni, bezwierzchni, widzialność bardzo dobra, zachmurzenia brak, bez opadów. Przypominamy o remoncie na szlaku czerwonym między Odrodzeniem a Słonecznikiem. Remont trwa, szlak jest otwarty, ale należy uważać. Przypominam również o tym, że dzisiaj słonecznie, bezchmurnie. Należy mieć ze sobą nakrycie głowy, odpowiednie ubranie, które będzie chroniło przed słońcem, jak i również używanie filtru. W ciągu dnia możliwe słabe opady deszczu, ale tak prognozy nam dzisiaj o tym mówią. Też należy się do tego przygotować. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Do usłyszenia.
8: Dzień dobry, ratownik górski GOPR Sudety. Dzisiaj temperatura maksymalna do 30 stopni, wiatr słaby w kierunku wschodnim. W szczytowych partiach możliwe są słabe, przelotne opady deszczu i w wysokich górach wiatr umiarkowany we wschodniej partii gór. Może być to wiatr również porywisty. Dziękuję.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Hey guys, it's Mikolas Josef and you're listening to Muzyczne Radio.

0: muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca. Reklama.
2: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
3: Nowość w Nachoru – resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w Pałacu Paulinum. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Pałacu Paulinum? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac Paulinum. Kameralny i unikatowy hotel w samym sercu Jeleniej Góry. Zaprasza na odpoczynek.
6: Po reklamie.

Każdy z nas zna taką Monikę, tylko nie wiem, czy każdy z nas zna takiego ratownika. Swoją drogą, Monika bardzo stała w uczuciach jest i kolejny chłopak to też ratownik, na to wygląda. Swoją drogą, to jak kiedyś miasta miały legendę jednej takiej księżniczki, na przykład Konegundy, która, o której rękę starali się kolejni rycerze i umierali spalając zwierzę, no to tak z tą Moniką mogło też być, że kolejni śmiałkowie rzucali się rzeczywiście w wir wody i tonęli. Rudy Schubert za nami, Smooth Operator przed nami.

0: Witam pięknie, Andrzej Krzywy, zespół Demono. Muzyczne radio, oni naprawdę kochają muzykę.
1: Sekundę temu u nas Marie Fleur z utworem Malbar, a my sobie patrzymy na zegar i wychodzi nam, że jest 5 minut przed godziną 10 przed wiadomościami. No i pojawia się jedna z fajniejszych polskich letnich piosenek tamtego czasu, czyli lat 90. Piosenka Andrzeja Krzywego, solo, bez Demono, pod hasłem Chcemy tańczyć. I to nie jest głupie, tylko wyobraźcie sobie takiego kierowcę, nie wiem, autobusu albo operatora tokarki, jak on teraz tańczy. Albo prezydenta miasta? A zresztą, czemu nie?

0: pełna słońca bez końca. Reklama.
1: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu. Z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
3: Gotowi na najgorętszy weekend tego lata? 7 sierpnia nad Kamiennogórskim Zalewem startuje Zalew Fest. To 3 dni koncertów i świetnej zabawy. Bawimy się do 9 sierpnia. Wystąpią Peja Slams Attack, Matt Bukowski, Daria Marks, Edyta Górniak, DJ Alex, Maja Oleśków oraz Poparzeni Kawą 3.
4: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i gości. Do zobaczenia w Kamiennej Górze. Burmistrz Janusz Hodasewicz.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 10.
0: Czas na wiadomości.
6: Uwaga na aplikację WhatsApp. Oszuści przejmują konta. Noga z gazu. W całej Europie ruszają wzmożone kontrole prędkości. Siatkarze wygrali Ligę Narodów, a kolarze odliczają minuty do startu Tour de Pologne. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Oszuści przejmują konta na WhatsAppie, cyberprzestępcy podszywają się pod użytkowników popularnego komunikatora i rozsyłają wiadomości z prośbą o głosowanie w rzekomych konkursach. Wyłudzają dane logowania przez podstawiony kod QR lub kod weryfikacyjny. CERT Polska przypomina, by nigdy nie udostępniać kodów logowania. Co zrobić, jeśli padniemy ofiarą oszustwa, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
7: Należy jak najszybciej odparować wszystkie dodane urządzenia w ustawieniach aplikacji i tylko w ten sposób jest szansa, aby odciąć dostęp przestępcom do konta, czy zablokować ten sposób i rodzaj wyłudzania pieniędzy.
6: Ofiarą przestępców padł m.in. wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Oszuści mogą zaatakować każdego, dodaje rzeczniczka MSWiA.
7: Hakerzy i osoby, które wykorzystują ten sposób wyłudzania pieniędzy, nie wybierają, czy jest to osoba publiczna, czy jest to polityk, czy jest to zwykły mieszkaniec Polski. Ta sprawa jest badana przez CBZC.
6: Czyli Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Policja i specjaliści od zabezpieczeń od lat apelują, żeby nie wchodzić w linki przesyłane na przykład SMS-em. To także powód, dla którego rządzący są krytykowani przez ekspertów za ostatnie wiadomości z linkiem do poradnika bezpieczeństwa rozesłane przez RCB. W całej Europie rusza policyjna akcja Prędkość. W trasę ruszają też nieoznakowane radiowozy. Do działań włącza się też polska drogówka. Funkcjonariusze podkreślają, że do skrzynki pocztowej może trafić także mandat z zagranicy. Dramatyczny wypadek w Jeleniej Górze. Po zderzeniu dwóch samochodów jedno z nich wjechało w pieszych na chodniku. 55-letnia kobieta i 57-letni mężczyzna trafili do szpitala z ciężkimi obrażeniami, mówi Edyta Bagrowska z policji w Jeleniej Górze.
8: Kierowca, 70-letni mężczyzna, prawdopodobnie nie opanował pojazdu i po prostu wjechał na poboczną drogę. Był w szoku, także słabo rozmawiał.
6: Kierowcy obu aut byli trzeźwi. Policja próbuje ustalić, jak doszło do tego wypadku. Polscy siatkarze wygrali Ligę Narodów. W wielkim finale pokonali 3-2 Stany Zjednoczone. Polacy obronili tytuł. Jak słychać po reakcji naszych siatkarzy, to złoto miało dla nich taki sam smak jak przed rokiem. Nasz libero Jakub Popiwczak mówi, że to złoto smakuje nawet lepiej niż zeszłoroczne, bo nie przyszło łatwo.
9: Wyszarpaliśmy to, wywalczyliśmy to sobie. To jest właśnie wymarzony sposób, w jaki moglibyśmy sobie wyobrazić ten mecz, wygrać ten mecz.
6: Przed naszymi siatkarzami w tym roku jeszcze Mistrzostwa Europy we wrześniu. Też będą bronić złota. A w Gdyni za chwilę zacznie się wyścig kolarski Tour de Pologne. Jest jednym z najstarszych w Europie. Pierwszy etap z Gdyni do Koszalina. Na starcie ponad 140 kolarzy, w tym 10 Polaków. Do mety w Wieliczce dojadą w niedzielę. Przed rokiem wygrał Amerykanin Brandon McNulty. Wszystko już gotowe, początek wyścigu za niecałą godzinę.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

0: Znajomy podrzuca, proszę bardzo, zdjęcie gdzieś z okolic Karpacza. Dzieciaki robią oranżadę czy też inną limogiadę i tam jest napis taki: oranżada z rurką 3,50, oranżada zimna z kostką lodu 4 zł. I tak się zastanawiamy właśnie, jakby było to, jakby ktoś chciał sobie zamówić z dwiema kostkami i rurką, to ile by u dzieciaków zapłacił i czy wtedy dzieciaki nie przekroczyłyby jakiegoś progu dochodowego i czy urząd skarbowy by się o nie nie upomniał na przykład. Znaczy, w sensie o pieniądze, a nie o dzieciaki. 7 po 10, dzień dobry.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.
0: Kłaniamy się nisko i zapraszamy.
2: Reklama.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
6: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Castorama!
7: Teoria
10: i praktyka.
6: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
10: Trawnik, kwiaty?
6: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
12: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
13: Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
14: Adrian, młody mężczyzna, żonaty, ojciec dwójki dzieci. Od wielu miesięcy ciężko choruje. Ma za sobą wszystkie możliwe w kraju terapie. Po pewnej poprawie stanu zdrowia choroba powróciła. Jednak nadzieję na powstrzymanie agresywnego schorzenia daje nowatorska terapia wykorzystująca fale elektromagnetyczne. Jej koszt jest bardzo duży, a rodzina i znajomi nie udźwigną ciężaru wydatków. Adrian ma dla kogo żyć i pokłada nadzieję w ludzkiej ofiarności. Wpłaty prosimy kierować na adres pomagam.pl Szymaniak Adrian, walka z guzem. Pomagam.pl Szymaniak Adrian, walka z guzem.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Lady Gaga i Abracadabra, no i tutaj żadne czarowanie nie pomoże, korki są, były i będą, nieważne czy nie wakacje, to one są zawsze, zwłaszcza na A4. Okolice Krakowa tradycyjnie wszystko stoi albo jedzie ślimaczym tempem, później Katowice, całkiem nieźle, ale jak już dojedziecie do Wrocławia, no to kilka kilometrów przed Wrocławiem znaczne spowolnienie, a później w kierunku na Zgorzelec też będzie się jechało wolniej nieco niż chcielibyśmy jechać. A w zasadzie bardziej wolno niż chcielibyśmy jechać. Do tego wszystkiego autostradowa obwodnica Wrocławia i wlot na A4, tam tradycyjne poniedziałkowe spowolnienie. A poza tym to wszystkie inne trasy w Polsce wydają się być bez większych komplikacji. Czego wam dzisiaj życzymy, prezentując wam ten jakże ładny numer Cartel Crab i Karma Chameleon.

0: Właśnie bardzo dobre pytanie. Czy to rutyna każe szukać nowych wrażeń bez tchu? Na to pytanie nie znamy odpowiedzi, ale bardzo mocno trzymamy kciuki za tę miłą, młodą, zdolną jeleniogórzankę, mistrzyni Polski badmintona, kilkukrotną zresztą. Nazywa się Oliwia Socha, to jest jej nowy singiel u nas, premierowo. A za moment raport regionalny, prognoza pogody. Polecamy się.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
2: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
3: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
1: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor Serwis Czyszczenia Filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
0: 10.31 na zegarze, a na termometrach o godzinie 10 było od 22 do 24 stopni, później będzie upalnie, przed czym oficjalnie ostrzega IMGW od 29 do 32 stopni Celsjusza. Całe mnóstwo słońca i trochę chmur, te chmury pojawią się w większej ilości po południu, ale tylko gdzieniegdzie i to gdzieniegdzie, czyli na przykład ziemia wałbrzyska, tam mogą się pojawić również burze, przed czym my delikatnie ostrzegamy. Wiatr słaby dzisiaj wieje nam z kierunków wschodnich, nie będzie nas specjalnie chłodził.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor Serwis Czyszczenia Filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Sprawdzamy jeszcze biometr, ten jest niekorzystny. Sprawdzamy ciśnienie, wynosi 1016 hektopaskali, nie jest najwyższe, a w ciągu dnia spadnie. Sprawdzamy również jakość powietrza, a ta jest albo bardzo dobra, albo w najgorszym wypadku dobra. A teraz Jacek Rogulski, raport regionalny. Dzień dobry raz jeszcze.
5: Dzień dobry raz jeszcze. Wakacyjna pogoda za oknami w końcu, a tymczasem na półmetku wakacji turystów na południu Dolnego Śląska nie brakuje. Pogoda nie sprzyja wypoczynkowi w nadmorskich kurortach, więc spora część urlopowiczów wybrała południową część kraju. Materiał Jacka Zycha.
6: Tak, tak. Przynajmniej wynika z informacji, jakie przekazała mi burmistrz leżących u stóp Gursowich Pieszyc. Dorota Konieczna-Enozel zaznacza, że spory ruch w tym roku rozpoczął się już w maju i czerwcu, kiedy tylko na wieżę na Wielkiej Sowie wchodziło powyżej 10 tysięcy osób w miesiącu.
7: Ale znowu podkreślam, to są tylko te osoby, które rzeczywiście weszły na Wielką Sowę, na wieżę widokową. Tak? Nie zawsze te warunki są sprzyjające, nie zawsze każdy chce na tą wieżę wejść, więc turystów jest coraz więcej, my dbamy o infrastrukturę turystyczną. Pieszyce i Wielka Sowa, oczywiście jesteśmy połączeni ze sobą, ale proszę pamiętać, że Wielka Sowa to jest atrakcja turystyczna nie tylko miasta i gminy Pieszyce, ale przede wszystkim Gursowich.
6: To właśnie burmistrz Pieszyc Dorota Konieczna-Enozel. O tym, że turystów po północnej stronie Gursowich jest naprawdę dużo, może świadczyć fakt obłożenia miejsc noclegowych w hotelach.
7: Tak, rok do roku dostrzegamy jakby zwiększoną ilość turystów. Muszę powiedzieć, że wcześniej obsługiwaliśmy głównie turystów biznesowych. Dzisiaj to są turyści, którzy przyjeżdżają, odwiedzają Gursowie, ale traktują jakby te Pieszyce jako miejsce wypadowe do zwiedzenia całego obszaru Gursowich, ale także powiatu kłodzkiego.
6: W całym 2025 roku licznik zainstalowany na bramce wieży na Wielkiej Sowie zarejestrował nieco ponad 100 tysięcy wejść. Wiele wskazuje na to, że w tym roku ten wynik może być jeszcze większy. Z Pieszyc w Górach Sowich, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
5: Ruszył nabór wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W tym roku mamy do rozdysponowania między samorządami 145 milionów złotych. To jest to kilkanaście milionów więcej niż w roku ubiegłym, mówi Artur Jurkowski, wicewojewoda dolnośląski.
8: W tym roku mamy o 15 milionów złotych więcej. Z tego względu też i tych środków do dyspozycji samorządów będzie dużo więcej. Środki zostały podzielone na dwa źródła finansowania, czyli będziemy finansować przede wszystkim remonty. Tu jest kwota 43,5 miliona złotych, natomiast środki inwestycyjne to jest 101,5 miliona złotych. Z tego zabezpieczamy 25 milionów na inwestycje dwuletnie, natomiast pozostała kwota będzie do rozdysponowania na 2027 rok.
5: I zmieniamy temat. To, że bolesławieckie święto ceramiki zbliża się dużymi krokami, świadczą kolejne przedsięwzięcia związane z ceramiką właśnie. Minioną sobotę w Galerii Bolesławieckiego Ośrodka Kultury Międzynarodowego Centrum Ceramiki otwarto wystawę rzeźby ceramicznej Michała Dziekana zatytułowaną Włókna i szamoty. Ekspozycja prezentuje przekrój 10 lat twórczości artysty, ukazując jego eksperymenty z ceramiką oraz poszukiwania nowych form wyrazu.
9: Dzień dobry, nazywam się Michał Dziekan. Przyjechałem tutaj do Bolesławca z wystawą pod tytułem Włókna i szamoty. Przyjechałem z Krakowa, z Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie. Jestem związany zawodowo z akademią. Dwa lata temu uzyskałem stopień doktora.
10: Łączy pan funkcję artysty z funkcją pedagoga.
9: Dokładnie, tak. U nas jest to jakby zsynchronizowana sytuacja. Jesteśmy pracownikami naukowo-dydaktycznymi.
10: Włókna i szamoty. Co kryje się pod tym tytułem?
9: No to jest taka zabawna klamra w mojej twórczości pomiędzy fascynacją tą klasyczną ceramiką budowaną z ręki, z mas szamotowych, a właśnie takimi eksperymentami moimi w poszukiwaniu struktur unikatowych, właśnie ceramicznych, które mają wymiar właściwie taki bardziej tekstylny, można by rzec.
10: Czy tworząc rzeźby, pan dokładnie wie, co wyjdzie z pieca za te kilkanaście godzin?
9: A, wie pan, to są właśnie dwie drogi twórcze. Jedni dążą do tego, żeby rzeczywiście mieć absolut z tego pieca, dokładnie to, co sobie zaplanowali wyciągnąć, a drudzy liczą na ciekawe efekty, które po prostu gdzieś tam mogą się pojawić. No ja chyba gdzieś tam balansuję pomiędzy, muszę przyznać.
10: Osoby, które przyjdą na wystawę, żeby ją obejrzeć, czego mu się mogą spodziewać i co mogą zobaczyć?
9: No wystawa jest bardzo różnorodna. Ona dotyczy różnych tematów, od nawet tematów biblijnych. Jednak tutaj jakby

0: Każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Ski & Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Ski & Sun, kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
1: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Szeroki wybór, pełny smak?
3: Tak.
2: Sięgnij po Alesto. Już dziś. Orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Znacie ich doskonale z kawałka W dzień gorącego lata. Dzisiaj ten kawałek byłby jak znalazł, ale wydaje nam się, że pieśń o tym, iż w każdym z nas tyle jest miłości, to jest też fajny numer i warto od czasu do niego sięgnąć. Big Day. Tak, to oni teraz zagrali wami i zaśpiewali. Patrzymy na zegarek, to jest prawie kwadrans przed 11 i pora właściwa na...
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Cześć, nie Tereska, tylko Alejandro. Alejandro ma na nazwisko Zandes, a piosenka nosi tytuł Hola, Ola, tudzież Ola. Tak jest, czyli cześć właśnie po hiszpańsku.

0: Santana, Rob Thomas i Smooth, piosenka, która kiedyś się pojawiła w wakacje i była uwielbiana na całym świecie przez młodszych i starszych, mniejszych i większych, a my najbardziej to na przykład zazdrościmy naszemu koledze, którego słuchaliśmy kilkanaście minut temu w raporcie regionalnym. Jacek Zych nazywa się ten młodzieniec i słuchajcie, ostatnio on spamuje na swoim prywatnym Instagramie różnymi rzeczami, między innymi wrzucił zdjęcie, jak to jest w pracy i w tej pracy leży sobie na zielonej łące, trawce tudzież, bo to boisko jest, nogi trzyma wyżej, na kostce z napisem stronie.pl, no i sobie tak odpoczywa. I słuchajcie, żeby jedno takie zdjęcie wrzucił, on ich całe mnóstwo przez kilka dni wrzucał, jak to jeździ rowerem po regionie, zwiedza sobie świat, no i generalnie pracuje, odpoczywając, czego wam serdecznie życzymy również i w ten poniedziałek.
1: Cześć, mówi Patryk Kumur, słuchacie muzycznego radia, oni naprawdę kochają muzykę.
0: W końcu wakacje są od odpoczywania, nie tylko te wakacje 9-9. Patryk Kumur, Michał Szczygieł, przed wiadomościami.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 11.
3: Czas na wiadomości.
5: Szansa na tańszą benzynę. Ropa tanieje po wypowiedzi Trumpa. Kolejarze ostrzegają, nie każdy bagaż można zabrać do pociągu. Furorę w Tatrach robią elektryczne busy nadmorskie oko. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tanieje ropa po ostatniej wypowiedzi Donalda Trumpa. Prezydent USA oświadczył, że wstrzymał potężny atak na Iran i dziś będą kolejne negocjacje pokojowe. Rozmowy mają dotyczyć m.in. odblokowania cieśniny Ormus, kluczowej dla transportu ropy.
6: To miał być atak, który byłby zdecydowanie największym atakiem od czasów II wojny światowej. Ale poprosili nas, żebyśmy tego nie robili. Powiedzieli, proszę, nie róbcie tego. Ich sąsiedzi też to powiedzieli. Więc teraz zobaczymy, czy uda nam się dojść do porozumienia.
5: Mówi Trump. Teheran już to skomentował. Mówi, że Iran o nic nie prosił amerykańskiego prezydenta. Ważna aktualizacja w M-Obywatelu. Wiele osób otrzymało niedawno powiadomienie z aplikacji, że wkrótce ich certyfikat straci ważność. O co chodzi, tłumaczy minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
7: Oświadczenie powinno odbywać się co jakiś czas po to, żeby zapewniać bezpieczeństwo samemu sobie. Wystarczy, że wejdziecie do aplikacji i potwierdzacie swoją tożsamość. Nic więcej nie musicie robić. Nikt naszych dokumentów nie wykorzysta przeciwko nam.
5: Jeśli nie zrobimy tego do środy, czeka nas dłuższa procedura potwierdzania na nowo naszej tożsamości. Ukraińskie drony uderzyły w uniwersytet w rosyjskim Białgorodzie. Po ataku w budynkach uczelni wybuchł pożar. Według ukraińskich mediów na uniwersytecie miały być prowadzone prace związane z rozwojem i testowaniem dronów. Trafione zostało też centrum logistyczne firmy Wildberries w centralnej części Rosji. Kijów twierdzi, że celem były obiekty wspierające rosyjskie działania wojenne. Kolejarze apelują o rozwagę przy zabieraniu bagażu do pociągu. Nie wszystko się zmieści. Zbyt duży bagaż będzie musiał zostać na peronie. Zdarzają się ekstremalne pakunki, mówi Bartłomiej Wnuk z Kolei Śląskich.
8: Pasażerowie próbowali wnieść do jednego z pociągów Kolei Śląskich dwa kajaki. Przewóz kajaków oczywiście nie jest możliwy, ale uspokajam. Popularne dziś deski SUP, oczywiście pneumatyczne i spakowane, na pewno się zmieszczą.
5: Do pociągu możemy zabrać spakowany namiot, rower czy duży plecak, ale zawsze warto wcześniej sprawdzić zasady przewozu bagażu. Elektryczne busy do Morskiego Oka są hitem wakacji. W lipcu skorzystało z nich blisko 8 tysięcy turystów. Mimo że bilet w jedną stronę kosztuje 89 zł, chętnych nie brakuje. Bilety trzeba kupować z kilkudniowym wyprzedzeniem. Najbliższe wolne miejsca są dopiero w środę.
9: Konikiem byłoby drożej.
10: Co państwo myślicie o tej formie transportu?
9: Super pomysł, aby częściej i więcej.
5: Ma być więcej. Tatrzański Park Narodowy planuje kupić kolejnych 16 elektrycznych busów, bo zainteresowanie jest ogromne, mówi Magda Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku.
11: Średnio dziennie przewożą 250-260 osób. Kursy w górę są prawie w 100% obłożone.
5: Na razie nad Morskie Oko jeżdżą 4 elektryczne busy. W ciągu 3 tygodni zdobył 30 milionów fanów. Barwna postać piłkarskiego mundialu, bramkarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka Vozinha, wylądował w Chile, został przywitany jak król. Na lotnisku witały go setki kibiców nowego klubu Colo-Colo Santiago, z którym ma podpisać kontrakt. Vozinha ma 40 lat. Kilka miesięcy temu chciał kończyć karierę, a stał się właśnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych bramkarzy świata.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja.

0: Sweet Sugar, tak się nazywa ta formacja, razem z nimi Vaya i Candias, a my byśmy mieli jeszcze do tego mleczka i cukru zdecydowanie prośbę o dużą ilość kawy. Najlepiej jakby to była kawa mrożona, bo temperatury dzisiaj iście letnie będą, 29 do 32 stopni, znów zobaczymy na naszych termometrach, jutro ma być jeszcze cieplej. Słuchajcie, coraz więcej miejscowości mówi, kłopot jest z wodą, wysychają ludziom studnie, wysychają ujęcia górskie, wysychają różne inne źródełka i robi się naprawdę niefajnie. Mamy tylko nadzieję, że w waszych kranach dzisiaj płynie chłodna, mineralna, lekko gazowana woda.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: No dobrze, niechże nie będzie nawet gazowana, nieważne jaka, ważne, żeby była i żeby można było z niej zrobić kawę. Mrożoną. 8 po 11, dzień dobry, raz jeszcze.
2: Reklama. Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
4: Najlepszy wojownik to Cezaro.
5: Jaki wojownik?
4: Cezaro 574SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
5: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
4: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
5: Dlaczego?
4: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
5: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
4: Cezaro!
6: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Gotowi na najgorętszy weekend tego lata? 7 sierpnia nad Kamiennogórskim Zalewem startuje Zalew Fest. To 3 dni koncertów i świetnej zabawy. Bawimy się do 9 sierpnia. Wystąpią Peja Slams Attack, Matt Bukowski, Daria Marks, Edyta Górniak, DJ Alex, Maja Oleśków oraz Poparzeni Kawą 3.
8: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i gości. Do zobaczenia w Kamiennej Górze. Burmistrz Janusz Hodasewicz.
1: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio Lato.
10: W tym tygodniu gramy dla

0: Kochanie, to ja, tak może powiedzieć wielu facetów, ale jak się okaże, że to będzie taki gość jak z tej piosenki Grzegorza Chyrzego, to go nie wpuszczać, zdecydowanie. 17 minut po godzinie 11.
1: Muzyczne Radio Lato. Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
0: Gorąco po weekendzie z tym biometem, wiadomo, lipa i wielu z nas dzisiaj może być takimi kimaczami w pracy. Kimacze, Prezioso, Steffi De Cicco i Shibu. Kima.

Milan Farmer i Mobile Sleeping Away w wersji frankofońskiej. 22 minuty po godzinie 11. Słuchajcie, tak się zastanawiamy tutaj w radiu, czy to jest przypadek, czy to nie jest przypadek, bo tych dwóch panów urodziło się tego samego dnia. Jeden z nich nazywa się Karol Szymanowski. To polski kompozytor, pianista, pedagog i krytyk muzyczny. Urodził się 3 sierpnia roku 1882. Natomiast 3 sierpnia roku 1963 na świat przyszedł James Alan Hetfield, gitarzysta i wokalista w formacji Alkohol Wróć Metallica. Polecamy do słuchania wraz z San Francisco Symphony Orchestra Nothing Else Matters.

0: James Hetfield skończył lat 63. Wszystkiego najlepszego, zatem jeszcze 2 lata i emerytura. A nie, nie da rady.
1: Halo, halo, tu Justyna Steczkowska. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia i życzę miłego dnia.
0: No może tam daleko gdzieś w świecie artyści zarabiają lepiej i na emeryturze nie będą musieli grać, a w Polsce ciekawe co będzie, z czego będzie żyła taka Justyna Steczkowska, jak przejdzie na emeryturę. Czy zrobią specjalną ustawę?

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jezerą.
3: Gargol, udaj się do płota.
4: Burmistrz gminy i miasta Lubomierz zaprasza na 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Od 5 do 9 sierpnia. Projekcje polskich komedii, spotkania i recitale gwiazd polskiego kina, koncerty muzyki filmowej. Zagrają Carlos X, Bad Boys Blue, Lord Sound of Queen oraz Blue Cafe. Zapraszamy do Lubomierza, stolicy polskiej komedii. Patronat Muzyczne Radio.
5: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
6: Pogoda.
7: 11.31 na zegarze, po 11.00 termometry w regionie notowały od 23 do 26 stopni, to oficjalnie, nieoficjalnie pewnie trochę więcej, tak jak trochę więcej później będzie maksymalnie od 29 w Wałbrzychu do 32 stopni w Legnicy i Wrocławiu. Mnóstwo słońca na niebie, po południu gdzieniegdzie mają się pojawić chmury i to gdzieniegdzie to głównie ziemia wałbrzyska, gdzie też niewykluczone są burze. Właśnie, uważajcie na siebie. A tak to wiatr jest słaby, dosłownie symboliczny i wieje nam ze wschodu. Sprawdzamy jeszcze biometr. Niekorzystny, ciśnienie 1016 hektopaskali w ciągu dnia spadnie, a jakość powietrza praktycznie wszędzie jest albo bardzo dobra, albo w najgorszym dobra wypadku. Obowiązują wtedy jasno-żółte alerty smogowe.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.

0: klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
2: Gdybyście panowie szukali recepty, co można podarować swojej dziewczynie w tak ciepły dzień jak ten, no to na przykład jest recepta od Stachurskiego. Jacka Stachurskiego. On naprawdę ma na nazwisko Łaszczok, nie wiem czy wiecie. Jedwab na przykład można podarować.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
1: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.

0: przypomniało, że pora zmienić auto.
1: To nie jest pora.
0: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
2: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Zaprasza salon MG Ultima Auto w Galerii Wiktoria w Wałbrzychu.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
6: I to jaki? Hola, czyli cześć, powie wam teraz Hiszpan Alejandro Zandes.

0: to człowiek ma dojechać z jednego końca Polski w drugi koniec Polski, jak ruch jest spory, a drogi nadal są wąskie i czasami bywają dziurawe. Na przykład jeżeli będziecie jechali sobie w Karkonosze, to krajowa piątka za Bolkowem. Spowolnionko przed Jelenią Górą, też spowolnionko, ale największe dwa odcinki, jeśli chodzi o mapę zaznaczoną na czarno i czerwono, to jest oczywiście wrocławski odcinek A4, jadąc od z Katowic w kierunku Zgorzelca. Spowolnijcie na kilkanaście kilometrów przed węzłem Wrocław Wschód i będziecie tak sobie jechali aż za kąty wrocławskie wolno, a czasami stając. Podobnie jest z autostradową obwodnicą Wrocławia, czyli A8 w lot na A4, też sobie stoi na Dębowo, a drugie takie utrudnienie jest teraz w okolicach Krakowa, czyli nic nowego, tak wygląda ruch na co dzień. Również A6, gdyby ktoś z was chciał śmigać sobie nad morze, zjazd z S8, tam możecie natrafić na utrudnienia, przepraszam, ze spiątki możecie trafić, z trójki wróć, możecie natrafić na utrudnienia, ale to nic nowego, tak tam życie wygląda na co dzień. A u nas UB40 i Kingston Town w takiej oto ładnej wersji, odświeżonej, delikatnie płynącej niczym ten jakże piękny poniedziałek. 11 minut przed 12.
1: Niezapomniane hity wszechczasów.
2: W muzycznym radiu.

0: Dzień dobry, witajcie, tu Szymon Wydra i Carpe Diem. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
1: Tak, to jest Szymon Wydra z piosenką Teraz Wiem. Nawet rymuje się z nazwą zespołu Carpe Diem. A my też wiemy, że pani, która wykonywała piosenkę przed momentem, piosenkę formacji Salt and Pepa o tytule jakże ładnym Let's Talk About Sex, przepraszam za słowo moci ze słoneń uszy na moment, urodziny miała, które 55 dzisiaj ma. W zasadzie Spinderella nazywa się to dziewczę. Wszystkiego najlepszego również.

0: Niezapomniane hity wszechczasów
1: w muzycznym radiu.
2: Reklama. Specjalistyczny gabinet optometryczny i salon optyczny Sebastian Powązka zaprasza po komfortowe okulary do czytania do komputera dla kierowców oraz progresywne na każdą odległość. Badanie optometryczne, dobór oprawek i wykonanie okularów w jednym miejscu. Realizujemy i udzielamy zniżki na wszystkie recepty okularowe. Optyk optometrysta Sebastian Powązka. Jelenia Góra, 1 maja 58/7. Vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. 45 lat doświadczenia w dbaniu o jakość widzenia jeleniogórzan. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Specjalistyczny Zakład Optyczno-Optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze.
3: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 12.
0: Czas na wiadomości.
5: Jest postępowanie z urzędu w sprawie ataku na Ukrainkę w Bydgoszczy. Ruszają kontrole prędkości na drogach w całej Europie. Po kryzysie w Ceucie państwa unijne wracają do rozmowy o ochronie granic. Dorota Wertycka, dzień dobry. Jest postępowanie wszczęte z urzędu. Policja wszczęła je, mimo że poszkodowana nie zgłosiła się na komisariat. Chodzi o atak na Ukrainkę w Bydgoszczy. W weekend w centrum miasta mężczyzna zaatakował siedzącą na ławce kobietę, opluł ją, rzucał w nią kamieniami i wykrzykiwał wulgaryzmy nawiązujące do jej narodowości. Policja szuka sprawcy, mówi Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji.
6: Na podstawie doniesień medialnych policjanci z komisariatu na bydgoskim Śródmieściu prowadzą postępowanie sprawdzające dotyczące znieważenia kobiety na tle narodowościowym.
5: Sprawa prowadzona jest pod kątem publicznego znieważenia oraz stosowania przemocy lub gróźb na tle narodowościowym. Grozi za to do 3 lat więzienia. A to już kolejny atak na Ukraińców. W ubiegłym tygodniu we Wrocławiu 3 mężczyzn brutalnie pobiło młodą ukraińską parę. Więcej radiowozów z wideorejestratorami, również tych nieoznakowanych, a także policjantów mierzących prędkość tak zwanymi suszarkami. Rusza akcja Prędkość na drogach w całej Europie. Polska oficjalnie włączy się w nią w najbliższy piątek, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji.
7: Ale już od początku tygodnia w różnych krajach Europy te pomiary prędkości są organizowane na taką masową skalę.
5: Akcja potrwa do niedzieli. Po kryzysie w Ceucie Unia Europejska organizuje dziś wideokonferencję ambasadorów państw członkowskich. Mają omówić sytuację w tej hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej, po tym jak przedostało się do niej około 60 tysięcy migrantów z Maroka. Wspólnota powinna wprowadzić obostrzenia na granicach z Hiszpanią, postulują politycy PiSu, mówi europoseł PiSu Tobiasz Bochański.
8: Unia Europejska ma prawo w związku z radykalnym łamaniem zasad Schengen wprowadzić obostrzenia na granicach i tego się domagamy.
5: Prawie 60 tysięcy Marokańczyków, którzy dostali się do hiszpańskiej Ceuty, już wróciło do siebie, a ryzyko, że ktoś stamtąd trafi do strefy Schengen, jest niewielkie, mówi Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej.
9: Dlatego, że musieliby wjechać do kontynentalnej Europy. Nie zmienia to faktu, że Hiszpanie powinni się mocno zastanowić.

0: co kilka miesięcy przyjmujemy prawo, które mocno zaostrza kwestie azylowe.
1: W specjalnym liście liderzy 22 państw unijnych nie wykluczają powrotu debaty o większych kontrolach na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Ministerstwo Zdrowia złożyło apelację od wyroku sądu w Brukseli z 1 kwietnia wydanego w sprawie firmy Pfizer. Chodzi o nieodebrane przez Polskę w 2022 roku szczepionki przeciw COVID-19. Koncern pozwał Polskę i wygrał w belgijskim sądzie pierwszej instancji. Zgodnie z wyrokiem Polska ma nie tylko odebrać 64 miliony dawek szczepionki, ale też zapłacić koncernowi ponad 5,5 miliarda złotych. W apelacji jest również wniosek o wstrzymanie wykonalności wyroku do czasu rozpoznania sprawy przez sąd odwoławczy. W Gdyni rozpoczęła się 83. edycja Tour de Pologne. Start honorowy nastąpił przy słonecznej pogodzie o 10.30 ze skweru Kościuszki. Listę startową podpisali wszyscy kolarze ze 147-osobowego peletonu, w tym 10 Polaków. Kolarze dotrą dziś do Koszalina. To trasa licząca 234 km po drodze Kartuzy, Bytów, Polanów i Góra Chełmsk.
2: To były wiadomości.
3: Muzyczne radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Tak, to jest prawda. To jest niezapomniany hit wszechczasów. Jeden z wielu, które się będą pojawiały jeszcze codziennie między godziną 11 a 13 u nas. Tak jak dzisiaj też, ten jakże piękny poniedziałek 3 sierpnia. Słuchajcie, 150 dni do końca roku. Jak się zajrzy tam do tego kalendarza świąt typowych lub nietypowych, to dzisiaj się okazuje, że jest dzień arbuza, ale mało kto jest arbuzem, więc nie trzeba świętować. Jakby był dzień kolejarza, to przynajmniej kolejarze by świętowali. Kłaniamy się niezwykle nisko, a jak arbuz, to schłodzony. I to jest bardzo dobry pomysł. W sumie tak, można świętować. Kto zabroni? Prawie 8 po 12.
1: Niezapomniane hity wszechczasów.
2: W muzycznym radiu.
0: Polecają się do słuchania i będą się polecały również za moment.
1: Reklama.
3: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Wieleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
7: Adrian, młody mężczyzna, żonaty, ojciec dwójki dzieci. Od wielu miesięcy ciężko choruje. Ma za sobą wszystkie możliwe w kraju terapie. Po pewnej poprawie stanu zdrowia choroba powróciła. Jednak nadzieję na powstrzymanie agresywnego schorzenia daje nowatorska terapia, wykorzystująca fale elektromagnetyczne. Jej koszt jest bardzo duży, a rodzina i znajomi nie udźwigną ciężaru wydatków. Adrian ma dla kogo żyć i pokłada nadzieję w ludzkiej ofiarności. Wpłaty prosimy kierować na adres pomagam.pl/Adrian-walka-z-guzem. pomagam.pl/Adrian-walka-z-guzem.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was.

0: Zupełnie nie wiemy, co znaczy to jaka, ale co więcej, nie chcemy wiedzieć nic więcej na ten temat. Ważne, że piosenka odświeżona na nowo przez Morello Cante jest fajna. Płynie sobie niczym ten poniedziałek i ma mnóstwo słońca w sobie, ale jednocześnie ochłody, bo te dwie rzeczy dzisiaj nam są potrzebne zdecydowanie. A teraz jeden z tych utworów, które powodują, że człowiek ma ochotę na piątek, albo nawet od razu sobotę.
1: Kłaniam się nisko, Adam Asanow, zespół Piersi. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy muzycznego radia.
0: Odpozdrawiamy, drogi Adamie. Chłopaków z Piersi również odpozdrawiamy, a ta piosenka to jeden z tych bangerów, tudzież bangierów imprezowych, który musi być za każdym razem, kiedy Polacy się bawią, nieważne czy na weselu, czy przy ognisku, czy na imieninach.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: No właśnie, największe korki w Polsce, zgadnijcie gdzie. Oczywiście A4, jeżeli ktoś z Was będzie się wybierał w kierunku Krakowa, Rzeszowa czy dalej, no to w tym Krakowie postali, za to w Katowicach jest całkiem nieźle, śmiga się praktycznie bez większego problemu przez całą aglomerację. No i później, jak już dojedzie się do Wrocławia, to kilka kilometrów przed węzłem wschód, jak zwykle A4 stoi na Dębowo i tutaj jedzie się bardzo powoli w najlepszym wypadku i tak jest aż do kątów wrocławskich. Również zjazd z autostradowej obwodnicy Wrocławia na A4. Tam jest kłopot, autostradowa obwodnica Wrocławia, innymi słowy A8. Poza tym tradycyjne kłopoty, śmigając sobie nad morze, musicie wiedzieć, że zjeżdżając z S3 na A6, no to cały Szczecin stoi sobie. Pozdrawiamy tych, którzy nas tam słuchają w DAB+. W kierunku nad morze? Nie. Tak, w kierunku nad morze, a z drugiej strony od morza też A6 łączona z A3, też tam jest kłopot. A gdybyście wy, drogie lub drodzy, wiedzieli coś więcej, to dajcie znać 757-646-646 albo prosimy ładnie, nagrajcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Proszę bardzo, świeżo drobnęło. Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze mówi: stan techniczny ciężarówki budził poważne zastrzeżenia. Pojazd nie pojechał dalej. Otóż 30 lipca na ulicy Sobieszowskiej w Jeleniej Górze policjanci zatrzymali do kontroli ciężarówkę. Kontrola wykazała liczne usterki, m.in. uszkodzony układ hamulcowy, nieszczelność układu pneumatycznego, wycieki płynów eksploatacyjnych i nieczytelną tablicę rejestracyjną oraz braki w obowiązkowym wyposażeniu. Aj tam od razu, że uszkodzony. Jedzie, skręca, hamuje, wystarczy, jest dobrze, tablica się ewentualnie wyczyści. A zresztą komu to przeszkadza? Nawet jak się nagra, to wiadomo, 60 tylko lecą z takimi rzeczami i tylko kłopoty robią dobrym kierowcom. W każdym razie funkcjonariusze ukarali tego kierowcę mandatem, zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu i zakazali dalszej jazdy. Skandal normalnie.
1: Muzyczne radio. Niezapomniane hity wszechczasów.
0: A wśród nich Doniu i Tej na 26 minut po 12. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Ekin, no parę lat chcesz, no tak parę dobrych lat, bo zupełnie inaczej.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun. Kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
1: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
3: Autopromocja.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
4: Od 25 do 27 stopni oficjalnie na termometrach, ale nasz słuchacz Błażej mówi, jest tak gorąco, że wytrzymać nie idzie, tak pali słońce. A palić później będzie jeszcze mocniej. Od 29 do 32 stopni ma być oficjalnie, a IMGW ostrzega, że może być nawet 34 dziś. Mnóstwo słońca na niebie, trochę chmur może się pojawić, ale to po południu tylko gdzieniegdzie, prawdopodobnie na ziemi wałbrzyskiej. Wtedy tam niewykluczone są opady deszczu i burze. A do tego wszystkiego wiatr dzisiaj słaby i wieje nam ze wschodu.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Pozwólcie, że sprawdzimy teraz jeszcze jakość powietrza. Ona w ciągu ostatniej godziny uległa nieznacznemu pogarszeniu. Ta liczba punktów pomiarowych z wyświetlonym żółtym alertem, który mówi jest dobrze, ale mogłoby być lepiej, zwiększyła się w ciągu ostatniego czasu. Na przykład w Strzebnicy, aglomeracji wrocławskiej, Kłodzku i Kamiennej Górze. Tam teraz jest na żółto. Nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. Musimy też powiedzieć, że biometr dzisiaj niekorzystny, a ciśnienie to 1016 hektopaskali. One w ciągu dnia powinno nam trochę spaść. Jeszcze wiadomość ze Strójki sprzed chwili od Dolnośląskiej alarmowo. Nasi przyjaciele mówią, jadące z Trójką w kierunku na Legnicę. Tam korek, ruch odbywa się jednym pasem. Widać dwie ciężarówki i osobówkę z uszkodzeniami. A teraz Jacek Rogulski, raport regionalny.
5: Na początek poważny wypadek, a także apel do kierowców o ostrożność na drogach. Do poważnego zdarzenia doszło na ulicy Sobieskiego w Jeleniej Górze. Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, w wyniku którego dwoje pieszych trafiło do szpitala, relacjonuje Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.
6: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 72-letni kierujący samochodem marki Suzuki, jadąc od strony Szklarskiej Poręby w kierunku centrum Jeleniej Góry, wprost przez skrzyżowanie pasem ruchu przeznaczonym do skrętu w prawo, zderzył się z pojazdem marki Volkswagen Golf wyjeżdżającym z drogi podporządkowanej, kierowanym przez 31-letnią kobietę. Siła uderzenia spowodowała, że samochód marki Suzuki zmienił tor jazdy, wjechał na chodnik i potrącił poruszających się nim pieszych, 55-letnią kobietę oraz 57-letniego mężczyznę. Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala. Obecnie mundurowi prowadzą czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie przyczyn i okoliczności tego zdarzenia oraz ustalenie odpowiedzialności jego uczestników. Ostatecznie ocena przebiegu wypadku będzie możliwa po zakończeniu wszystkich czynności procesowych.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
5: Od dziś 35 strażaków z Dolnego Śląska, Wielkopolski i Podkarpacia rozpoczyna miesięczną misję w Hiszpanii. Polscy strażacy będą wspierać tamtejsze służby w gaszeniu rozległych pożarów lasów w rejonie Madrytu. Niezbędny sprzęt do prowadzenia działań gaśniczych dotarł na miejsce już w miniony piątek, natomiast strażacy przylecieli wojskowym samolotem CASA w sobotę. Warto podkreślić, że akcje gaśnicze prowadzone przez polskich strażaków będą realizowane bez użycia ciężkiego sprzętu.
2: ma wystarczalność, jest jedną cech funkcjonowania modułów, natomiast nie jest tak, że całkiem bez pomocy lokalnych służb, więc pewne rzeczy uzgadniamy z nimi wcześniej, czego potrzebujemy, czego nie dowieziemy. Kapitan Przemysław Rogalewicz, dowódca GFFF Wrocław. Natomiast staramy się być, to też wynika z przepisów unijnych, aby ta samowystarczalność przez kilkanaście dni była zachowana. W pierwszej kolejności jesteśmy rozstawieni, mówiąc kolokwialnie, do działań gaśniczych. Tam, gdzie będzie potrzeba, będziemy realizować te działania gaśnicze. Będziemy współpracować z lokalnymi służbami. Nie jest tak, że my sobie wybierzemy te działania, tylko to my jesteśmy pomocą dla tego kraju. Jeśli chodzi o techniki czy taktyki używane przez moduły GFFF, to jest praca narzędziami ręcznymi. Dotarcie pieszo do terenów trudno dostępnych. Moduły lokalne współdziałają dodatkowo ze śmigłowcami. Te śmigłowce też mogą nas wspomóc poprzez na przykład wyniesienie jakichś zbiorników sztucznych, gdzie możemy sobie zbuforować wodę.
7: Starszy aspirant Arian Nasiennik, moduł GFF. Łącznie posiadamy 13 skrzyń. Są to zarówno skrzynie ze sprzętem logistycznym, typu namioty, śpiwory, oraz skrzynie ze sprzętem ratowniczym. Głównie jest to sprzęt ręczny. Dodatkowo pilarki, pompy. Także jesteśmy bardzo mobilni. Nie potrzebujemy tak naprawdę dużych samochodów. Jesteśmy w stanie przemieścić się pieszo w różne miejsca ciężko dostępne. Będzie to obszar trudno dostępny, górski, taki, w który nie mogą wjechać pojazdy. Przeszliśmy szereg szkoleń. Myślę, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani.
8: Polscy strażacy będą stacjonować w rejonie Kastylia-La Mancha, w rejonie Toledo. Moduł GFF, czyli specjalistyczna grupa do naziemnego gaszenia pożarów lasów, działa bez ciężkich samochodów gaśniczych, a ratownicy docierają pieszo w trudno dostępny teren i prowadzą akcje z wykorzystaniem sprzętu przenoszonego na własnych plecach, w tym na przykład pomp do podawania wody umieszczonych na stelażu plecaka. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
5: Na koniec echa wydarzeń minionego weekendu. Mieszkańcy Jeleniej Góry oddali hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Uroczystości odbyły się w sobotę 1 sierpnia na Skwerze Powstańców Warszawy. O godzinie 17 w symboliczną godzinę W minutą ciszy uczczono pamięć poległych bohaterów. Potem przedstawiciele samorządu, organizacji kombatanckich, służb mundurowych, harcerzy oraz mieszkańcy złożyli kwiaty i zapalili znicze pod obeliskiem poświęconym uczestnikom jednego z najważniejszych zrywów niepodległościowych w historii Polski. Mówi Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.
9: Mamy Skwer Powstańców Warszawy, mamy mural nawiązujący właśnie do Powstania Warszawskiego. Pan Tomasz Miroszkin jest akurat autorem tego muralu. I od 2 lat mamy miejsce, gdzie możemy stanąć wszyscy razem. O godzinie 17:00 część z nich poległa, część po powstaniu rozeszła się po świecie, część właśnie trafiła też tutaj do Jeleniej Góry. I dlatego też powinniśmy pamiętać, bo to jeden z elementów, który doprowadził do tego, że dzisiaj jesteśmy wolnym państwem. Także to jest taki moment, że powinniśmy oddać im hołd.
10: Łobacz Ryszard Jerzów Sudecki. Ta rocznica jest niesamowita dla młodzieży. Przecież tam zginęło masę młodzieży. To wspomnienia dzisiaj, przekazywanie im pamięci o tych ludziach, o tych bohaterach naszych, jest i obowiązkiem naszych ludzi starszych, dziadków, wujków, babci, ojców, ich przez nauczycieli. Niesamowita sprawa, żeby im przekazywać tą wiadomość. Jest to naszym świętym obowiązkiem. Powinniśmy to kontynuować, przekazywać i żeby to trwało na wieki wieków.
5: W sobotę wieczorem 1 sierpnia w 82. rocznicę Powstania Warszawskiego jeleniogórski ratusz rozświetlony został w biało-czerwonych barwach. Jak podkreślił prezydent Jerzy Łużniak, to symbol naszej pamięci, wdzięczności i szacunku dla bohaterów, którzy stanęli do walki o wolność i niepodległość Polski. Kolejny raport o 13:30.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hi, I'm Arash and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Niezapomniane hity wszechczasów. Reklama. Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Najlepszy wojownik to Cezaro.
7: Jaki wojownik?
6: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
7: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
6: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
7: Dlaczego?
6: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
7: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
8: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
9: Cezaro!
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
10: Trawnik, kwiaty?
11: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na Castorama.

0: Reklama.pl.
1: Gargol, udaj się do płota.
2: Burmistrz gminy i miasta Lubomierz zaprasza na 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Od 5 do 9 sierpnia. Projekcje polskich komedii, spotkania i recitale gwiazd polskiego kina, koncerty muzyki filmowej. Zagrają Carlos X, Bad Boys Blue, Lord Sound of Queen oraz Blue Cafe. Zapraszamy do Lubomierza, stolicy polskiej komedii. Patronat Muzyczne Radio.
3: Po reklamie.
4: Niezapomniane hity wszechczasów.
5: W Muzycznym Radiu.

0: Ej, tam rozmowy nocne rodaków są całkiem spoko, tylko wiadomo, że trzeba być w stanie nieco baśniowym, jak to mawiał Himmelsbach Jan kiedyś o tym, wprowadzić do organizmu odpowiednią dawkę bajkowości. Jej rozmowy Polaków idą zupełnie inaczej. A my nie pochwalamy tego, zupełnie poważnie teraz będziemy mówili o innych rzeczach niż ta piosenka formacji 7777, czyli ukrywającego się pod tym pseudonimem kabaretu Otto. Na 12 minut przed pierwszą...
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Hiszpan i to jaki? Alejandro Zandes. Hola, czyli cześć.

0: Meghan Trainor, All About The Bass w ramach niezapomnianych hitów wszechczasów w muzycznym radiu. 5 minut przed 13 jest. Pozwólcie, zajrzymy raz jeszcze na drogi regionu.
1: Drogi na gorąco.
0: No i to jest kłopot na Krajowej Piątce. Odcinek od Wrocławia w kierunku Jeleniej Góry, miejscowość Sady Dolne, płonie samochód i to jest gdzieś najprawdopodobniej w okolicach ronda, z którego możecie skręcić albo na Jelenią Górę, albo na Lubawkę i Kamienną Górę, a także na Legnicę. Uważajcie na siebie, te informacje otrzymaliśmy od naszych przyjaciół z Dolnośląskiej alarmowo. A jeśli wy wiecie o czymś, o czym my jeszcze nie wiemy, no to dajcie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. Korek również jadąc od Katowic w kierunku Zgorzelca przed zjazdem, przed węzłem Wrocław Wschód i aż Zakąty Wrocławskie sięga. Podobnie jest na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Wlot na A4 też mocno przykorkowany.
1: Drogi na gorąco. Niezapomniane hity wszechczasów
2: w Muzycznym Radiu.
0: Do tej pory nie rozwiązaliśmy tej zagadki, czy podmiot liryczny w tej piosence się skarży, czy reklamuje, ale kiedyś do ciebie wróci Agnieszka Chylińska. Ja też wrócę. Radek Major, do usłyszenia.
3: Kiedyś do

0: Niezapomniane hity wszechczasów. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 13.
0: Czas na wiadomości.
3: Uwaga na oszustów po serii cyberataków na komunikatory internetowe. Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. Przed nami kolejna fala upałów. Dorota Werdecka. Po fali ataków na komunikatory wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski apeluje, by każdy podejrzany link traktować jak czerwone światło na skrzyżowaniu i zgłaszać go do CERT-u albo przez aplikację mObywatel. Ofiarą ataku padł ostatnio m.in. wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Cyberprzestępcy przejęli jego konto na WhatsAppie i rozsyłali w jego imieniu wiadomości z linkiem do fałszywego głosowania. Mówi minister Gawkowski.
4: Skoro mamy w naszym takim podstawowym DNA, że jak się zapala czerwone światło na pasach drogowych albo na skrzyżowaniu, to autem nie przyjeżdżamy i nie przechodzimy, to tak powinniśmy traktować cyberprzestrzeń. Skoro przychodzi nieznany link, to to jest czerwone światło.
3: Minister Gawkowski przypomina, że Polska jest dziś najbardziej atakowanym krajem w Unii Europejskiej. W zeszłym roku odnotowano 270 tysięcy takich incydentów. Do 88 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. Większość z nich utonęła. Podały władze tej hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. Ponad 1500 osób nielegalnie przekraczających granicę uzyskało pomoc w placówkach medycznych. W szpitalach jest łącznie 18 migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę, w tym dwa noworodki, które się w nich urodziły. Kryzys w Ceucie rozpoczął się, gdy w czwartek i w piątek około 60 tysięcy migrantów nielegalnie przedarło się z Maroka do hiszpańskiej eksklawy. Już w piątek wieczorem około 48 tysięcy z nich wróciło do Maroka. Kolejna odsłona upalnego lata są ostrzeżenia przed upałami sięgającymi prawie 40 stopni. Pogoda będzie taka jak w walczącej z pożarami lasów Hiszpanii czy Grecji. Upały powodują też problemy w energetyce. Rumunia wprowadza stan zagrożenia w związku z rekordowo niskim poziomem Dunaju. W Polsce pojawiają się problemy z wodą, stąd apele o niepodlewanie trawników i nienapełnianie basenów, mówi zastępca wójta gminy Niemce Aneta Stefaniak.
5: Patrząc na to, co jest bardziej konieczne, no to myślę, że to zapewnienie tych celów socjalno-bytowych. Tego, żeby ta woda była do spożycia i właśnie do takiego funkcjonowania w domu.
3: Według ministra energii polski system energetyczny jest przygotowany na prognozowane wysokie temperatury. W Krakowie oficjalnie rusza kampania przed przedterminowymi wyborami na prezydenta miasta. Jako pierwsza komitet wyborczy zarejestrowała kandydatka partii Razem Aleksandra Owca. Zapowiada, że chce Krakowa z dostępnymi mieszkaniami i sprawnym transportem publicznym. Wsparł ją przewodniczący partii Razem Adrian Zandberg.
6: Tam, gdzie inni sponsorowani przez lobbystów, deweloperów będą mieli wielkie pieniądze, tu będzie kampania po stronie zwykłych ludzi, normalnych ludzi.
3: Wybory na prezydenta Krakowa 27 września. Czołowe polskie tenisistki rozpoczynają ostatnią część sezonu, tę na kortach twardych. Najważniejsze będzie oczywiście rozpoczynający się pod koniec sierpnia wielkoszlemowy US Open, ale cykl turniejów za oceanem już ruszył. Michał Waszkiewicz.
7: Pierwszym poważnym sprawdzianem jest turniej w Toronto. To impreza rangi WTA 1000, na którą przyjechała cała czołówka. Po raz pierwszy od nieudanego Wimbledonu zobaczymy na korcie Igę Świątek i Maję Chwalińską. Świątek i Chwalińska rozpoczną grę od rundy drugiej. W pierwszej Magda Linet zagra dziś wieczorem z mało znaną Kanadyjką Carol Zhao. Na kort już wczoraj wyszła Magdalena Fręch, ale jej mecz z Leonią Zhongzhou z powodu deszczu przerwano przy stanie 4-4.
3: Na dokończenie spotkania dziś wieczorem.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: wyłączonej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
4: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio Lato.
10: W tym tygodniu gramy dla Was.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Co się lubi? No na pewno lubi się Vixena i Taba. Trochę mniej dzisiejszy dzień tygodnia. Trzeci dzień sierpnia, jednocześnie poniedziałek, ale myślę sobie taki, na który raczej nie ma co narzekać. Piękny początek nowego siedmiodniowego rozdziału. Dziś w kalendarzu przykładowo Dzień Arbuza. Nasz sprzymierzeniec na upały, bo oprócz tego, że świetnie smakuje, to także nawadnia i najważniejsze, przez potas, elektrolity czy argininę dba o nasze serca. Dokładnie tak samo jak robi to muzyka, której dziś u nas będzie pod dostatkiem. No a oprócz najlepszych dźwięków czekają na Was także informacje z regionu, programy autorskie, muzyczne ciekawostki i wiele, wiele innych. Ja Was witam na falach Muzycznego Radia. Patryk Łasica, dzień dobry. No i zapraszam na poniedziałkową porcję muzycznych newsów.
0: Muzyczne Radio. Music News startują z przytupem i już teraz zabierają Was do świata najnowszych piosenek. Natalia Zastępa, Jenny i Oskar Cyms pochwalą się nimi już za moment, zatem witamy, pozdrawiamy i zachęcamy do pozostania z nami. Tomek Dudkiewicz i Music News 3210 start. Zaczynamy od nowego singla Natalii Zastępy. Po nocach to kolejny utwór z zapowiadanych piosenek na ten muzyczny rok. Ostatnim singlem urodziny wokalistka rozprawiła się z przeszłością, żeby teraz ruszyć na poszukiwania kogoś, z kim można dzielić rozkwianą codzienność. Jak mówi tekst piosenki, utwór Po nocach to wołanie o uwagę, miłość i obecność. Autorką tekstu i kompozytorką jest Natalia, która przy tym utworze współpracowała z Kamilem Durskim. Napisałam tę piosenkę zainspirowana moim znajomym, mówi Natalia Zastępa. Długo obserwowałam jego starania w próbie poznania kogoś wyjątkowego. Zauważyłam natomiast, że im dłużej szukał, tym bardziej oddalało go to nawet od siebie samego. Presja to słaba doradczyni. Coraz częściej chęć znalezienia tej jedynej osoby zamienia się w życie w transie, co ukazują słowa refrenu powtarzane na okrągło niczym mantra, dodaje artystka. Pozostajemy przy polskich piosenkach. Oskar Cyms otwiera nowy muzyczny rozdział. Singiel Bez końca to zapowiedź jego trzeciego albumu. To bez wątpienia najbardziej dojrzały numer w dorobku tego artysty. Piosenka Bez końca to gęsty, elektryzujący singiel o relacji, która całkowicie przejmuje kontrolę i nie daje o sobie zapomnieć. Oskar do tego utworu podchodzi bez kompromisu. Stawia na surową charyzmę, organiczne brzmienie i tekst, który dojrzale gra niedopowiedzeniami. Zamiast analizować, wciąga słuchacza w bezkompromisowy muzyczny żywioł i czystą chemię. Gęsta atmosfera piosenki Bez końca wciąga i nie puszcza do ostatniego dźwięku, zostawiając słuchacza z poczuciem niedosytu i chęcią ponownego wciśnięcia przycisku play. Ten numer to wyraźny sygnał, że nadchodzący krążek będzie przełomem w karierze artysty, pokazem dojrzałości, wyrazistego stylu i odwagi do sięgania po głębsze, bardziej bezkompromisowe środki wyrazu. Oskar Cyms nie tylko otwiera nowy muzyczny rozdział, ale wręcz dyktuje w nim własne, mocne muzyczne zasady. Music News. Na koniec Jenny, która zaprezentowała nowy utwór Less Than A Lover. Artystka określa piosenkę jako muzyczny hołd dla lata i opowieść o relacji, która wymyka się prostym definicjom. Nowy singiel został napisany przez samą artystkę. Tekst opowiada o więzi z kimś, kto jest kimś więcej niż tylko przyjacielem, ale jednocześnie jeszcze nieukochaną osobą. W piosence artystka opisuje emocje towarzyszące takiej niejednoznacznej relacji, od ekscytacji po zagubienie. Pod względem muzycznym utwór Less Than A Lover pokazuje Jenny z nieco innej strony. Wokalistka sięga po subtelniejsze, alternatywno-popowe brzmienie, łącząc charakterystyczne brzmienie gitary, retro klawisze oraz bardzo, bardzo delikatny wokal. To tak zupełnie na koniec premiery. Te gorące, jak najbardziej wakacyjne, muzyczno-radiowe. Łapcie je już teraz. Tiesto i Caleb Arredondo, Echo Sax Final, Boris Brejszaj, MC Flipside, Dirty Beat i Cat Sai z utworem Animal. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do miłego. Muzyczne Radio.
1: Tomkowi bardzo dziękujemy. No i czas na premierowe podsumowanie naszych informacji z wielkiego świata. A dziś przywita nas formacja, która ostatnio narobiła niemałego zamieszania na hitplanecie. Będzie to The Bauza i Lose Myself.
0: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
1: Ja chodzę jak rak, trochę w spak, tak. Ja chodzę nie jak pies przy nodze. Nie chodzę jak pies, a jak kot, o. Sobie chodzę tak po własnej drodze. Ja chodzę

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
4: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Gotowi na najgorętszy weekend tego lata? 7 sierpnia nad Kamiennogórskim Zalewem startuje Zalew Fest. To 3 dni koncertów i świetnej zabawy. Bawimy się do 9 sierpnia. Wystąpią Peja Slams Attack, Matt Bukowski, Daria Marks, Edyta Górniak, DJ Alex, Maja Oleśków oraz Poparzeni Kawą 3.
6: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i gości. Do zobaczenia w Kamiennej Górze. Burmistrz Janusz Hodasewicz.
7: Po reklamie.
8: Minęła godzina 13.30.
9: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Na dolnośląskich termometrach średnio 29 stopni w cieniu, a jeśli chodzi o dzisiejsze maksimum, będzie to 31 na plusie. W słońcu raczej na pewno zbliżymy się do 40 stopni, a to dopiero początek, bo kolejne dni będą zdecydowanie cieplejsze. Pamiętajmy, aby do godziny 16 unikać długiej ekspozycji na słońce. Barometry wskazują obecnie 1016 hektopaskali, ciśnienie w delikatnym trendzie spadkowym. Wiatr zachodni, średnia prędkość w okolicach 2 metrów na sekundę, porywy do 25 km na godzinę, bez większych zmian. Zachód rozpocznie się o godzinie 20.35, a w nocy 20 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
10: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
8: A przed nami raport regionalny, przedstawi go Arek Włodarski.
11: Dzień dobry, zaczynamy od napadu na młodą kobietę we Wrocławiu. Jak już informowaliśmy w sobotę wieczorem na Muchoborze Wielkim, 18-letni obywatel Ukrainy zaatakował 30-latkę na klatce schodowej budynku, w którym mieszka. Napastnik zadał ofierze 2 ciosy nożem. Kobieta opuściła dziś szpital. Komunikat w sprawie napadu wystosował m.in. konsulat Ukrainy we Wrocławiu.
12: Konsulat generalny Ukrainy potępił zachowanie sprawcy i wyraził ubolewanie z powodu zdarzenia. Placówka podkreśla, że sprawca musi ponieść konsekwencje zgodnie z polskim prawem. Zaapelowała również do obywateli Ukrainy o przestrzeganie prawa i dbałość o dobre relacje polsko-ukraińskie. Podkreśliła, że w Polsce schronienie znalazły miliony Ukraińców, a pojedyncze zdarzenie nie powinno rzutować na całość relacji i całą społeczność ukraińską. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
11: Obrażenia kobiety na szczęście okazały się niegroźne. Placówka medyczna oszczędnie informuje o stanie jej zdrowia. 30-latka po zaopatrzeniu ran została wypisana do domu w stanie, jak to określono, ogólnie dobrym. Sprawca został po informacjach świadków szybko zatrzymany przez policję. Motywy jego ataku nie są znane. Policja wstępnie zakwalifikowała czyn jako usiłowanie zabójstwa. Pozostajemy przy regionalnej kronice kryminalnej. Tymczasem prokuratura rejonowa w Jeleniej Górze skierowała do Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko 52-letniemu mieszkańcowi Kowar. Mężczyzna odpowie za zabójstwo swojej 77-letniej matki.
13: Z ustaleń śledczych wynika, że 10 maja ubiegłego roku oskarżony, będąc pod wpływem alkoholu, wszczął awanturę domową, podczas której zaatakował swoją matkę. Mężczyzna bił kobietę pięściami po głowie, a następnie chwycił za szyję i dusił, doprowadzając w efekcie do jej śmierci. Oskarżony o zdarzeniu nie powiadomił żadnych służb ani osób trzecich. O zabójstwie policję zawiadomił dopiero brat pokrzywdzonej. Mężczyźnie przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo karą dożywotniego pozbawienia wolności. 52-latek przyznał się do popełnienia zarzucanej mu zbrodni. Złożył też wyjaśnienia. Okazało się, że był już karany sądownie za znęcanie się nad swoją matką. Wówczas usłyszał wyrok 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
11: Zmieniamy temat. Teraz Wałbrzych i plany dalszego remontu ulicy Wrocławskiej. Tym razem uwaga władz skupiona jest na newralgicznym skrzyżowaniu z ulicą Długą. Na to jednak potrzeba pieniędzy, których nie ma. Materiał Jacka Zycha.
7: Tak, i to nie małych. Ja przypomnę tylko, że zakończony właśnie remont 600 metrów ulicy Wrocławskiej pod wiaduktem kolejowym i przebudowa skrzyżowania z ulicą Piotrowskiego kosztowały ponad 23 miliony złotych. W przypadku skrzyżowania z ulicą Długą koszt może być podobny. W kasie miejskiej pieniędzy brak, miasto szuka więc sposobu na sfinansowanie tej inwestycji w środkach zewnętrznych.
14: Ten odcinek razem z skrzyżowaniem z ulicą Długą wymaga przebudowy, ulica Prostopadła, tak jak pan powiedział. No po prostu szukamy w tej chwili finansowania, analizujemy możliwości pozyskania. No, jak tylko się pojawią takie okoliczności, to natychmiast ruszamy.
7: Powiedział prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej, który zaznacza, że to perspektywa półtora roku do dwóch lat. Tymczasem dużo bardziej skomplikowana sytuacja jest z ostatnim odcinkiem ulicy Wrocławskiej, czyli skrzyżowaniem z ulicą Wyszyńskiego. Wciąż nie wiadomo, jak to miejsce ma docelowo wyglądać.
14: Bo to jest wyjazd ze szpitala, to jest wyjazd nowej siedziby firmy Mando, to jest KFC, to jest centrum handlowe, to jest stacja benzynowa. Trudne miejsce, różne warianty analizujemy, włącznie z rondem, ale to chyba nam nie wyjdzie. Aktualnie są robione pomiary, od kilku miesięcy pracujemy nad tym. Zobaczymy.
7: Przecinająca Wałbrzych z południa na północ ulica Wrocławska przez dekady była główną arterią komunikacyjną miasta. Pomimo tego, że dziś dużą część ruchu przejęła z niej zachodnia obwodnica Wałbrzycha, wciąż jeździ nią dziennie nawet kilkanaście tysięcy aut. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
11: I na koniec podsumowanie kulturalnych wydarzeń regionu. Jedną z imprez była ta, która odbywała się w filmowym miasteczku w Lubomierzu. Kolorowe kostiumy, imponujące rekwizyty i bohaterowie znani tym razem z filmów, gier, anime oraz komiksów po raz kolejny pojawili się w tym urokliwym dolnośląskim miasteczku. W sobotni poranek uczestnicy 8 edycji Pixelmani, bo tak nazywa się ta impreza, spotkali się na tradycyjnym wspólnym zdjęciu, które od lat jest jednym z najbardziej widowiskowych punktów wydarzenia. Następnie cosplayerzy i fotografowie wyruszyli na sesje zdjęciowe w Lubomierzu i w okolicach, ale również w inne piękne zakątki Dolnego Śląska. Mówi Danuta Słowikowska, współorganizatorka Pixelmani.
15: W Lubomierzu jesteśmy od już dobrych kilku lat. Związane jest to z tym, że po pierwsze Lubomierz przyjął nas otwartymi ramionami. Jest to również dość centralne miejsce, jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, zwłaszcza pod względem naszych lokacji, ponieważ Pixelmania polega na tym, że cosplayerzy i fotografowie po prostu zbierają się na sesje zdjęciowe właśnie tutaj w regionie Dolnego Śląska. W związku z tym Lubomierz jest bardzo dobrą bazą wypadową.
16: Ja jestem teraz w stroju Alucarda z serii Castlevania Symphony of the Night. Jest to seria japońska, która ma też grę, ma też serial netflixowy. Ja jestem Gabriel, znany jako cosplayer, jako król. Efekt pracy jest tego warty, po tym jak widzimy po zdjęciach, też ogólnie jak jest proces tworzenia tego stroju, bo niektórzy tworzą te stroje od zera, jest tego warty.
17: Ja się nazywam Kasia, ale w cosplayowym community mówią na mnie Saju. Mam na sobie strój z Marii Renard z Castlevania Symphony of the Night. Ta impreza jest dla mnie odskocznią od rzeczywistości mimo wszystko, a z drugiej strony możliwością spotkania ludzi z zagranicy i możliwością poznania innych kultur, też innych osób. Tutaj się zjeżdżają wszyscy z całego świata, od Hongkongu aż po Amerykę. To jest naprawdę cudowne, jak się wszyscy ze sobą zbierają.
11: Dziękuję, teraz to wszystko. Już teraz zapraszam na kolejny raport o godzinie 14.30. Też będą podsumowania wydarzeń minionego weekendu i zapowiedzi imprez tego przyszłego, takiego dłuższego, chociaż święto wypada w sobotę. Arek Włodarski, do usłyszenia.
10: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
18: Hi, I'm Russell Small. You're listening to Musicianaire Radio. They love music.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
0: Po reklamie. Muzyczne radio.

0: Oskar Sims i bez końca. No, wiele rzeczy można by było robić bez końca. Przykładowo słuchać dobrej muzyki, to myślę wszyscy się zgodzimy. No ale tak naprawdę każdy z nas ma rzecz, umiejętność, przy której potrafi zupełnie się zatracić. No i to właśnie może być nasza iskra, którą naprawdę warto sobie pielęgnować, bo to właśnie ona czyni nas nami, a przy okazji także sprawia, że każdy dzień jest zupełnie wyjątkowy. Tak jak premiery na falach muzycznego radia, które serwujemy wam codziennie. No i to jest właśnie ten moment. Kwadrans do godziny 14:00 w naszym studio pojawi się Alejandro Zandes, no i Ola.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Inner Circle w towarzystwie Florydy, no jeden z najsłodszych utworów z XX wieku, Sugar z repertuaru The Archies. No a teraz sprawdźmy, co dzieje się na dolnośląskich drogach.
0: Drogi na gorąco.
1: Na początek droga S3, węzeł Legnica Północ, Legnica Zachód w kierunku Bolkowa. Doszło tam do awarii pojazdu osobowego, zablokowany pozostaje prawy pas ruchu. Na autostradzie A8 w okolicach Ronda Gruzińskich Oficerów Wojska Polskiego, jest to przy węźle Wrocław Lotnisko, trwają roboty drogowe, które potrwają aż do 9 sierpnia. Na drodze krajowej 8 w Szczytnej również roboty drogowe, które potrwają do 17 sierpnia. Na moście Tolerancji w Głogowie doszło do awarii mostu i sygnalizacji świetlnej, wprowadzono tam ruch wahadłowy. Teraz przenosimy się na drogę S3, 294 km w kierunku Bolkowa. Dobre wiadomości, bo utrudnienie spowodowane awarią pojazdu ciężarowego zakończyło się, ale w zamian na 290 km, czyli w tych samych okolicach również S3, kolizja pojazdu osobowego z pojazdem typu bus. Utrudnienia szacowane są na najbliższe 2 godziny. Dobra wiadomość, bo również na drodze S3, 281 km w kierunku Legnicy zakończyły się roboty drogowe, które polegały na naprawie barier energochłonnych. Z tych informacji bieżących to tyle, oczywiście kolejne porcje w najbliższym czasie, a teraz przenosimy się na muzyczne fale.
0: Drogi na gorąco. Najszybsze informacje z dolnośląskich tras. Od Was, dla Was. Zostań naszym infokierowcą. Dzwoń i mów. Rób radio razem z nami. 75-76-46-646. Drogi na gorąco. Muzyczne Radio Lato.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
2: Cześć, z tej strony Kasia
3: i Jacek,
2: czyli zespół Kwiat Jabłoni.
3: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.
2: Jestem

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj niezapomniany weekend w Pałacu Paulinum. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Pałacu Paulinum? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac Paulinum. Kameralny i unikatowy hotel w samym sercu Jeleniej Góry. Zaprasza na odpoczynek.
1: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu. Z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
2: Gargol, udaje się do plota.
3: Burmistrz gminy i miasta Lubomierz zaprasza na 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Od 5 do 9 sierpnia projekcje polskich komedii, spotkania i recitale gwiazd polskiego kina, koncerty muzyki filmowej. Zagrają Carlos X, Bad Boys Blue, Lord Sound of Queen oraz Blue Cafe. Zapraszamy do Lubomierza, stolicy polskiej komedii. Patronat Muzyczne Radio.
4: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 14.
0: Czas na wiadomości.
6: Jest alert przed upałami również 3 stopnia dla południa Polski. Przebywa zachorowanie na wirusowe zapalenie wątroby typu A. W pierwszy poniedziałek sierpnia wszystkie morskie kąpieliska zdatne do kąpieli. Dorota Werdycka. Upały znów w Polsce i są alerty przed wysoką temperaturą. Połowa Polski od Lubuskiego, Wielkopolski, Kujawsko-Pomorskiego, Mazowsza i poniżej granicy z województwem podlaskim do samych południowych krańców z ostrzeżeniem 2 stopnia przed upałem. Ale w tych regionach jest też alert 3 stopnia, to w części Małopolski, Podkarpacia i Lubelszczyzny. Z upałami, a co za tym idzie z pożarami i suszą, zmaga się Europa. Węgrzy z obawą patrzą na poziom Dunaju, który ma kluczowe znaczenie dla pracy elektrowni jądrowej w Paksu. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
7: Na Węgrzech trwa obecnie akcja wielkiego oszczędzania energii. Wszystko po to, by uniknąć blackoutu w czasie, gdy elektrownia w Paksu działa w bardzo ograniczonym zakresie. Ze względu na niski poziom wody w Dunaju, koniecznej do chłodzenia, w zakładzie działa teraz tylko jedna turbina. W innych częściach kontynentu nadal trwa walka z pożarami podsycanymi przez fale upałów. Szalejący od tygodnia ogień w północnej Portugalii strawił już ponad 16 tysięcy hektarów. W trwających od kilku dni pożarach w Grecji zginęło 5 strażaków.
6: Szpital Kliniczny Politechniki Bydgoskiej zawiesił działalność oddziału wewnętrznego z 32 łóżkami. Powodem jest brak wystarczającej obsady lekarskiej, wyjaśnia rzecznik placówki Marcin Janczylik.
8: Prowadziliśmy intensywne rozmowy z dotychczasową kadrą lekarską. Dotyczyły m.in. warunków finansowych i zakresu zadań. Natomiast porozumienia nie osiągnięto, stąd trudna decyzja o zawieszeniu działalności oddziału.
6: 10 pacjentów wymagających dalszej hospitalizacji zostało przeniesionych na oddział kliniczny kardiologii i chorób wewnętrznych szpitala. 4-krotny wzrost zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jak podaje główny inspektor sanitarny, do połowy lipca odnotowano 1413 przypadków choroby. W tym samym czasie rok temu było ich nieco ponad 360. Woda na wszystkich kąpieliskach nad morzem w województwach pomorskim i zachodniopomorskim nadaje się do kąpieli. Temperatura wody w Bałtyku wynosi od 17 do 20 stopni. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli obowiązuje tylko w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. Czerwone flagi na kąpielisku wywieszono z powodu zakwitu sinic. Start w Gdyni, meta w Wieliczce. W sumie 7 etapów i aż 1100 km do przejechania. Ruszyła 83. edycja Tour de Pologne, największego kolarskiego wyścigu w naszym kraju. Na starcie 10 Polaków, w tym Michał Kwiatkowski, zwycięzca sprzed 8 lat. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
9: Do Gdyni przyjechało 147 kolarzy, którzy zaprezentowali się wczoraj kibicom na pokładzie ORP Błyskawica. Pierwszy etap wjedzie przez Kaszuby do Koszalina. W sumie to 234 km jazdy, czyli już na starcie mamy do czynienia z najdłuższym odcinkiem. Kolarze przyjadą m.in. przez Kołczygłowy, gdzie urodził się dyrektor wyścigu Czesław Lang. Jutro start w Międzyzdrojach i meta w Szczecinie. W kolejnych dniach etapy z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry, z Żagania do Karpacza i z Opola pod Kociesz. Walka o zwycięstwo powinna się jednak rozstrzygnąć na dwóch ostatnich etapach, tym królewskim wokół Bukowiny Tatrzańskiej i w niedzielę podczas czasówki w Wieliczce. Polacy liczą na Michała Kwiatkowskiego, ale faworytem wyścigu jest Portugalczyk João Almeida, triumfator sprzed 5 lat.
6: A Tour de Pologne wraca na Pomorze po 12-letniej przerwie.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun, kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
1: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
6: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Sceny i skrzydlate ręce.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Tak sobie słucham i myślę, że szczególnie w poniedziałek chciałoby się aż wyfrunąć z tej roboty, no ale spokojnie, bo na zegarach mamy 16 minut po godzinie 14, więc tak naprawdę to już lepsza połowa dnia, z oknami jest pięknie i słonecznie. No i tak samo jak na niebie, tak samo będzie też w głośnikach. Podkręcamy wakacyjną atmosferę i przenosimy się do miejsca poza naszą galaktyką. A jest to oczywiście Hit Planeta, gdzie ostatnio zawitała formacja The Bowsa, zaskoczyli wszystkich, no i postanowili zrobić to ponownie. Koniecznie posłuchajcie najnowsze Lose Myself.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
3: Adrian, młody mężczyzna, żonaty, ojciec dwójki dzieci. Od wielu miesięcy ciężko choruje. Ma za sobą wszystkie możliwe w kraju terapie. Po pewnej poprawie stanu zdrowia choroba powróciła. Jednak nadzieję na powstrzymanie agresywnego schorzenia daje nowatorska terapia wykorzystująca fale elektromagnetyczne. Jej koszt jest bardzo duży, a rodzina i znajomi nie udźwigną ciężaru wydatków. Adrian ma dla kogo żyć i pokłada nadzieję w ludzkiej ofiarności. Wpłaty prosimy kierować na adres pomagam.pl Szymaniak Adrian, walka z guzem. Pomagam.pl Szymaniak Adrian, walka z guzem.
4: Minęła godzina 14:30.
5: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: A na termometrach mamy już 30 na plusie, to średnia dla całego regionu, oczywiście w cieniu, a jeśli chodzi o dzisiejsze wartości maksymalne, to w ciągu godziny zyskamy jeszcze jeden stopień. Nie ma dużych rozbieżności, niewiele chłodniej w miejscowościach podgórskich, przykładowo 28 stopni w Szklarskiej Porębie. Barometry wskazują 1015 hektopaskali i ciśnienie jest w trendzie spadkowym, w którym pozostanie aż do zmierzchu. Wiatr zachodni łagodny, średnia prędkość wynosi 2 metry na sekundę, porywy do 15 km na godzinę. Zachód słońca rozpocznie się dziś o godzinie 20:35, a w nocy około 20 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: A co słychać w regionie od strony informacyjnej, opowie już Arek Włodarski.
6: Ten raport zaczynamy od Wrocławia. Nie żyje niestety pasażerka busa, który wczoraj zderzył się w stolicy Dolnego Śląska z tramwajem. Przypomnijmy, do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej, Bryknera i Kwidzyńskiej. W zdarzeniu ciężko ranna została 58-latka. Najpierw była reanimowana na miejscu, później trafiła do szpitala. Dziś placówka poinformowała, że kobiety nie udało się uratować. Obrażenia odnieśli ponadto kierujący busem oraz jeszcze jedna pasażerka tramwaju, która podróżowała z dzieckiem. Obrażenia tych osób na szczęście nie zagrażają ich życiu. Najprawdopodobniej sprawcą wypadku jest kierowca busa, który nie ustąpił według pierwszych informacji pierwszeństwa przejazdu tramwajowi. Szczegóły wypadku wciąż ustala policja. Dalsze informacje pozostajemy w stolicy Dolnego Śląska, ale zmieniamy temat na przyjemniejszy dla ucha i oka. Wśród najpiękniejszych Polek jest mieszkanka Wrocławia. Niewiele zabrakło, by włożyła koronę Miss Polski.
7: Wrocławianka Eliza Ciuła, za którą mieszkańcy miasta mocno trzymali kciuki, została pierwszą wicemiss Polski, a drugą wicemiss Klaudia Węcłaś. Najpiękniejszą Polką okrzyknięto Emilię Ptak z Podlasia. Jeśli z jakichś powodów nie będzie mogła pełnić obowiązków królowej piękności, zastąpi ją właśnie wrocławianka. 27-letnia Eliza jest prawniczką z wykształcenia z pasją do pomagania, zwłaszcza kobietom. Planuje otwarcie własnej kancelarii i jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w sprawach pracowniczych i o mobbing. Jest aplikantką Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Poza prawem interesuje się także modelingiem. Konkurs Miss Polski organizowany jest od 1990 roku. Zwyciężczyni reprezentuje nasz kraj w konkursach Miss Universe i Miss International. W tym roku o koronę najpiękniejszej Polki walczyły 24 kandydatki. Wrocławianka najpierw przeszła do finałowej dziesiątki, a potem wywalczyła miejsce w top 5. Ostatecznie została pierwszą wicemiss Polski 2026. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław nasze. nasze miasto.pl.
6: Sukces Dolnoślązaczki cieszy, trzymamy kciuki za być może występy także w konkursach międzynarodowych. A propos Mistrzostwa Europy, ale w płukaniu złota wystartowały w niedzielę w Złotoryi. Do soboty na terenie miejscowego zalewu 340 zawodników z 19 krajów będzie rywalizować o tytuły mistrzowskie. To pierwsze tej rangi zawody organizowane na nowoczesnej arenie do płukania złota. Mistrzostwa Europy są częścią Dni Złotoryi, mówi burmistrz miasta Paweł Kulik.
8: Płukanie złota jest dla nas tradycją. Chcemy tę tradycję pielęgnować, chcemy na tym budować nasz marketing promocyjny miasta, ale i nie tylko miasta. I płukanie złota będzie trwało do 8 sierpnia na Zalewie Złotoryjskim, Centrum Płukania Złota. W międzyczasie od 7 do 9 dni Złotoryi, tym razem na Stadionie Miejskim imienia Stanisława Pieprzyka.
6: I na koniec ruszamy do Gdańska, gdzie na tamtejszym festiwalu szekspirowskim doceniono Jacka Głomba, do niedawna szefa Teatru w Legnicy. W jego ręce trafił Grant Jorik.
9: Podczas jubileuszowej 30. edycji Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku, po zakończeniu przedstawienia Hamlet Książę Danii, dyrektorka festiwalu Agata Grenda wręczyła Jackowi Głombowi, byłemu dyrektorowi Legnickiego Teatru, Grant Jorika. Najwyższe specjalne wyróżnienie wydarzenia. Miało to szczególne znaczenie dla zespołu teatru imienia Heleny Modrzejewskiej z Legnicy. Pokaz na terenie Stoczni Gdańskiej zakończył 25-letnią historię spektaklu, który był wystawiany od 2001 roku. Grant Jorik został wręczony po raz drugi. Jego pierwszym laureatem był Andrzej Seweryn. Grant Jorik symbolicznie podsumował nie tylko obecność Jacka Głomba na festiwalu szekspirowskim, ale szczególny rozdział w historii legnickiej sceny. Imię Jorik pochodzi bezpośrednio od zmarłego nadwornego błazna Jorika z dramatu Hamlet Szekspira, a jego nazwisko, Mori, nawiązuje do łacińskiej frazy Memento Mori. Pamiętaj o śmierci. Grant Jorik to najwyższe wyróżnienie przyznawane na festiwalu szekspirowskim w Gdańsku, nawiązujące do symboliki tej samej szekspirowskiej postaci. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
6: Arek Włodarski, dziękuję. Kolejny raport regionalny na naszej antenie o 15.30. Polecam również naszą stronę internetową, gdzie do obejrzenia i odsłuchania są te i inne wiadomości z Dolnego Śląska.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Hello Poland, I'm Paweł Styla and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Specjalistyczny gabinet optometryczny i salon optyczny Sebastian Powązka zaprasza po komfortowe okulary do czytania do komputera dla kierowców oraz progresywne na każdą odległość. Badanie optometryczne, dobór oprawek i wykonanie okularów w jednym miejscu. Realizujemy i udzielamy zniżki na wszystkie recepty okularowe. Optyk optometrysta Sebastian Powązka. Jelenia Góra, 1 maja 58/7. Vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. 45 lat doświadczenia w dbaniu o jakość widzenia jeleniogórzan. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Specjalistyczny Zakład Optyczno-Optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
3: Trawnik, kwiaty?
2: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej. Tylko 99 zł.

0: Radiolator.
1: Kacperczyk i Mamony Milion, no jednak czasami nawet i 2 miliony potrafią być puste, jeśli w naszym życiu nie ma tego, co jest zupełnie bezwartościowe, czyli właśnie szczera obecność, emocje, o których śpiewali

0: bracia. No bo o ile można kupić towarzystwo, to prawdziwej przyjaźni się po prostu nie da. Tak samo jest z lekami, można je kupić, ale zdrowia już niekoniecznie. I tego wam wszystkim życzymy, bo są to skarby, które znaleźć może każdy z nas, które już nawet w większości posiadamy, tylko że warto o nie dbać i pamiętajmy o tym. Zbliżamy się także do godziny 15 i ponownie podkręcamy naszą słoneczną atmosferę. Naszym dzisiejszym hit typem, a będzie to Ola i jednocześnie Alejandro Sandes.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: song. Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 15.
0: Czas na wiadomości.
4: Czwartek nad ranem syreny zawoły nie wszędzie tam, gdzie powinny. Weszły w życie nowe przepisy dotyczące sztucznej inteligencji. Pędził przerobioną hulajnogą elektryczną, złapali go policjanci z radarem. Dorota Wardycka. W 10 powiatach na 17 objętych alarmem nie zawyły w czwartek syreny w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Przekazał wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. W regionie są 364 syreny alarmowe. Docelowo ma ich być 500 z możliwością zdalnego włączania. O godzinie 3.39 w czwartek napłynęła wiadomość z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o realnym zagrożeniu. 5 minut później przekazany został komunikat, który wygenerował proces uruchomienia syren alarmowych. W 7 powiatach syreny zostały uruchomione do 10, w których nie było ich słychać. Wojewoda zwrócił się o wyjaśnienia. Śledztwo w sprawie rosyjskiej rakiety, która w czwartek nad ranem spadła na pole w Tarnawie, Kolonii, prowadzi prokuratura z Lublina. Zarzut usiłowania zabójstwa może usłyszeć młody Ukrainiec, który zaatakował nożem kobietę we Wrocławiu. 30-latka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Cudzoziemcy, którzy łamią w Polsce prawo, są deportowani. W zeszłym roku służby deportowały ponad 10 tysięcy osób, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
5: Oczywiście jesteśmy krajem przyjaznym, niemniej jednak w sytuacji, kiedy są łamane przepisy prawa przez obcokrajowców, tutaj służby działają zdecydowanie.
4: Dziś prokuratura przesłuchuje zatrzymanego Ukraińca. Treści generowane przez sztuczną inteligencję muszą być oznaczane. W życie weszła część przepisów unijnego AI Act. Teraz firmy publikujące w internecie na przykład reklamy, które zostały wygenerowane przez AI, muszą je odpowiednio oznaczyć. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi, że na początku nie będzie mowy o karaniu za niedopełnienie tego obowiązku.
6: Bo nie chodzi o to, żeby karać, tylko chodzi, żeby społeczeństwo nauczyć. Ale oczywiście z czasem, z coraz dłuższej perspektywy, wykorzystując też wiedzę, którą przekazujemy w ramach szkoleń, informacji dotyczących sztucznej inteligencji, no będziemy w każdy możliwy sposób starali się, aby wszyscy, którzy generują te treści, wiedzieli, że trzeba doznawać oznaczenie.
4: Bo kary są drakońskie, nawet do 15 milionów euro. Drogówka w Żgowie w województwie łódzkim złapała na radar mężczyznę, który pędził hulajnogą z prędkością 80 km na godzinę. Jechał drogą, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 na godzinę, mówi Edyta Machnik z łódzkiej policji.
7: 24-latek był trzeźwy, pojazd został zabezpieczony przez policjantów. Za swoje zachowanie mężczyzna odpowie teraz przed sądem.
4: Mundurowi przypominają, że modyfikacja hulajnogi elektrycznej, między innymi zdjęcie blokady prędkości, powoduje, że pojazd przestaje spełniać wymogi prawa ruchu drogowego. Poważna awaria krajowych systemów informatycznych w Norwegii. Problemy są na portalu usług urzędowych, w systemach administracji skarbowej i identyfikacji elektronicznej oraz na państwowym portalu zdrowotnym. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną tych zakłóceń. Sytuacja nie wróciła jeszcze do normy. Wczoraj atak hakerski typu DDoS zakłócił działanie państwowego totalizatora Norsk Tipping. W środku kolejki piłkarskiej firma musiała czasowo zamknąć zakłady bukmacherskie. W Warszawie otwarto przebudowaną ulicę Złotą, która stała się zielonym deptakiem. Zniknął z niej ruch samochodowy, pojawiło się więcej zieleni i dwie fontanny. Tunel pod Marszałkowską w ciągu Złotej został zasypany. W tym miejscu powstały zbiorniki retencyjne, które będą zbierały nawet do 3 milionów litrów.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
3: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: Ciii, to nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Zaprasza salon MG Ultima Auto w Galerii Wiktoria w Wałbrzychu.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto, Bieleniej Górze i Zgorzelcu, dealer marki Omoda i Jayco.
1: Dzień dobry, dziś w programie podwyżki na stacjach nie są może drastyczne, ale nie hamują. Gdzie najłatwiej o mandat za prędkość w naszym kraju? I przypomnienie, że znaki obowiązują nie tylko, gdy widzimy je stojące na przykład przy drodze. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: Wakacyjne wyjazdy z tygodnia na tydzień coraz droższe. Na razie rozwój wydarzeń na giełdach naftowych nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Nadzieją na poprawę sytuacji są jedynie rządowe zapowiedzi na temat możliwości przywrócenia programu osłonowego dla rynku paliw, ale na razie to obietnice odłożone w czasie. No to teraz prognoza dla detalicznego rynku paliw na początek sierpnia. Niestety odzwierciedla tendencje widoczne w hurcie. Spodziewane są wyhamowania podwyżek dla benzyn i dalszego wzrostu kosztów tankowania diesla. Średnie krajowe ceny dla poszczególnych gatunków paliw według ePetrol.pl będą wyglądały w tym tygodniu następująco. 7,47,60 dla zwykłej benzyny, 8,10 i więcej dla oleju napędowego i dla autogazu 2,94,3,10 za litr. Teraz gdzie najłatwiej o mandat za prędkość?
0: Aktualności.
1: Przypomnę, pieczę nad infrastrukturą rejestrującą wykroczenia drogowe w naszym kraju sprawuje Canard. W skład systemu wchodzą fotoradary, odcinkowe pomiary prędkości oraz szczególnie ulubione przez kierowców systemy red light, rejestrujące przejazdy na czerwonym świetle. A wracając do tytułowego pytania. Palma pierwszeństwa przypada fotoradarom. Nie dziwota, jest ich w kraju najwięcej. Dokładnie 520 urządzeń, które przez pół roku zarejestrowały łącznie ponad 401 tysięcy wykroczeń. Rekordy, nazwijmy to, popularności bije fotoradar w Krzyszkowicach, zlokalizowany przy obleganej Zakopiance. Ustrzelił blisko 13 tysięcy wykroczeń. Drugie miejsce należy do fotoradaru w miejscowości Rumianek na wylotówce z Poznania w kierunku Tarnowa Podgórnego. Ponad 10,5 tysiąca wykroczeń.
0: Autoradio.
1: W czołówce mamy też akcent dolnośląski. Trzecie miejsce z blisko 10 tysiącami wykroczeń przypadł fotoradarowi przy ulicy Zamenhofa w Świdnicy. Ale wbrew liczbom wyraźnie skuteczniejsze niż klasyczne fotoradary okazują się odcinkowe pomiary prędkości. W pierwszym półroczu zarejestrowały 384 tysiące naruszeń. Jednak liczba OPP jest niemal pięciokrotnie mniejsza niż fotoradarów, to tylko 111 lokalizacji. Najwięcej naruszeń tego systemu jest poza Dolnym Śląskiem. Palmę pierwszeństwa dzierży OPP na trasie S2 Warszawa za górze, blisko 38 tysięcy fotek. I na koniec, znaki drogowe obowiązują nie tylko, gdy stoją przy drodze lub są na niej namalowane.
0: Aktualne przepisy.
1: Na autostradach coraz częściej mamy znaki elektroniczne, które mają zwiększyć bezpieczeństwo kierowców. Mimo to część osób nadal lekceważy ich znaczenie. Na przykład, gdy pojawia się na nich czerwony X. Znak taki nad danym pasem ruchu informuje, że nie wolno z niego korzystać. Mimo zagrożenia wielu kierowców kontynuuje jazdę, tymże wcześniej kierowcy zwykle widzą migający żółty znak ze strzałką, który informuje o konieczności zmiany pasa. To sygnał, by z odpowiednim wyprzedzeniem przygotować się do wykonania bezpiecznego manewru. A przejazd pod czerwonym X jest traktowany podobnie jak na czerwonym świetle. Za takie wykroczenie grożą surowe konsekwencje. W przypadku umyślnego naruszenia przepisów standardowa kara może nawet być podwojona. Policja przypomina, że elektroniczne oznakowanie na autostradach nie jest jedynie sugestią, ma chronić kierowców, jak i osoby np. pracujące przy usuwaniu awarii. Zignorowanie takich znaków może skończyć się nie tylko wysokim mandatem, ale też poważnym zagrożeniem dla życia lub zdrowia uczestników ruchu. Arek Włodarski, dziękuję, do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Lekarze dusz, no i to aż dwóch lekarzy, Muniek i Krzysztof Krawczyk. Utwór, który idealnie koi nerwy po syndromie pierwszego dnia tygodnia, poniedziałkowym szoku. Pozdrawiamy także wszystkich zmotoryzowanych, uradowanych pewnie słuchaczy, bo wiemy, że większość z was w końcu zmierza odpocząć. No chyba, że zderzycie się z domową rzeczywistością i okaże się, że pranie niestety samo się nie wywiesi. No ale nawet sprzątanie może być przyjemne, szczególnie jeśli zadbamy o odpowiedni akompaniament. No i taki też pojawi się właśnie teraz przed nami jako może inspiracja. A zagra na nas Debał za I'll Lose Myself.
0: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Gotowi na najgorętszy weekend tego lata? 7 sierpnia nad Kamiennogórskim Zalewem startuje Zalew Fest. To 3 dni koncertów i świetnej zabawy. Bawimy się do 9 sierpnia. Wystąpią Peja Slams Attack, Matt Bukowski, Daria Marks, Edyta Górniak, DJ Alex, Maja Oleśków oraz Poparzeni Kawą 3.
3: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i gości. Do zobaczenia w Kamiennej Górze. Burmistrz Janusz Hodasewicz.
4: Po reklamie.
0: Autopromocja.
5: Welcome back to the world of trance and progressive.
1: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie.
6: W nowym miejscu.
1: Z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
7: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
1: State of Trance.
5: The State of Trance.
1: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
5: From the studio in Amsterdam, this is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja. Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Pogoda, która zaskakuje, bo uwaga, średnia temperatura w regionie zdecydowanie spadła, wynosi 28 na plusie, no i niestety cieplej już dziś nie będzie. Najcieplej jest w centrum, okolice stolicy Dolnego Śląska, tam obiecane 31 stopni w cieniu, a winowajcą jest zachmurzenie, które zwiększyło intensywność pośrednio przez spadające ciśnienie na barometrach, obecnie 1014 hektopaskali. Wartości maksymalne będą z nami do około 17, następnie dość szybko zacznie się ochładzać, ale dzisiejsza noc będzie jedną z tych tropikalnych, bo na termometrach ujrzymy od 17 do 20 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
8: A przed nami kolejna wycieczka po Dolnym Śląsku. Naszym przewodnikiem będzie Arek Włodarski.
9: No to tak a propos też pogody, na początek ostrzeżenie o to, abyśmy byli bardzo ostrożni na terenach otwartych i leśnych. Pożarów, lasów na Dolnym Śląsku i nie tylko nie brakuje, a te najbliższe dni też będą oczywiście, jak wiemy z prognoz, które przekazujemy, bardzo upalne. Gorące, tak. Tak jest. Mamy suszę i mamy tego efekty o tych pożarach lasów częstych i łąki nie tylko. Już mówiliśmy w dzisiejszych raportach. Teraz dochodzi do tego nowa informacja. Zaczynamy od ziemi kamiennogórskiej, gdzie trwa akcja gaśnicza lasu w Lubawce. W akcji bierze udział m.in. samolot gaśniczy. Nie dokładajmy pracy strażakom. Sporo pracy mają i mieli też policjanci z ziemi kamiennogórskiej. Niedawno zakończyła się akcja po uderzeniu w drzewo auta osobowego w miejscowości Leszczyniec. To jest trasa Kowary, Kamienna Góra. Kierujący został ranny. Wcześniej o poranku, przypomnę, doszło do wypadku na przełęczy Okraj, gdzie doszło do zderzenia busa z osobówką. Pojazdami podróżowało łącznie 7 osób. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Skończyło się na strachu i zniszczonych samochodach. Wracamy jeszcze teraz do groźnego zderzenia tramwaju z busem we Wrocławiu. Do wypadku doszło, przypomnę, wczoraj w niedzielę na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej, Bricknera i Kwidzyńskiej. W tym bardzo groźnym zdarzeniu poważnie ranne zostały 4 osoby. Wszystkie podróżowały busem. Jedna z pasażerek, która trafiła do szpitala, niestety dzisiaj zmarła. Najprawdopodobniej sprawcą wypadku jest kierowca busa, który nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu tramwajowi według wstępnych ustaleń. Szczegóły tego wypadku wciąż ustala policja. Jak podkreślają świadkowie, to jedno z najpoważniejszych zdarzeń, do których doszło w ostatnich miesiącach w ogóle na ulicach stolicy Dolnego Śląska. Do groźnego wypadku doszło także w niedzielę w Jeleniej Górze na ulicy Sobieskiego. Samochód wypadł z jezdni i uderzył w 2 osoby na chodniku. Piesi trafili do szpitala, relacjonuje Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.
10: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 72-letni kierujący samochodem marki Suzuki, jadąc od strony Szklarskiej Poręby w kierunku centrum Jeleniej Góry, wprost przez skrzyżowanie pasem ruchu przeznaczonym do skrętu w prawo, zderzył się z pojazdem marki Volkswagen Golf wyjeżdżającym z drogi podporządkowanej, kierowanym przez 31-letnią kobietę. Siła uderzenia spowodowała, że samochód marki Suzuki zmienił tor jazdy, wjechał na chodnik i potrącił poruszających się nim pieszych, 55-letnią kobietę oraz 57-letniego mężczyznę. Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala. Obecnie mundurowi prowadzą czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie przyczyn i okoliczności tego zdarzenia oraz ustalenie odpowiedzialności jego uczestników. Ostatecznie ocena przebiegu wypadku będzie możliwa po zakończeniu wszystkich czynności procesowych.
9: A tak a propos, miniony weekend był wyjątkowo pracowity dla funkcjonariuszy jeleniogórskiego garnizonu. Między innymi policjanci prowadzili kontrolę kierowców. Wśród zatrzymanych znalazło się, jak informuje Edyta Bagrowska, 9 osób, które zdecydowały się kierować pojazdami po alkoholu. 3 kierujących, którzy prowadzili auta mimo obowiązujących zakazów sądowych, w tym jeden z nich miał przy sobie narkotyki. Zażywał je także jeden z kierowców zatrzymanych w czasie akcji kontrolnej. Tymczasem w Kowarach jeden z mieszkańców na swojej posesji uprawiał nielegalnie marihuanę. Z roślin według wstępnych ustaleń można było wyprodukować około 200 porcji handlowych narkotyku. Ktoś uprzejmie doniósł o uprawie w ogródku i 43-latek został zatrzymany. Grozi mu do 3 lat więzienia. I na koniec Nowa Ruda. Będzie o trasach, po których będą, mamy nadzieję, poruszali się tylko odpowiedzialni, czyli trzeźwi cykliści. Jeszcze w te wakacje w Nowej Rudzie rowerzyści będą cieszyli się z 5 nowych single tracków. To kolejny rok i krok w kierunku rozwoju rowerowej infrastruktury gminy. Materiał Jacka Zycha.
4: Tak, przynajmniej wynika z informacji, jakie przekazała mi burmistrz leżących u stóp Gursowich Pieszyc. Dorota Konieczna-Enozel zaznacza, że spory ruch w tym roku rozpoczął się już w maju i czerwcu, kiedy tylko na wieżę na Wielkiej Sowie wchodziło powyżej 10 tysięcy osób w miesiącu.
6: Ale znowu podkreślam, to są tylko te osoby, które rzeczywiście weszły na Wielką Sowę, na wieżę widokową, tak? Nie zawsze te warunki są sprzyjające, nie zawsze każdy chce na tą wieżę wejść, więc turystów jest coraz więcej, my dbamy o infrastrukturę turystyczną. Pieszyce i Wielka Sowa, oczywiście jesteśmy połączeni ze sobą, ale proszę pamiętać, że Wielka Sowa to jest atrakcja turystyczna nie tylko miasta i gminy Pieszyce, ale przede wszystkim Gursowich.
4: To właśnie burmistrz Pieszyc Dorota Konieczna-Enozel. O tym, że turystów po północnej stronie Gursowich jest naprawdę dużo, może świadczyć fakt obłożenia miejsc noclegowych w hotelach.
6: Tak, rok do roku dostrzegamy jakby zwiększoną ilość turystów. Muszę powiedzieć, że wcześniej obsługiwaliśmy głównie turystów biznesowych. Dzisiaj to są turyści, którzy przyjeżdżają, odwiedzają Góry Sowie, ale traktują jakby te Pieszyce jako miejsce wypadowe do zwiedzenia całego obszaru Gór Sowich, ale także powiatu kłodzkiego.
4: W całym 2025 roku licznik zainstalowany na bramce wieży na Wielkiej Sowie zarejestrował nieco ponad 100 tysięcy wejść. Wiele wskazuje na to, że w tym roku ten wynik może być jeszcze większy. Z Pieszyc w Górach Sowich, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: Arek Łodarski, dziękuję. Kolejny raport regionalny o 16.30. Zapraszam.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hello Poland, we are Chris Biza and you are listening to Muzyczne Radio.

0: do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio Lato.
10: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
11: Powiedziała mi, że kocha seks, nadal nie wie jak się kochać.

0: kochasz, no i jednocześnie Sobel, Francis i Deems.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: A nawet jeśli kochasz, to dopiero początek. Tak jak za moment czeka na nas początek zupełnie nowego pasma, Best Of pojawi się już po godzinie 16. Tam najlepsi z najlepszych, którzy odpowiednio nastroją nas przed kolejnym spotkaniem na Hit Planecie. A na samej planecie mnóstwo wakacyjnych hitów z ogromnym potencjałem. No i w tym gronie znalazła się także zupełna nowość. Ola i Alejandro Zandes, fuzja dancehallu i latino popu. Koniecznie posłuchajcie.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
2: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
1: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
2: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
1: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512 334 559 www.topsteel.com.
3: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze

0: Na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Gargol, udaj się do płota.
2: Burmistrz gminy i miasta Lubomierz zaprasza na 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Od 5 do 9 sierpnia. Projekcje polskich komedii, spotkania i recitale gwiazd polskiego kina, koncerty muzyki filmowej. Zagrają Carlos X, Bad Boys Blue, Lord Sound of Queen oraz Blue Cafe. Zapraszamy do Lubomierza, stolicy polskiej komedii. Patronat Muzyczne Radio.
3: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
4: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 16.
5: Czas na wiadomości.
7: Policja szuka sprawcy napaści na Ukrainkę w centrum Bydgoszczy. Polscy strażacy pomagają w walce z pożarem w Hiszpanii. Będą zmiany w systemie kaucyjnym. Zwrot ma być na kartę. Dorota Wartecka. Policja szuka sprawcy. Postępowanie wszczęła z urzędu. W weekend w centrum Bydgoszczy na ulicy Gdańskiej mężczyzna zaatakował siedzącą na ławce Ukrainkę. Więcej o tej sprawie wie Agnieszka Wynarska.
8: W sieci jest nagranie, jak agresywny mężczyzna opluł kobietę, rzucał w nią kamieniami, wykrzykując przy tym wulgarne słowa nawiązujące do narodowości kobiety. Policjanci wszczęli postępowanie z urzędu i szukają sprawcy, mówi młodszy aspirant Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
9: Policjanci z komisariatu na bydgoskim Śródmieściu prowadzą postępowanie sprawdzające dotyczące znieważenia kobiety na tle narodowościowym.
8: Sprawa prowadzona jest pod kątem publicznego znieważenia oraz stosowania przemocy lub gróźb na tle narodowościowym. Grozi za to do 3 lat więzienia.
7: Polscy strażacy w Hiszpanii walczą z pożarami, które objęły kilkadziesiąt tysięcy hektarów. Polska odpowiedziała na formalną prośbę Hiszpanii, proponując wysłanie ratowników z tzw. modułów GFFF. To grupy przeznaczone do gaszenia pożarów lasów z ziemi w trudno dostępnym terenie bez użycia ciężkich pojazdów gaśniczych. Strażacy z takich modułów korzystają głównie z narzędzi ręcznych.
10: Każdorazowo rano i wieczorem mamy odprawę z przedstawicielami lokalnych służb, gdzie omawiamy sobie potencjalne zdarzenia, które mogą nastąpić. Jeżeli będziemy musieli prowadzić działania samodzielnie, jesteśmy samowystarczalni, posiadamy sprzęt, posiadamy wiedzę, merytorykę do tego, żeby te działania prowadzić skutecznie, niezależnie od innych.
7: Mówi brygadier Paweł Dąbrowa. Z pożarami walczą także Grecja, Portugalia i Francja. Nadchodzi zmiana w systemie kaucyjnym. Pojawiają się pierwsze butelkomaty, które zwracają kaucję na kartę. Operatorzy stawiają urządzenia nie w sklepach, a na osiedlach. To, jak mówi Joanna Górecka z Polskiego Systemu Kaucyjnego, przyszłość zbiórki zużytych opakowań. Podobne butelkomaty pojawiły się latem na festiwalach muzycznych.
11: Uczestnicy festiwali zdecydowanie docenili możliwość zwrotu opakowań i odzyskania kaucji bezpośrednio na kartę.
7: Nowe urządzenia działają już m.in. na warszawskiej Białowęce i w Zamościu. Na 4000 kontroli przeprowadzonych przez Sanepid w restauracjach w 15% inspektorzy wykryli nieprawidłowości. Jak mówi zastępczyni głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucharska, nieprzestrzeganie przez restauratorów zasad higieny może się skończyć zatruciami i chorobami takimi jak żółtaczka pokarmowa.
12: Prawidłowości stwierdzane są różnego typu, natomiast przeważające uchybienia dotyczące warunków sanitarno-higienicznych. W następnej kolejności nieprawidłowe warunki przechowywania produktów spożywczych i przygotowywanych posiłków.
7: A od 1 lipca w aplikacji M-Obywatel możemy też zgłosić do sanepidu lokale lub produkty, które powinny być przez inspektorat skontrolowane. W Słupsku po 6 latach uroczyście otwarto siedzibę Urzędu Morskiego. Instytucja będzie odpowiadać za obszar obejmujący blisko 170 kilometrów linii brzegowej od Dźwierzyna po Łebę. W strukturach urzędu znajdzie się 26 komórek, w tym wyspecjalizowane inspektoraty oraz biura do spraw energetyki morskiej i spraw obronnych żeglugi.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja.

0: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu. Muzyczne Radio Lato. Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Ski & Sun w Świeradowie-Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Ski & Sun. Kolej gondolowa w Świeradowie-Zdroju.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Best of muzycznego radia The Hitman, Crooked Banks i To The Sun. A teraz, moi drodzy, zamiast do słońca wyruszamy na dolnośląskie drogi.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: No i na początek autostrada A8, a dokładniej rondo gruzińskich oficerów Wojska Polskiego w okolicach węzła Wrocław-Lotnisko. Tam trwają roboty drogowe, które potrwają do 9 sierpnia. Identyczna sytuacja na drodze krajowej 8 w miejscowości Szczytna, tyle że z różnicą, że prace potrwają do 17 sierpnia. Utrudnienia kierowcy napotkają także na moście Tolerancji w Głogowie, gdzie doszło do awarii sygnalizacji świetlnej. Ruch odbywa się tam wahadłowo. No i też dobre wiadomości, bo jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wszystkie utrudnienia, które trwały na drodze S3 w okolicach 290 km, związane z kolizją osobówki busa, także remontem barier energochłonnych, zakończyły się. Wszystkim słuchaczom życzymy bezpiecznych podróży.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: Muzyczne radio. Best of.

Music News na starcie, zatem dajcie głośniej, aby wszystko dobrze usłyszeć, tym bardziej, że dziś sięgamy po kolejne gorące premiery. W rolach głównych Flo, Weronika Juszczak i zespół Manchester. Czas na szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Po spokojniejszym, refleksyjnym i świetnie przyjętym singlu Na chwilę, zespół Manchester nie zwalnia tempa i prezentuje nowy gitarowy i jeszcze bardziej emocjonalny singiel pod tytułem Kochać to za mało. W warstwie lirycznej to poruszająca i bezkompromisowa opowieść o trudnym rozstaniu, walce z samym sobą i uświadomieniu, że nawet największe uczucie nie jest w stanie naprawić destrukcyjnej relacji. Określenia tańca brudnych dusz i dwóch tyranów stają się metaforą nieustannej walki charakterów, prowadzącej do emocjonalnego wypalenia. Dramatyczny rockowy refren przynosi bolesne otrzeźwienie i decyzję o odcięciu się od przeszłości. Muzycznie nowy singiel Kochać to za mało pozostaje wierny charakterystycznemu stylowi zespołu. Łączy chwytliwe melodie z mocnym gitarowym brzmieniem, jednocześnie pokazując emocjonalne oblicze grupy Manchester. Zespół po raz kolejny udowadnia, że potrafi połączyć gitarową energię z emocjonalnym przekazem, który zostaje ze słuchaczami na bardzo długo. Nowy singiel od tej toruńskiej formacji już do posłuchania w muzycznym radiu. Pozostajemy przy nowościach. Po emocjonalnych zapowiedziach i świetnie przyjętych premierowych występach Flo odsłania kolejną kartę przed premierą swojego drugiego albumu. Nominowane do Grammy brytyjskie trio prezentuje singiel Remedied, energetyczny hymn o wyrwaniu się z rutyny i odzyskaniu radości, który zapowiada album Therapy at the Club. Po świetnie przyjętych występach live from Vivo Studio, podczas których zespół wykonał takie utwory jak Lick It czy Therapy at the Club, Flo kontynuuje promocję nowego wydawnictwa nowym, energetycznym singlem. O tym utworze członkinie Flo mówią tak. Remedied jest dla wszystkich, którzy utknęli w miejscu. To moment, w którym w końcu wstajesz, wychodzisz z domu i przypominasz sobie, kim naprawdę jesteś. Potraktuj zatem ten utwór jak swoje lekarstwo. Music News. I na koniec jeszcze jedna polska premiera. Weronika Juszczak pochwalić się może nowym utworem. Zostawiam to piosenka o odpuszczeniu tego, co przez lata dawało ciężar, a jednocześnie o odwadze, by ruszyć dalej mimo niepewności i zaufać sobie nawet wtedy, gdy nie zna się jeszcze wszystkich odpowiedzi. To historia o odzyskiwaniu własnego głosu, wewnętrznego spokoju i przekonaniu, że najważniejsze to iść w życiu tam, gdzie mi najlepiej. Weronika Juszczak ma na koncie debiutancki album, który zadebiutował na trzecim miejscu listy Oliz. Jego premierze towarzyszyła ogólnopolska trasa koncertowa. Utwór Sprint cieszył się dużą popularnością w rozgłośniach radiowych, osiągając wysokie pozycje na listach Airplay. Artystka wykonała go również podczas koncertu Od Opola do Opola w ramach Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. No to tak, zupełnie na koniec łapcie kolejne wakacyjne premiery. Ellie Oaks i Lavinia z nagraniem Dumb Decisions, Barry Can Swim, Dance Dance Dance i Oliver Helden z najnowszym singlem I.O. Tomek Dudkiewicz i Music News. Tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Po reklamie.
2: Minęła godzina 16.30.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Jeszcze przed godziną 16 średnia i maksymalna temperatura dla regionu wynosiła zaledwie 28 stopni, no i cieplej miało nie być, ale jednak jest. 31 w cieniu, wszystko przez zachmurzenie, które jest z nami i zdecydowanie traci na intensywności. Ciśnienie spada, barometry wskazują 1013 hektopaskali i dobra wiadomość jest taka, że niższe już dziś nie będzie, a bliżej zmierzchu zacznie ponownie wzrastać. Wiatr południowo-zachodni, porywy do 15 km na godzinę, tutaj stabilnie. Zachód słońca rozpocznie się o godzinie 20.35 i bardzo ciepła noc przed nami, około 20 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: No i kolejne dni zapowiadają się bardzo obiecująco, bo przykładowo jutro czeka na nas pełnia słońca i nawet 35 stopni w cieniu. W środę także, a pod koniec tygodnia będzie padało. Czy popada, przekonamy się po czasie. A teraz posłuchajmy kolejnego raportu, który przedstawi Marek Włodarski.
4: Zaczynamy od napadu na młodą kobietę we Wrocławiu. Jak już informowaliśmy w sobotę wieczorem na Muchoborze Wielkim, obywatel Ukrainy zaatakował 30-latkę na klatce schodowej budynku, w którym mieszka. Napastnik zadał ofierze dwa ciosy nożem w szyję i klatkę piersiową. 18-latek został doprowadzony do prokuratury. Podczas przesłuchania nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Postawiono mu zarzut usiłowania zabójstwa. Komunikat w tej bulwersującej sprawie napadu wystosował m.in. konsulat Ukrainy we Wrocławiu.
5: Konsulat Generalny Ukrainy potępił zachowanie sprawcy i wyraził ubolewanie z powodu zdarzenia. Placówka podkreśla, że sprawca musi ponieść konsekwencje zgodnie z polskim prawem. Zaapelowała również do obywateli Ukrainy o przestrzeganie prawa i dbałość o dobre relacje polsko-ukraińskie. Podkreśliła, że w Polsce schronienie znalazły miliony Ukraińców, a pojedyncze zdarzenie nie powinno rzutować na całość relacji i całą społeczność ukraińską. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
4: Obrażenia kobiety na szczęście okazały się nie aż tak groźne, jak sądzono i informowano. 30-latka po zaopatrzeniu ran wyszła w poniedziałek ze szpitala w stanie, jak określono, ogólnie dobrym. Choć jak podkreślono, będzie potrzebowała zapewne pomocy psychologicznej. Sprawca został po informacjach świadków szybko zatrzymany przez policję. Motywy ataku nie są znane i będą wyjaśniane w czasie śledztwa.
1: Słuchacie raportu regionalnego.
4: Teraz przypominamy o utrudnieniach dla kierowców na drodze wojewódzkiej 320 na trasie Kamienna Góra-Lubawka, gdzie w poniedziałek rozpoczął się remont trasy. Na czas robót będzie ona zamknięta. Objazd poprowadzono drogą ekspresową S3. Gruntowny remont tego odcinka obejmie m.in. wymianę nawierzchni, budowę poboczy i montaż nowych barier energochłonnych. Koszt prac 25 milionów złotych. Służby apelują o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania oraz zachowanie szczególnej ostrożności. Teraz kolejne utrudnienia w ruchu w Jeleniej Górze. Od poniedziałku zaczął się remont nawierzchni na ulicy Czarnoleskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Strumykową do skrzyżowania z ulicą Borówkową, mówi Marcin Ryłko, rzecznik Urzędu Miasta w Jeleniej Górze.
6: Nie oznacza to jednak całkowitego zamknięcia drogi. Prace prowadzone będą przy utrzymaniu ruchu dla samochodów osobowych. W czasie realizacji remontu mogą jednak wystąpić krótkotrwałe przestoje oraz chwilowe utrudnienia w przejeździe. W związku z prowadzonymi pracami, i to jest ważna informacja dla wszystkich, którzy podróżują komunikacją miejską, w godzinach od 8 do 16 w tych dniach wystąpią zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej MZK. Linia numer 1 kursować będzie wyłącznie do przystanku Dwór Czarne, zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. Na czas prowadzonych prac uruchomiona zostanie linia numer 1 bis, kursująca na trasie Dwór Czarne, Wrzosowa, objazdem przez ulicę Księdza Gniatczyka, ulicę Sudecką i ulicę Borówkową z pominięciem takich przystanków jak Czarnoleska Kościół oraz Malinowa i Kalinowa. Rozkład jazdy linii numer 1 bis dostępny będzie od 31 lipca na stronie MZK oraz na przystankach Dwór Czarny, Borówkowa i Wrzosowa. Kierowców i pieszych tradycyjnie w takiej sytuacji prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu.
4: A propos remontów, ruszył nabór wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W tym roku mamy do rozdysponowania między samorządami 145 milionów złotych, o kilkanaście milionów więcej niż w roku ubiegłym, informuje Artur Jurkowski, wicewojewoda dolnośląski.
7: W tym roku mamy o 15 milionów złotych więcej. Z tego względu też i tych środków do dyspozycji samorządów będzie dużo więcej. Środki zostały podzielone na dwa źródła finansowania, czyli będziemy finansować przede wszystkim remonty i tu jest kwota 43,5 miliona złotych, natomiast środki inwestycyjne to jest 101,5 miliona złotych. Z tego zabezpieczamy 25 milionów na inwestycje dwuletnie, natomiast pozostała kwota będzie do rozdysponowania na 2027 rok.
4: Dziękuję, teraz to wszystko. Do usłyszenia.
2: No i oczywiście przypominamy o podsumowaniu dnia w regionie. Dziś o godzinie 20.30. Zapraszamy.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Hey Poland, we are Offenbach and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: klasycznym radiu. Reklama.
1: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Najlepszy wojownik to Cezaro.
4: Jaki wojownik?
3: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
4: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
3: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych.

0: i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Po reklamie. Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Red i Spinacze. Szybka podróż o dwie dekady wstecz. Dokładnie 21 lat, nawet prawie 22, rok 2005. A za dokładnie kwadrans wszyscy przeniesiemy się do świata, gdzie rodzą się takie oto perełki. Czeka na was kolejne poweekendowe lądowanie na planecie pełnej hitów. Kolejne premiery, no i czeka także Sebastian Wysoczański, który za moment z wami się przywita. A ja dziękuję za dziś, Patryk Łasica. Udanej zabawy wam życzę, no i do następnego spotkania w eterze.
0: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: reklama.
1: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 17.
2: Czas na wiadomości.
4: Będzie upał. Termometry mają pokazać do 38 stopni. Kardynał Dziwisz zeznawał jako świadek w procesie wytoczonym diecezji. Powstanie fundusz do inwestowania w sektor kosmiczny, zapowiada minister finansów. Dorota Wardycka. Uwaga na upał. IMGW wydało ostrzeżenia 1, 2 i 3 stopnia przed upałami. Będą obowiązywać w całym kraju. Najwyższa temperatura prognozowana jest w południowo-wschodniej Polsce, gdzie termometry pokażą do 38 stopni. To w województwach lubelskim, świętokrzyskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim i na południu województw mazowieckiego oraz łódzkiego. Reszta kraju z alertami 1 i 2 stopnia są też ostrzeżenia przed burzami dla części województw podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego i na południu Podkarpacia, Małopolski oraz Śląska. Polsce nie grozi blackout, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Takie zagrożenie jest za to w innych europejskich państwach, Francji, Rumunii czy Węgrzech, a to z powodu kolejnej fali upałów i niskich poziomów wody w rzekach.
5: Tak, sytuacja, jeżeli chodzi o Węgry, jest trudna, więc myślę, że Polska w tej sytuacji będzie pełniła, tak jak ostatnio, rolę eksportera, absolutnie. I w tym zakresie nasz system jest bezpieczny.
4: Premier Węgier z kolei zaapelował do mieszkańców o oszczędzanie energii w tym krytycznym dla kraju czasie. Kardynał Stanisław Dziwisz zeznawał dziś przed krakowskim sądem jako świadek w procesie wytoczonym krakowskiej archidiecezji przez ofiarę księdza Jana W., Janusza Szymika. Jako dziecko przez 5 lat był przez niego wykorzystywany seksualnie. Teraz domaga się od kurii 20 milionów złotych zadośćuczynienia. Kardynał mówił, że przez 27 lat był sekretarzem papieża, mieszkał w Watykanie i nie miał żadnych osobistych kontaktów z księdzem, który molestował ministranta.
6: Ja nie miałem żadnych kontaktów z nim. Być może w jakiejś grupie był.
4: Innego zdania jest Janusz Szymik. Twierdzi, że kardynał dobrze znał księdza Jana W.
7: Mamy fotografie, gdzie spędzali ze sobą razem wakacje. Ksiądz Jan jeździł do Stanisława Dziwisza, do Watykanu.
4: Kardynał Dziwisz zeznawał ponad godzinę. Lotnisko Katowice-Pyrzowice dołączy do Warszawy, Gdańska oraz Poznania i pożegna się z limitem butelek do 100 ml. Śląski Port zamówił 4 nowoczesne skanery C3, które pozwolą sprawdzić bagaż podręczny bez wyjmowania z niego rzeczy oraz przewozić płyny w pojemnikach nawet do 2 litrów. To jednak nie koniec zmian i udogodnień.
8: Jeszcze w tym roku uruchomione zostaną pierwsze bramki do automatycznej odprawy paszportowej. Z kolei w sierpniu rusza rozbudowa terminalu C, obsługującego ruch przylotowy. Projekt przewiduje zwiększenie liczby taśmociągów do odbioru bagażu z 3 do 5.
4: Mówi rzecznik prasowy Katowice Airport Piotr Adamczyk. Z kopalni do kosmosu to plan dla likwidowanej od kwietnia kopalni Wujek w Katowicach, która ma zostać przekształcona w Centrum Rozwoju Technologii Kosmicznych. Pomóc ma Bank Gospodarstwa Krajowego, gdzie powstanie specjalny fundusz z pożyczkami dla samorządów i firm, zapowiada minister finansów Andrzej Domański.
9: Na bardzo atrakcyjnych warunkach spłaty polskie samorządy będą mogły rozwijać programy, projekty w przemyśle kosmicznym.
4: BGK przeznaczy 0,5 miliarda złotych na wsparcie projektów związanych z sektorem kosmicznym.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
10: A po 17:00
2: mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
10: Witajcie w świecie najnowszej muzy.
2: Hit Planeta startuje na dobre.
3: Startujemy i prezentujemy Wam wszystkie te melodie, które są po prostu najnowsze, a w nowym tygodniu tych nowości cała masa. Sebastian Wysoczański, dzień dobry, cześć, witajcie, witamy na Hit Planecie.
2: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
3: Benny Benassi, Every Single Day, Age Connect, Winner, Let It Be True. To są nagrania, od których zaczynamy nasze poniedziałkowe spotkanie i pierwszą część tego notowania.

0: Age Connect i Winner, Let It Be True, to druga propozycja w pierwszej części dzisiejszego spotkania.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Zanim na dobre powędrujemy w nasz muzyczny świat, to jeszcze podsumowanie naszego sobotniego zestawienia YouTube i nagranie, które mam nadzieję, że wam przypadło do gustu, ale chyba tak, bo na miejscu trzecim soboty Street of Dreams. Miejsce drugie to Urzel, David Guetta i ekipa z nagraniem Shine.

0: na samym szczycie w sobotę. The Bauza z utworem I Wanna, niezwykle radiowy numer, który przypadł bardzo nam do gustu. No i nie bez powodu, to był numer jeden naszego sobotniego zestawienia.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w Pałacu Paulinum. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Pałacu Paulinum? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac Paulinum, kameralny i unikatowy hotel w samym sercu Jeleniej Góry, zaprasza na odpoczynek.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Po reklamie. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Jedziemy bezpiecznie z muzycznym radiem i spoglądamy na drogi Dolnego Śląska i nie tylko. Największe utrudnienia mamy teraz na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Duży korek tworzy się przed bramkami na Karwianach i ciągnie się przez rejon węzła Wrocław Południe. Zator utrudnia również zjazd za czwórki na autostradową obwodnicę Wrocławia w kierunku lotniska Poznania i dalej Warszawy. Łącznice są przejezdne, ale dojazd do nich odbywa się bardzo wolno. Na A4 w stronę Legnicy i Zgorzelca bez wypadków jednak koło Bolesławca między Godzieszowem a Krzyżową miejscami obowiązuje 80 z powodu nierównej nawierzchni i możliwych uszkodzeń. Dolnośląska S3 przez Legnicę, Lubin i Głogów jest przejezdna. W rejonie Głogowa możliwy większy ruch ciężarówek kierowanych objazdem przez trasę ekspresową. Dalej w stronę Zielonej Góry, Gorzowa i Szczecina bez większych zgłoszonych problemów. To dla tych, którzy na przykład na początku tygodnia na urlopie wybierają się w okolice naszego pięknego morza. Na S5 zwężenia do jednego pasa koło Ligoty Pięknej, Będkowa i Krościny Wielkiej. AOW poza dojazdem od A4 oraz S8 w stronę Leśnicy jadą bez większych zdarzeń. Za godzinę ponownie zerkniemy do naszego radiowego raportu.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
4: Hey, what's up? This is Fergie Ferg.
5: What's up?
4: We are
5: TNCE.
6: Hey everyone, it's Selena Gomez.
7: Hello there, we're 21 Pilots.
8: Hi, we are Radio Killer and you are listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Moty z nagraniem All Summer With You. My będziemy sięgać coraz częściej właśnie po takie słoneczne nagrania, to wam możemy obiecać. Przyszedł czas na premierę, pierwsza dzisiejsza premiera pojawia się już teraz. Posłuchajcie, Jump Onto My Wave i Human, premierowo w muzycznym radiu, premierowo na Hitplanecie.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Hello, this is Axwell and
4: in Grosso.
5: Hi, my name is Sia.
6: Hey guys, my name is Sam Walker.
7: Hey guys, I'm Zara Larson.
8: Hi everybody, I'm Mika and it's Hit Planeta, your favorite music chart in Muzyczne Radio.
9: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

0: Martin Garrix i YouTube Fireflies w Muzycznym Radiu. To pierwsza część dzisiejszego spotkania, a przy okazji to nagranie, które zatrzymuje się szybciutko na miejscu 34. Druga dzisiejsza nowość brzmi dokładnie tak.
1: Hit Planeta.
2: Reklama.
3: Gotowi na najgorętszy weekend tego lata? 7 sierpnia nad Kamiennogórskim Zalewem startuje Zalew Fest. To 3 dni koncertów i świetnej zabawy. Bawimy się do 9 sierpnia. Wystąpią Peja Slams Attack, Matt Bukowski, Daria Marks, Edyta Górniak, DJ Alex, Maja Oleśków oraz Poparzeni Kawą 3.
4: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i gości. Do zobaczenia w Kamiennej Górze. Burmistrz Janusz Hodasewicz.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie

0: you, baby.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
2: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
4: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 18.
1: Czas na wiadomości.
6: Nie najlepsza sytuacja na europejskich rzekach, także na Wiśle. Kolejny przechwycony nad morzem rosyjski samolot zwiadowczy. Będą też barwy kampanii. Chodzi o głosowanie w Krakowie. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ren i Dunaj wysychają na Węgrzech i w Niemczech sytuacja kryzysowa. W Polsce mamy w tej chwili ponad 60 ostrzeżeń hydrologicznych, a susza dotyczy 1/3 Polski. Wodowskaz na Wiśle na wysokości bulwarów w Warszawie wskazuje ponad 100 cm. To stan wody niskiej. Hydrolodzy podkreślają, sytuacja jest poważna, ale nie kryzysowa. Warszawiacy przyznają, że z każdym dniem jest coraz płyciej.
7: Tam taki nurek jest, taka plansza nurka. Przed wakacjami nurkowi wystawało chyba tylko kawałek tego hełmu, a teraz już go całego widać.
8: A kamienie, żelastwo i kawałek konarów takich widać.
6: Służby podkreślają, że rzeki są bardzo zdradliwe. W jednym miejscu może być płytko, a zaraz obok lej i zagłębienie. Przed południem 60 km na północny zachód od Tłęby polskie samoloty przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. Jak informuje minister obrony, nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej, co jednak niepokoi to, że to kolejny taki incydent w ostatnich tygodniach. W piątek para dyżurnych F-16 przechwyciła IUA 40 km na północ od Kołobrzegu. Rosyjskie samoloty regularnie latają nad Bałtykiem bez planów lotu i z wyłączonymi transponderami. To uniemożliwia ich identyfikację i może zagrażać niebezpieczeństwo. Dożywocie grozi 18-letniemu nożownikowi z Wrocławia. Młody obywatel Ukrainy usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Jest podejrzany o atak w sobotę na 30-letnią kobietę. Miał jej zadać ciosy w szyję, klatkę piersiową i ramiona. Nastolatek był dziś przesłuchiwany. Nieznany jest powód ataku i czy mężczyzna znał poszkodowaną.
9: Odmówił składania wyjaśnień zarówno w zakresie motywacji działania, jak i też przebiegu zdarzenia.
6: Mówi Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Śledczy nie wykluczają wniosku do sądu o areszt dla nastolatka. Poszkodowana miała już opuścić szpital. Kilka miesięcy może potrwać wyjaśnienie okoliczności wypadku na autostradzie w pobliżu Brna, w którym zginęły 3 osoby z Polski. Tak twierdzi czeska policja. Do tragedii doszło w nocy z piątku na sobotę. Najpierw auto uderzyło w dzika, potem w ten sam samochód i pojazd osoby, która chciała pomóc poszkodowanym, uderzyło trzecie auto. Według policji wyjaśnienia wymaga kwestia oświetlenia pojazdów, ich widoczności i samo pojawienie się zwierzęcia na autostradzie. W Krakowie oficjalnie rusza kampania przed przedterminowymi wyborami na prezydenta miasta. Jako pierwsza komitet wyborczy zarejestrowała kandydatka partii Razem Aleksandra Owca. Zapowiada, że chce Krakowa z dostępnymi mieszkaniami i sprawnym transportem publicznym. Wsparł ją przewodniczący Razem Adrian Zandberg.
10: Tam, gdzie inni, sponsorowani przez lobbystów, deweloperów, będą mieli wielkie pieniądze, tu będzie kampania po stronie zwykłych ludzi, normalnych ludzi.
6: Wybory prezydenta Krakowa 27 września.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
11: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
5: I ponownie wracamy na dolnośląskie trasy i nie tylko. Największy ruch nadal na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Zwalniamy przed bramkami na Karwianach oraz w rejonie węzła Wrocław Południe. Korek na A4 utrudnia także zjazd na autostradową obwodnicę Wrocławia w kierunku lotniska Poznania, dalej Warszawy. Łącznice są przejezdne, ale dojazd do nich zajmuje więcej czasu. Dobra wiadomość z zachodu regionu. Tam zakończyły się już już utrudnienia po kolizji samochodu osobowego w Zgorzelcu. A4 jest tam ponownie przejezdna. Zniknęło również wcześniejsze spowolnienie przed Legnickim Polem. Między Godzieszowem, Bolesławcem i Krzyżową są punktowe ograniczenie do 80 z powodu nierównej nawierzchni. Warto o tym pamiętać. S3 teraz przez Legnicę, Lubin i Głogów bez wypadków. W okolicy Głogowa możliwy większy ruch ciężarówek kierowanych objazdem przez ekspresówkę. Dalej do Zielonej Góry, Gorzowa i Szczecina bez poważniejszych problemów nadal. Tu się nie zmieniło. Na S5 zwężenia koło Krościny Wielkiej, Będkowa i Ligoty Pięknej. S8 w stronę Oleśnicy i Łodzi bez większych zdarzeń. I jeszcze na moment, bo to dosyć świeża sprawa, A4. Zwalniamy również między Jarostowem a Kostomłotami w stronę Wrocławia. Tam mapy pokazują wyraźne spowolnienie na całej jezdni, ale na ten moment nie mamy jeszcze informacji od GDDKiA. Poinformujemy Was w kolejnym raporcie, jeśli tylko GDDKiA jakąś informację nam powie. I tutaj te utrudnienia już kilka kilometrów mają. Przypomnę, w stronę Zgorzelca, w stronę granicy między Kostomłotami a Jarostowem spore utrudnienia.
11: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
4: A po 18:00
1: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
4: Tak gra Hit Planeta.
1: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
5: Po 18:00 kolejne nowości na horyzoncie. Perfect Pitch i Dancing on Fire.

0: Martyna Wrochna to piosenka zatytułowana Kasztanowce. To polska propozycja, która zajęła miejsce na naszej ławce rezerwowych i będzie na pewno polecać się przez najbliższy czas. Wracamy do Was dosłownie za chwilę.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
4: Hi guys, it's Rihanna.
5: Hey everyone, this is Mons Samrad.
6: Hello Poland, it's Katy Perry here.
7: Hi guys, my name is Sam Walker.
8: Witajcie moi kochani, tutaj Magda Wójcik z zespołu Goja. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia. Hit
1: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Disco Bambino i Dancing Without You w Muzycznym Radiu to już druga część naszego dzisiejszego spotkania. Spotkania oczywiście na Hit Planecie w towarzystwie najnowszych melodii. Teraz po polsku grać będziemy Martyna Baranowska i jej najnowsze nagranie Tracimy Tylko Czas.

Fade to Black w muzycznym radiu. To jest już półmetek naszego poniedziałkowego spotkania. W nowym tygodniu ponownie mamy dla was najnowsze dźwięki i melodie. Paradise i Event za chwilę z James. December 10 to również kolejne melodie, które będziemy wam lada moment polecać. W tej drugiej części oczywiście mamy dla was jeszcze premiery. A premiery to są takie utwory, które myślę jako pierwsi macie okazję usłyszeć w muzycznym radiu. Proszę bardzo, Flow teraz premierowo. Tak gramy. Zobaczcie, co dla was mamy.

0: Reklama.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
2: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.

Oceana i Sunshine w Muzycznym Radiu. Kolejna nowość, którą wam polecamy i zbliżamy się do finału drugiej części dzisiejszego lądowania. No to jeszcze zagramy po polsku. Przebiśniegi, melatonina w podtytule Dzień.

0: Reklama.
1: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 19.
2: Czas na wiadomości.
4: Upały, burze, ulewy, za chwilę o pogodowym rollercoasterze. Potem wakacyjne kontrole sanepidu i policyjne na drogach. Będzie też o powrocie programu CPN, czyli o tańszym paliwie. Marcin Krzamiński. 40-stopniowy upał możliwy w kolejnych dniach, informują synoptycy. Do końca tygodnia pogoda nam nie odpuści. Będzie nie tylko gorąco, możliwe też burza, miejscami grad. Najwyższe temperatury będą w środku tygodnia, mówi Agnieszka Prasek, rzecznik IMGW.
5: Części aktualnych prognoz oraz modeli numerycznych nie można wykluczyć, że temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Najwyższe wartości odnotujemy w centrum, na południu, południowym zachodzie i południowym wschodzie. Kraju.
4: Od piątku nastąpi już wyraźne ochłodzenie do mniej więcej 25 stopni, co widać na mapach pogodowych. Tam do czwartku włącznie spora część kraju z ostrzeżeniami przed upałami i są to w większości regionów ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia. Z kolei jeszcze przez godzinę na krańcach południowych, a w części Mazowsza, Podlasia i Łódzkiego miejscami do nocy lub rana ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, lokalnie z gradem. Nieprawidłowości w 15% sprawdzonych obiektów przez sanepid. To bilans pierwszego miesiąca wakacji. Większość interwencji odbyło się w największych miastach kraju. Przeważają problemy sanitarne, takie jak nieprawidłowe przechowywanie produktów i nieprzestrzeganie zasad higieny, mówi Izabela Kucharska, zastępca głównego inspektora sanitarnego.
6: Kontrolowaliśmy zarówno w ramach kontroli planowanych, jak i kontroli interwencyjnych. Takich kontroli interwencyjnych było około 400. Interweniujemy za każdym razem, kiedy osoby będące na wypoczynku bądź rodzice dzieci zgłaszają nieprawidłowości.
4: Nadzorem objęto również duże imprezy masowe oraz festiwale. Sanepid nie stwierdził tam poważniejszych nieprawidłowości. Więcej policji na drogach w całej Europie. Funkcjonariusze będą prowadzili intensywne kontrole w ramach akcji Speed. Sprawdzana będzie prędkość i trzeźwość kierowców. Ma to wpłynąć na zmniejszenie liczby wypadków drogowych. W ubiegłym roku liczba ofiar śmiertelnych na drogach w Polsce spadła o 12%, co jest efektem między innymi takich akcji, ocenia Marcin Fliger z Global Road Safety Partnership.
7: To są te wszystkie elementy, które finalnie skutkują tym, że jeżeli dochodzi do zdarzenia drogowego, to ciężkość takiego zdarzenia jest mniejsza, a to przekłada się na mniejszą liczbę ofiar wypadków drogowych.
4: Polska policja ma dołączyć do europejskiej akcji w piątek. Pozostajemy przy motoryzacji. VAT w dół, akcyza bez zmian. Tak może wyglądać nowy pakiet CPN obniżający ceny paliw. To na pewno nie będzie kalka tego, co na wiosnę. Budżet nie jest z gumy, mówi minister energii Miłosz Motyka.
8: Z ministrem finansów rozmawiamy o tym, by przynajmniej na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia, kiedy te powroty są najczęstsze i to jest najczęstszy ruch na polskich drogach, jest ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
4: Rząd twierdzi, że plany z szerszym pakietem CPN pokrzyżował prezydent. Skierował do Trybunału ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, a to właśnie ten podatek miał sfinansować lwią część nowego pakietu CPN.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
3: No i znowu na tapet bierzemy drogi Dolnego Śląska i nie tylko. A4 od Zgorzelca przez Bolesławiec i Legnicę jedzie bez poważniejszych zdarzeń. Wcześniejsza kolizja w Zgorzelcu została usunięta, a Legnickie Pole przejeżdżamy płynnie. Zwalniamy natomiast między Jarostowem a Kostomotami. Targeo pokazuje nam tam wyraźne punktowe spowolnienie na całej jezdni, ale GDDKiA nie informuje o wypadku ani o zamknięciu pasa, więc na ten moment obserwujemy ten temat i przekazujemy Wam najważniejsze informacje. To utrudnienie jest w stronę granicy. Bez wcześniejszego dużego zatoru w okolicach Wrocławia. Wolniej na pewno w rejonie Karwian, sam węzeł Wrocław Południe i zjazdy na autostradową obwodnicę Wrocławia są obecnie przejezdne. Jak przed momentem powiedziałem, bez wcześniejszego dużego zatoru. Dalej A4 w stronę Opola, bez poważniejszych przeszkód. Dolnośląska S3 przez Legnicę, Lubin, Polkowice i Głogów bez wypadków. Koło Głogowa możliwy większy ruch ciężarówek skierowanych objazdem z DK12. Na S5 punktowe zwężenia koło Krościny Wielkiej, Będkowa i Ligoty Pięknej. Autostradowa obwodnica Wrocławia oraz S8 do Leśnicy bez większych utrudnień. Dalej S3 do Szczecina, S5 do Poznania, S8 w stronę Łodzi do Warszawy. Głównie płynne przeloty można śmigać. Przypominamy także utrudnienia dla kierowców na drodze wojewódzkiej 320 na odcinku Kamienna Góra-Lubawka, gdzie w poniedziałek rozpoczął się remont trasy. Na czas robót będzie ona zamknięta. Objazd poprowadzono drogą ekspresową S3. Gruntowny remont tego odcinka obejmie wymianę nawierzchni, budowy poboczy i montaż nowych barier energochłonnych. Koszt prac, to już ciekawostka, wynosi 25 milionów złotych. Służby apelują o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania oraz zachowanie szczególnej ostrożności.
2: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: A po 19:00
2: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
1: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
2: Kolejną, mocno nową propozycją do listy.
3: Posłuchajcie koniecznie oto The Cube Guys i Hermano.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu. Z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
0: Po reklamie.
4: Hi guys, it's Rihanna.
5: Hey everyone, this is Monster Summer Love.
6: Hello Poland, it's Katy Perry here.
7: Hi guys, my name is Alan Walker.
8: Witajcie moi kochani, tutaj Magda Wójcik zespołu Goja. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Fenomenalne nagranie, co by nie mówić, grupa U2 i Street of Dreams ponownie na falach naszej stacji, miejsce szóste dzisiaj w trzeciej części wydania poniedziałkowego, rzecz jasna hit planety, a na horyzoncie Alan Walker, Ava Max, za chwilę Urzel, David Guetta, wracamy za moment.
1: Reklama. Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
3: Hello there, I'm Marco. Hello, and I'm Floor. We are from Nightwish.
4: Hello, and I'm
3: Cranberry.
4: Hey, Soul, it's Lars Ulrich from Metallica.
5: Hi, I'm Ellie Goulding.
4: Hello, Poland. It's Richard Judge here, and I want to send you big greetings for all the listeners at Hit Planet Music Radio. Hit Planet.

David Guetta, French Montana i Shine prosto z miejsca czwartego. Czas na podium, czas na dzisiejszy poniedziałkowy finał, który kończymy dokładnie tak. Here in my arms, enjoy the silence, Armin van Buuren, Silver Panda. Na miejscu trzecim Morandi, Miss Cole. To miejsce drugie, a sam szczyt naszego dzisiejszego spotkania The Bowser z nagraniem I Wanna. Dziękując wam za wspólnie spędzony czas, polecamy wieczór z Muzycznym Radiem, który startuje po godzinie 20. Jutro Hit Planeta po 5. Marta Wojtunik z wami za chwilę. Ja dziękuję. Sebastian Wysoczański, fajnego wieczoru. Do usłyszenia, pa!

0: Autopromocja. Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 20.
0: Czas na wiadomości.
2: Tragedia na hulajnodze pod Łowiczem. Nie żyje 11-latek. Lekarze ostrzegają przed dłuższymi kolejkami do wizyty i badań. Metamorfoza w centrum Warszawy. Odwiedzimy ulicę Złotą. Marcin Krzemiński. Tragedia pod Łowiczem. Nie żyje 11-latek, który na elektrycznej hulajnodze zderzył się z kombajnem. Do wypadku doszło około południa we wsi Sypień. Opisuje ustalone już okoliczności wypadku nadkomisarz Edyta Machnik z łódzkiej policji.
3: Jadący hulajnogą elektryczną 11-letni chłopiec na chwilę obecną z nieustalonych przyczyn wjechał pod kombajn rolniczy, którym kierował 48-letni mężczyzna. Życia chłopca nie udało się uratować pomimo prowadzonej reanimacji.
2: Sprawę wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Ustalane będzie, kto opiekował się dzieckiem w chwili wypadku. Zwłaszcza, że prawo kategorycznie zabrania korzystania z hulajnóg elektrycznych dzieciom do 13 roku życia. Jedna z trzech osób, wobec których prezydent wydał dziś postanowienia dotyczące zastosowania prawa łaski, to Piotr Staruchowicz, wieloletni kibic gniazdowy prowadzący doping kibiców Legii Warszawa z trybuny Żyleta, co potwierdził we wpisie na X-ie jego obrońca, mecenas Krzysztof Wąsowski. Pod koniec września 2025 roku sąd w Lublinie orzekł wobec Starucha zakaz stadionowy. Powodem ukarania było zachowanie i przebywanie w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności podczas meczu wyjazdowego z Motorem Lublin. Dłuższe kolejki do wizyty i badań. Takie mogą być konsekwencje zmiany sposobu finansowania nadwykonań. NFZ będzie płacić za świadczenia wykonane ponad limit dopiero po zakończeniu roku. Teraz płaci po kwartale. Szpitale nie będą zainteresowane wykonywaniem zabiegów ponad limit, za które otrzymają zapłatę z dużym opóźnieniem, mówi wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Klaudiusz Komor.
4: To wszystko odbije się na tym, że kolejki do tych procedur i do tych wizyt po prostu się wydłużą, ponieważ będzie taki nacisk ze strony zarządzających, żeby po prostu tych nadwykonań nie robić.
2: Co kwartał NFZ ma płacić m.in. za pierwsze wizyty u specjalistów czy pacjentów z kartą Deala. Blisko 1250 dzieci i nastolatków przebywa w ośrodkach dla małoletnich migrantów w hiszpańskich eksklawach w Afryce, Ceucie i Melilli. Ich liczba wzrosła wskutek ubiegłotygodniowego kryzysu migracyjnego, kiedy przedarło się tam z Maroka około 60 tysięcy osób. Władze Ceuty przypuszczają, że dzieci i nastolatków bez opieki jest w eksklawie więcej, ale nie zgłosiły się po pomoc. Szwedzcy eksperci apelują, by zrezygnować z obsadzania przydomowych ogrodów tujami. Gatunek okazał się wyjątkowo łatwopalny. W niedawnym pożarze w norweskim Drammen spłonęło ponad 100 domów. Wielka metamorfoza w centrum Warszawy. Otwarto dla mieszkańców ulicę Złotą. Zniknęły samochody i tunel, a w ich miejsce pojawiły się nowe drzewa i ławki. To kontynuacja naszego planu, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
5: Zazieleniamy całe ścisłe centrum. Oddajemy ulicę Warszawy w ręce mieszkańców.
2: Na ulicę Złotą wjechać będą mogli tylko mieszkańcy i przedsiębiorcy prowadzący tam działalność.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
6: Adrian, młody mężczyzna, żonaty, ojciec dwójki dzieci. Od wielu miesięcy ciężko choruje. Ma za sobą wszystkie możliwe w kraju terapie. Po pewnej poprawie stanu zdrowia choroba powróciła. Jednak nadzieję na powstrzymanie agresywnego schorzenia daje nowatorska terapia, wykorzystująca fale elektromagnetyczne. Jej koszt jest bardzo duży, a rodzina i znajomi nie udźwigną ciężaru wydatków. Adrian ma dla kogo żyć i pokłada nadzieję w ludzkiej ofiarności.
7: W
6: Wpłaty prosimy kierować na adres pomagam.pl Szymaniak Adrian, walka z guzem. Pomagam.pl Szymaniak Adrian, walka z guzem.

0: takich nagrań to przedstawiać nawet nie trzeba. Baila Morena w Muzycznym Radiu, 10 minut po godzinie 20. Marta Wojtunik, witajcie. Trzeci już dzień sierpnia. Zdecydowanie to był dzień gorącego lata. Na ten moment cały czas bardzo gorąco na Dolnym Śląsku, a my rozgrzewać wam będziemy do późnych godzin wieczornych oczywiście najlepszą muzyką. Festiwal hitów po 20.30, później po godzinie 22.00 strefa 79. Tam wspomnienia z lat 70., 80. i 90., ale zanim to wszystko, to jeszcze kilka informacji. Tych z regionu, tych muzycznych oraz ogłoszenia. Czas na dżem.
1: Autopromocja.
2: Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło. W Muzycznym Radiu.
1: Autopromocja.
0: I witamy pierwszego słuchacza. Halo, dobry wieczór.
3: Witam. Mieczysław z tej strony Karpacz.
0: Witam.
3: Zadania mam ostrówek, koparkę. Tylko sprzęgło trzeba zrobić. Pan jest bardzo dobry. Sprzęt super fitness to jest sauna, wakum w saunie, rowerek i pochylnia w bieżniu. No i dwa pokoje i kawalerka do wynajmu, wjazd do Karpacza. Telefon 603 tak. 622 848 zdrówka, dzięki.
0: 848, również życzymy zdrówka i do usłyszenia. Witamy kolejnego słuchacza. Halo, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Halo.
0: Jesteśmy na antenie, witam.
4: No mam do sprzedania Opla Astra H, 2004 rok, 1.6, benzyna, gaz, butla ważna jeszcze 6 lat. Jest aktualnie po badaniu technicznym na cały rok. Jest klimatyzacja sprawna, elektryczne szyby i to wszystko pod numerem 696-116-157. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy i witamy kolejnego słuchacza Muzyczne Radio. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór. Dzwonię z Bolesławca. Mhm. Do sprzedania mam Audi A3 z 2010 roku. To jest wersja pięciodrzwiowa. Podgrzewane fotele, klimatyzacja dwustrefowa, tempomat, nagłośnienie Bose. Stan auta bardzo dobry. I zainteresowane osoby zachęcam do kontaktu 792-259-132. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy.
2: Dżem, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
0: Czas na kolejne ogłoszenie. Dzień dobry, Muzyczne Radio.
6: Witam, dzień dobry. Sprzedam Citroena Jumpera świeżo sprowadzonego, zarejestrowany, ubezpieczony, gotowy do jazdy, do pracy. Jest to blaszak trzyosobowy, 2015 rok, 3 litry, 177 koni. W bogatej wersji, kamera cofania, tempomat, dotykowa, radio sterowane w kierownicy i wiele innych, a drugim autem jest Opel Insignia Diesel 2013 kombi 140 koni. Agencji informacji udzielę pod numerem 695
0: tak.
6: 112 363. Dzięki, życzę miłego wieczoru.
0: Dziękujemy, również życzymy miłego wieczoru.
1: Autopromocja.
2: Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło. W Muzycznym Radiu.
1: Autopromocja.
0: Dżemik, dobry wieczór.
7: No witam, Paweł z Lubania. No, ja mam do sprzedania nowy samochodzik Opel Corsa. 1.2 pojemność, 168 tysięcy najechane. Auto w kraju od 2019 roku. No ja pytam szczegółów, jakby też był zainteresowany, to pod telefonem 608 tak. 531 294. Dziękuję i pozdrawiam.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy i witamy kolejnego słuchacza. Halo, dobry wieczór.
8: Dobry wieczór, Jarek ze Szczegomia. Ja chętnie kupię stare monety, wyroby ze srebra, porcelany oraz militaria z pierwszej i II wojny światowej, w tym głównie szable, hełmy, bagnety, odznaczenia. Mój telefon 604-701-052. Pozdrawiam.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy i czekamy jeszcze na ostatni telefon. Przypominamy numer 757-646-646. Halo, dobry wieczór.
9: Dobry wieczór. Posiadam mieszkanie do wynajęcia w Jeleniej Górze, 58 metrów, pierwsze piętro z miejscem parkingowym, centralne ogrzewanie z sieci. Więcej informacji pod numerem telefonu 537. Wróć.
0: Dobrze, spokojnie, jeszcze raz.
9: 567 580 888.
0: To jeszcze raz może cały numer?
9: Zapraszam. Dziękuję, do usłyszenia.
0: Dobrze, dziękuję, do usłyszenia. I teraz już na pewno ostatni telefon na dziś. Halo, dobry wieczór, Muzyczne Radio. Halo, halo? Halo, halo, Muzyczne Radio, dzień dobry.
10: Dzień dobry, z tej strony Michał Wrocław. Mam do sprzedania auto Renault Scenic Megane, 2001 rocznik, z uszkodzonym silnikiem.
0: Dobrze. I numer telefonu?
10: Mój numer telefonu 661-953-766. Auto przeznaczone na części.
0: Dobrze, dziękujemy bardzo. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze wydanie Dżemu. Kolejne już jutro, tuż po godzinie 20, a my teraz przedstawiamy.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: To jest naprawdę gorąca nowość, która na pewno w sierpniu będzie podbijała hit Planetę. The Bausa i Lose Myself.

0: Wszystko wskazuje na to, że śpiewające dziewczyny opanowały dziś Music News, zatem pochylmy się nad ich nową muzyką. Panie i panowie, przed wami Ariana Grande, Ellie Goulding i debiutantka w muzycznym radiu Wiktoria Jakubowska. Tomek Dudkiewicz, witam i zapraszam. Trzykrotna laureatka nagrody Grammy Ariana Grande prezentuje swój 8 studyjny album Puddle. Artystka współtworzyła i wyprodukowała materiał wraz z Ileą, a przy trzech utworach do zespołu autorów i producentów dołączył także Max Martin. Pierwszy singiel promujący nowe wydawnictwo, nagranie Hey That I Met You Love Me, zadebiutował na pierwszym miejscu listy Billboard Hot 100, stając się 10 numerem 1 Ariany Grande w tym właśnie zestawieniu. Tym samym artystka przeszła do historii jako pierwsza wykonawczyni, której główny singiel z każdego z pierwszych 8 albumów studyjnych debiutował w pierwszej dziesiątce Billboard Hot 100. Tytułowy utwór z najnowszego krążka Ariany Grande, nagranie Puddle, już do posłuchania w muzycznym radiu. Teraz czas na Ellie Goulding. Four Seasons to kolejny singiel zapowiadający długo wyczekiwany 6 album gwiazdy. Wydawnictwo zatytułowane I Know Too Much ukaże się 4 września. Pomysł na album zrodził się z przekonania, że być może czasem wiemy zbyt wiele, mówi Ellie. W pewnym sensie niewiedza daje poczucie wolności. Ten album to zbiór piosenek opisujących moment zwrotny w moim życiu. Chwilę, w której uświadomiłam sobie, jak wiele dała mi kiedyś wolność płynąca z niewiedzy. Jednocześnie stanęłam u progu zrozumienia prawdziwej siły, jaka tkwi właśnie w wiedzy. W samym środku tego chaosu szukałam ukojenia i znalazłam je w studiu nagraniowym. Na początku nie miałam pojęcia, dokąd to wszystko zmierza. Wiedziałam jedynie, że muszę tworzyć. Pisanie piosenek od zawsze było dla mnie najlepszą formą terapii. Mówię o swojej nowej płycie Ellie Goulding. Po kąśliwym Black Prada Dress artystka odsłania w nowym singlu Four Seasons swoje łagodniejsze i bardziej wrażliwe oblicze. Bazujący na połączeniu akustycznej gitary i przestrzennego, pełnego rozmachu brzmienia utwór opowiada o pierwszych odurzających chwilach zakochania. Music News. I na koniec debiutantka w muzycznym radiu. Po piosence Cannot Be Wiktoria Jakubowska odsłania kolejny rozdział swojego solowego projektu. Opowiedz to utwór, który prowadzi słuchacza do świata balansującego na granicy rzeczywistości i wyobraźni, pełnego niedopowiedzeń, nieoczywistych emocji i obrazów, które bardziej się odczuwa niż rozumie. Nowy singiel zanurza się w alternatywnej, psychodelicznej estetyce, przypominając podróż po drugiej stronie lustra. To opowieść, w której kolejne warstwy muzyki odsłaniają się stopniowo, a atmosfera gęstnieje niczym pogmatwany sen. W utworze opowiedz tajemnica staje się ważniejsza od odpowiedzi, a napięcie budowane jest subtelnością zamiast oczywistych zwrotów akcji. Interesuje mnie muzyka, która nie opowiada wszystkiego wprost. Lubię zostawiać miejsce na wyobraźnię i emocje, które pojawiają się dopiero po czasie. Opowiedz jest właśnie o tym, o próbie uchwycenia czegoś, czego nie da się nazwać jednym zdaniem. Tak mówi Wiktoria o swoim najnowszym singlu. Dołapcie jeszcze kolejne gorące wakacyjne premiery, jakie trafiły na naszą playlistę. Armin Van Buuren i Sasha Everlasting, wspomniana Ellie Goulding z nagraniem Four Seasons i Olivia Socha z najnowszą piosenką Rutyna. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
1: Muzyczne radio. Music News. Reklama.
2: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Hit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
1: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Na podsumowanie dnia w regionie zaprasza Arek Włodarski.
5: Przegląd wydarzeń poniedziałku zaczynamy od Wrocławia, gdzie dziś w szpitalu zmarła jedna z rannych osób w niedzielnym wypadku, do którego doszło na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej, Bricknera i Kwidzyńskiej. W tym bardzo groźnym zdarzeniu poważnie ranne zostały jeszcze 3 osoby. Wszystkie podróżowały busem. Najprawdopodobniej sprawcą wypadku jest kierujący właśnie tym pojazdem, który nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu tramwajowi. Szczegóły wypadku wciąż ustala policja. Jak podkreślają świadkowie, to jeden z najpoważniejszych wypadków, do którego doszło w ostatnich miesiącach. miesiącach na ulicach Dolnego Śląska. Pozostajemy we Wrocławiu. Sprawca napadu na młodą kobietę został doprowadzony do prokuratury. Podczas przesłuchania nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Postawiono mu zarzut usiłowania zabójstwa. Przypomnę, w sobotę wieczorem na Muchoborze Wielkim obywatel Ukrainy zaatakował 30-latkę.
6: Tragedia rozegrała się w sobotę wieczorem przy ulicy Gagarina we Wrocławiu. 30-letnią Polkę zaatakował obywatel Ukrainy. Młody mężczyzna dopadł ofiarę na klatce schodowej i dwukrotnie ugodził nożem. Zareagowali świadkowie, którzy wezwali pogotowie i uciskali rany kobiety aż do przyjazdu karetki. Dzisiaj będą wykonywane dalsze czynności z Ukraińcem. 18-latek uciekł z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany. Jak informowała jeszcze w weekend Gazeta Wrocławska, mężczyzna miał zagadnąć kobietę już w autobusie i zapytać ją o drogę, po czym ruszył za nią. Wrocławska policja zakwalifikowała to zdarzenie jako usiłowanie zabójstwa. Konsulat Generalny Ukrainy potępił zachowanie sprawcy i wyraził ubolewanie z powodu zdarzenia. Placówka podkreśla, że sprawca musi ponieść konsekwencje zgodnie z polskim prawem. Zaapelowała również do obywateli Ukrainy o przestrzeganie prawa i dbałość o dobre relacje polsko-ukraińskie. Podkreśliła, że w Polsce schronienie znalazły miliony Ukraińców, a pojedyncze zdarzenie nie powinno rzutować na całość relacji i całą społeczność ukraińską. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
5: Obrażenia kobiety na szczęście okazały się nie aż tak groźne, jak sądzono i informowano. 30-latka po zaopatrzeniu ran została w poniedziałek wypisana ze szpitala w stanie, jak określono, ogólnie dobrym. Kończąc przegląd wydarzeń ze stolicy Dolnego Śląska, Ada Szurman informuje o sukcesie wrocławianki, która została wybrana jedną z najpiękniejszych Polek.
6: Wrocławianka Eliza Ciuła, za którą mieszkańcy miasta mocno trzymali kciuki, została pierwszą wicemis Polski, a drugą wicemis Klaudia Węcłaś. Najpiękniejszą Polką okrzyknięto Emilię Ptak z Podlasia. Jeśli z jakichś powodów nie będzie mogła pełnić obowiązków królowej piękności, zastąpi ją właśnie wrocławianka. 27-letnia Eliza jest prawniczką z wykształcenia, z pasją do pomagania, zwłaszcza kobietom. Planuje otwarcie własnej kancelarii i jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w sprawach pracowniczych i o mobbing. Jest aplikantką Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Poza prawem interesuje się także modelingiem. Konkurs Miss Polski organizowany jest od 1990 roku. Zwyciężczyni reprezentuje nasz kraj w konkursach Miss Universe i Miss International. W tym roku o koronę najpiękniejszej Polki walczyły 24 kandydatki. Wrocławianka najpierw przeszła do finałowej dziesiątki, a potem wywalczyła miejsce w top 5. Ostatecznie została pierwszą wicemis Polski 2026.
5: Sukces Dolnoślązaczki cieszy. Trzymamy kciuki być może za występy także w konkursach międzynarodowych. Teraz regionalnej kroniki policyjno-kryminalnej ciąg dalszy. Prokuratura rejonowa w Jeleniej Górze skierowała do Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko 52-letniemu mieszkańcowi Kowar. Mężczyzna odpowie za zabójstwo swojej matki.
7: Z ustaleń śledczych wynika, że 10 maja ubiegłego roku oskarżony, będąc pod wpływem alkoholu, wszczął awanturę domową, podczas której zaatakował swoją matkę. Mężczyzna bił kobietę pięściami po głowie, a następnie chwycił za szyję i dusił, doprowadzając w efekcie do jej śmierci. Oskarżony o zdarzeniu nie powiadomił żadnych służb ani osób trzecich. O zabójstwie policję zawiadomił dopiero brat pokrzywdzonej. Mężczyźnie przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo karą dożywotniego pozbawienia wolności. 52-latek przyznał się do popełnienia zarzucanej mu zbrodni. Złożył też wyjaśnienia. Okazało się, że był już karany sądownie za znęcanie się nad swoją matką. Wówczas usłyszał wyrok 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
5: I kolejny materiał Jacka Rogulskiego. Mieszkańcy regionu oraz turyści muszą być odpowiedzialni i ostrożni. W lasach jest bardzo sucho. Już teraz odczuwamy powrót wysokich temperatur. Strażacy i leśnicy ostrzegają. Według statystyk 9 na 10 pożarów lasów powoduje człowiek. Mówi Andrzej Ciosk, szef Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.
8: Zagrożenie pożarowe w lasach wiąże się z wilgotnością ściółki, czyli tego poszycia pokrywy gleby, poszycia leśnego, oraz wilgotnością powietrza. Jest w lesie bardzo sucho, w związku z tym apeluję do wszystkich o ostrożność, o rozsądek i korzystanie z terenów leśnych naprawdę mądrze i rozsądnie. Przede wszystkim mam tu na myśli rozpalanie ognisk. To też jest zabronione na terenach leśnych, a jednak mamy przykłady, że takie sytuacje mają miejsce. Ja przypomnę, że wszystkie pożary lasów są pożarami trudnymi do gaszenia, przede wszystkim z racji na trudny dojazd, a szczególnie u nas w górach, na naszym terenie. No i drugi czynnik, z powodu którego są te pożary trudne, to przede wszystkim trzeba wodę zorganizować do gaszenia tego pożaru, a muszą być jej duże ilości i to też wymaga bardzo dużo pracy i zaangażowania. Jest to czaso i kosztochłonne, jeżeli chodzi o działania w lesie. Także apeluję o rozsądek, żebyśmy w tym roku mieli mniej pożarów niż w zeszłym, pomimo tego, że w lesie jest bardzo sucho.
5: Arek Włodarski, udanego wieczoru z naszą stacją i do usłyszenia jutro. Pierwszy raport regionalny we wtorek o 5:30.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Szczycie tylko u nas. Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Panie i panowie, startujemy!
1: Oczywiście, że startujemy punktualnie, 30 minut po godzinie 20, a my startujemy z naszą totalną, absolutną muzyczną petardą, czyli z festiwalem pełnym wakacyjnych hitów. Koniecznie zapnijcie pasy i dajcie głośniej, bo tego programu słucha się głośno.
0: Festiwal wakacyjnych hitów
2: w muzycznym radiu.
0: Tego słucha się głośno.

0: bicy i dobry vibe. To jest to, czego możecie spodziewać się u nas wieczorową porą. Banana Mio.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
0: Zostaniemy teraz w tych najnowszych brzmieniach. Totalna nowość u nas. Na pewno wam się to nagranie spodoba. Urzel, Ultranate i Moving to the Sun.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Jak co godzinę wracamy do Was z raportem drogowym. Godzina już dość późna, za 6 minut godzina 21, więc i na drogach zrobiło się nieco luźniej. Jeżeli chodzi o główne drogi krajowe, jakieś autostrady, drogi ekspresowe, to bez większych utrudnień na ten moment w okolicach Poznania, z tego co udało nam się dowiedzieć, to tam nie doszło do żadnego poważniejszego zderzenia, po prostu natężenie ruchu jest większe niż zwykle, no bo pamiętajmy, trwa okres wakacyjny. A wracając do regionu, na Dolnym Śląsku obecnie autostrada A4 w kierunku Zgorzelca w okolicach węzła Legnica Południe, tam doszło do kolizji. Na początek doszło do kolizji dwóch aut osobowych i autostrada w tamtym miejscu była przez kilka dłuższych chwil całkowicie zamknięta. Na ten moment ruch odbywa się pasem prawym, ale zalecane są cały czas objazdy w tamtym miejscu. Jeżeli chodzi o autostradę A4, to właśnie z Wrocławia, później zmierzając w stronę Opola, również delikatne utrudnienia napotkamy, bo właśnie tam teraz trwają roboty drogowe w okolicach węzła Brzeg. Malowany jest prawy pas ruchu, więc poruszamy się lewym pasem. Na ten moment to tyle. Jeżeli Wy wiecie czegoś, czego my nie wiemy, to koniecznie dajcie nam o tym znać. Za godzinę wrócimy do Was ponownie z raportem drogowym.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: 21.
0: Czas na wiadomości.
2: Bardzo gorąco, co najmniej do piątku. Za chwilę aktualne dane. Szczątki ludzkie z fragmentami ubioru znalezione w Ciechanowie. Będzie też o liczeniu kozic w Tatrach. Marcin Krzemiński. Tylko północ na mapach pogodowych na biało, to oznacza, że to jedyny rejon kraju, gdzie w najbliższych dniach nie będą obowiązywały żadne ostrzeżenia pogodowe. Resztę kraju synoptycy ostrzegają przed upałami i burzami. W przypadku upałów chodzi o niewielki fragment kraju, część Podlasia, Łódzkiego i Mazowsza. I są to ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia, ważne miejscami do rana. W przypadku upałów to głównie alerty średniego, czyli drugiego stopnia, a na południu, południowym wschodzie i w centrum najwyższego trzeciego. Tam w środku tygodnia nawet 40 stopni. Chłodniej ma się zrobić dopiero w piątek. Mamy więc kolejną falę upałów i niski poziom wody w rzekach. Minister energii Miłosz Motyka zapewnia jednak, Polsce nie grozi blackout, czyli brak prądu. Takie zagrożenie jest za to w innych europejskich państwach, Francji, Rumunii czy też Węgrzech.
3: Tak, sytuacja, jeżeli chodzi o Węgry, jest trudna, więc myślę, że Polska w tej sytuacji będzie pełniła, tak jak ostatnio, rolę eksportera, absolutnie. I w tym zakresie nasz system jest bezpieczny.
2: Premier Węgier zaapelował do mieszkańców o oszczędzanie energii w tym krytycznym dla kraju okresie. Do Węgier, podobnie jak do Polski, ochłodzenie ma dotrzeć w piątek, ale do tego czasu miejscami termometry mogą pokazać nawet do 42 stopni. W zaroślach na peryferiach Ciechanowa odkryto szczątki ludzkie z fragmentami ubioru, poinformowała ciechanowska policja. Przeszukiwanie terenu w tym rejonie funkcjonariusze prowadzili od soboty wieczorem, po tym jak spacerujący tam znaleźli część dłoni. Odkrycia dokonano przy ogrodzeniu jednej ze znajdujących się tam posesji. Prowadzący działania funkcjonariusze korzystali z pomocy psów wyszkolonych do odnajdywania zwłok. Szczątki zostaną przekazane do badań. W sprawie zostało wszczęte postępowanie, które jest prowadzone pod nadzorem prokuratury w Ciechanowie. Śledztwo w sprawie ataku nożownika na kobietę we Wrocławiu nadal trwa. 18-letniemu obywatelowi Ukrainy grozi dożywocie po tym, jak prokuratura przedstawiła mu zarzut usiłowania zabójstwa 30-letniej Polki, mówi Jakub Dłubacz z prokuratury we Wrocławiu.
4: Poprzez atak nożem, zadanie ran kłutych w newralgiczne części ciała, w tym w okolice szyi, klatki piersiowej, podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
2: Teraz prokuratura złoży wniosek do sądu o tymczasowy areszt dla 18-latka. Służby potwierdzają, że poszkodowana złożyła zeznania, dziś miała opuścić szpital. Wciąż nie zdradzają, jaki mógł być motyw ataku młodego mężczyzny. 786 kozic, w tym 95 tegorocznych młodych, zaobserwowano podczas wiosennego liczenia w całych Tatrach, podał Tatrzański Park Narodowy. To 46 osobników więcej niż podczas ubiegłorocznego monitoringu. TPN ocenia wynik jako pozytywny sygnał świadczący o poprawie rozrodu. Liczenie kozic w Tatrach od 1957 roku odbywa się wspólnie ze Słowackim Tatrzańskim Parkiem Narodowym i to jeden z najstarszych przykładów transgranicznego monitoringu przyrodniczego w Europie.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa.

0: Sash i Raindrops.
1: Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Tego słucha się głośno.
0: To, co słyszycie w tle, to dyskoteka. My już teraz dajemy wam znać, co tam w tych prognozach pogody na Dolnym Śląsku. Dziś było naprawdę upalnie, tak sobie można pomyśleć, to pomyślcie, co dopiero będzie jutro. Dziś było w okolicach 30 stopni, a jutro nawet do 35. Pamiętajcie, że trwają upały na Dolnym Śląsku. Ostrzeżenie wydane przez IMGW jest ostrzeżeniem drugiego stopnia, więc to już nie są żarty. Odpowiednie nawodnienie, czapka, to są totalne rzeczy najpotrzebniejsze na nadchodzące dni. Te upały zostaną z nami do czwartku, dopiero w piątek taka normalna temperatura, można powiedzieć, czyli 25-26 stopni w regionie. Sprawdzamy jeszcze obecną jakość powietrza, ta jest dostateczna.

0: Najlepsze muzyczne wspomnienia.
1: Jak myślimy o tych najbardziej słonecznych zespołach, to na pewno przychodzi nam do głowy zespół Bonnie M i ich wielkie hity. Dziś polecamy wam piosenkę Rasputin, ale w takiej odświeżonej, mocnej, bitowej wersji.

0: Blank & Jones i Perfect Silent, totalny klasik z programu DMC.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
0: Czas na kolejny wakacyjny hit i Money, Don't Be So Shy.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Dokładnie, z muzycznym radiem jedziemy tylko i wyłącznie bezpiecznie. Jeżeli chodzi o ten raport drogowy, to w nim skupimy się głównie na tym, co nasze dolnośląskie na autostradzie A4, na której cały czas trwają poważne utrudnienia. Jeżeli patrzymy na całą mapę dróg Polski, to nigdzie obecnie tak porządnych, tak trudnych utrudnień nie ma. Jeżeli chodzi o drogę w kierunku Zgorzelca, to tam zator prawie 10-kilometrowy. Około godziny 19.30 tam doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Obecnie zablokowany jest lewy pas ruchu. Ruch odbywa się pasem prawym, ale zator cały czas jest naprawdę spory i zalecane są objazdy. Objazdy, które wydawać by się mogło, że ogólnie powinny zająć więcej czasu, ale patrząc na to, jak tam jest natężony ruch, jak długo się tam stoi, to te objazdy faktycznie będą idealne dla kogoś, komu zależy na czasie. Kolejne utrudnienia, już nieco mniej poważne, jeżeli z Wrocławia wybieramy się w stronę brzegu, w stronę Opola, to właśnie w okolicach brzegu malowane są pasy. Prawy pas ruchu obecnie jest zablokowany, więc tam noga z gazu, ale oczywiście nie są to poważne utrudnienia. I tak patrzymy na mapę Polski. Wiadomo, już jest wieczór, więc i natężenie na drogach nieco mniejsze, ale jeżeli chodzi o wylot z Wrocławia w stronę Leszna, w stronę Łodzi, w stronę tutaj na Katowice, nie licząc tych utrudnień w okolicach brzegu, to na spokojnie powinniście bezpiecznie i bez większych utrudnień dotrzeć do celu.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Absolutny klasyk z lat 90. C-Block i So Strung Out.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
0: A teraz czas na Armina Van Burena, artysta, z którym w muzycznym radiu co tydzień spotykacie się przy okazji Estate of Trance. I Here in My Arms to jest jego propozycja na te wakacje. To jego wakacyjny hit, który na pewno będzie podbijał falę muzycznego radia coraz częściej. Na Hit Planecie radzi sobie świetnie, a właśnie w programie Festiwal Wakacyjnych Hitów polecamy Wam nagranie Here in My Arms w tej dłuższej wersji.

0: Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Tego słucha się głośno.
1: 5 minut zostało nam do godziny 22. Kończymy nasze spotkanie poniedziałkowe z festiwalem pełnym wakacyjnych hitów, a już za moment otwieramy strefę 79. Tam będzie się działo hity lat 70., 80. i 90. Nie może was zabraknąć, a na zakończenie festiwalu taki to oto klasyk z lat 80. Ba, ba.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: 22.
0: Czas na wiadomości.
2: Polska hubem gazowym regionu, zapowiada minister energii. Potem u nas o ważnej zmianie w systemie kaucyjnym. Zajrzymy też do światowego rankingu tenisistek. Marcin Krzemiński. Polska ma się stać hubem gazowym regionu, mówi minister energii Miłosz Motyka przy okazji podpisania umowy wokół drugiej polskiej stacji przyjmowania skroplonego gazu. Stacja oprócz dostarczania gazu na rynek krajowy ma też pobierać skroplony gaz na eksport do krajów Europy Środkowo-Wschodniej i zwiększać tym samym bezpieczeństwo energetyczne regionu. Ben O'Connor.
3: Drugi terminal FSRU ma zablokować możliwość szantażu energetycznego ze strony Rosji na lata, mówi minister energii Miłosz Motyka.
4: Dzisiaj każda kolejna umowa, każde kolejne decyzje legislacyjne, inwestycyjne powinny służyć temu, by to bezpieczeństwo poprawiać, by to poczucie odporności naszej gospodarki wzmacniać.
3: Do 2030 roku Polska czterokrotnie zwiększy możliwości poboru surowca, mówi prezes zarządu Gaz-System Sławomir Hinz.
5: To trzeci terminal gazowy, który zwiększa nasze zdolności regazyfikacyjne do ponad 20 miliardów metrów sześciennych. To dla osób niezaznajomionych z branżą może też oznaczać ponad 200 statków zawijających do polskich terminali gazowych w Świnoujściu i w Gdańsku.
3: Łączna przepustowość polskich terminali w ciągu 4 lat będzie mogła z nadwyżką zaspokoić roczne zapotrzebowanie na gaz dla Polski, Czech, Węgier, Rumunii i Słowacji razem wziętych.
2: Nadchodzi zmiana w systemie kaucyjnym. Pojawiają się pierwsze butelkomaty, które zwracają kaucję na kartę. Operatorzy stawiają urządzenia nie w sklepach, a na osiedlach. To jak mówi Anna Górecka z polskiego systemu kaucyjnego, przyszłość zbiórki zużytych opakowań. Podobne butelkomaty pojawiły się latem na festiwalach muzycznych.
6: Uczestnicy festiwali zdecydowanie docenili możliwość zwrotu opakowań i odzyskania kaucji bezpośrednio na kartę.
2: Nowe urządzenia działają już między innymi na warszawskiej Białołęce i w Zamościu. Były premier, założyciel Stowarzyszenia Rozwój Plus, Mateusz Morawiecki, zapowiedział podczas rozmowy na jednym z kanałów YouTube, że najpóźniej 15 października założy partię polityczną. Na ten dzień planowana jest konwencja Rozwoju Plus. 15 października to zresztą nieprzypadkowa data. Tego dnia 3 lata temu odbyły się ostatnie wybory parlamentarne. Sport. Iga Świątek nadal zajmuje 8 miejsce w najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek. Na czele niezmiennie od października 2024 roku pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka. Obie w tym tygodniu zagrają od drugiej rundy w turnieju w Toronto. W Słupsku po 6 latach uroczyście otwarto siedzibę Urzędu Morskiego. Instytucja będzie odpowiadać za obszar obejmujący blisko 170 km linii brzegowej od Dźwirzyna aż po Łebę. W strukturach urzędu znajdzie się 26 komórek, w tym wyspecjalizowane inspektoraty oraz Biura do Spraw Energetyki Morskiej i Spraw Obronnych Żeglugi.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
7: Strefa 79.
1: Ten program startuje właśnie teraz. Wkroczyliśmy do strefy 79, a tu czekają na nas hity z lat 70., 80. i 90. Wybierzcie się razem z nami w tą muzyczną, czasowo rozległą, ale bardzo przyjemną podróż. Marta Wojtunik, dobry wieczór, 4 minuty po godzinie 22, a u nas teraz Last Train to London.

0: Klasyczne radio.
1: Strefa 79.
0: Największe przeboje lat 70.,
1: 80.
0: i 90.
1: Od poniedziałku do czwartku
0: po 22.

To jest dopiero odlotowa, przebojowa grupa Fine Young Cannibals i Good Times. Strefa 79. 13 minut po godzinie 22. My oczywiście cały czas pamiętamy o waszych muzycznych propozycjach i bardzo chętnie będziemy po nie sięgać przez najbliższe godziny, a niektóre z nich przypływają do nas z bardzo wyjątkowymi dedykacjami. Dedykacja od rodziny z Jeleniej Góry dla cioci Marysi, która jest z Kargowej, tutaj okolice Zielonej Góry. Pozdrawiamy serdecznie ciocię. No i słuchajcie, tutaj taka propozycja, która zdecydowanie doda jej sił, doda jej energii, ma nam cykady na cykladach.

Comangero. Takie włoskie rytmy idealnie sprawdzają się w letnie wieczory. Strefa 79. A już teraz bardzo chętnie sięgamy do repertuaru zespołu, który w końcu w tym roku wystąpił w Polsce i to nie w ramach solowego koncertu, a na festiwalu Opener. Jak festiwal Opener, to oczywiście zła pogoda. Zawsze tam co roku niestety pada. Jakoś tak dziwnym trafem się dzieje, że właśnie w okolicach tego festiwalu zawsze jest ten deszcz, ale zespołowi The Cure, bo to właśnie o nich mowa, to nie przeszkodziło, żeby rozgrzać publiczność do czerwoności. Polecamy z lat 80. oczywiście The Love Cats.

0: Secret Service i 10 o'clock Postman to jest prawdziwa petarda energetyczna.
1: Muzyczne radio. Strefa 79. Najlepsze topowe hity ostatnich 30 lat XX wieku.
0: Czas sprawdzić, co to za kartka z kalendarza. Mamy 3 dzień sierpnia, a to właśnie tego dnia, 41 lat temu, wielki hit od zespołu Tears for Fears Shout w końcu dotarł na miejsce pierwsze listy przebojów. Coś niesamowitego, świetne nagranie, wykorzystujące mnóstwo instrumentów i ten charakterystyczny, powtarzający się refren, który w zasadzie mógłby trwać w nieskończoność i nikomu by to po prostu nie przeszkadzało. To właśnie 41 lat temu grane było na miejscach pierwszych list przebojów.

Tej grupy przedstawiać nikomu nie trzeba. Modern Talking i Jet Airliner to propozycja od Andrzeja z naszego radiowego Facebooka. Pozdrawiamy. Strefa 79. Wy cały czas możecie podsyłać nam swoje propozycje. My na pewno chętnie dorzucimy je do naszej wieczornej playlisty. Już teraz dorzucamy kolejną z nich od Mateusza, Chłopcy z Placu Broni. Kocham wolność. Pozdrawiamy.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Co godzinę u nas dziś raport drogowy. Za 15 minut godzina 23. My sprawdzamy, co tam na tych drogach się dzieje. Całe szczęście w godzinach wieczornych, chociaż nic takiego bardzo.

0: Stężenie ruchu. Pamiętajmy, że są wakacje, więc i tych aut więcej niż w ciągu roku. Lepiej oczywiście cały czas uważać na drogach, noga z gazu. W okolicach Warszawy tutaj również kierując się z Dolnego Śląska większych utrudnień nie napotkacie. Tak samo jeżeli chodzi o Katowice. Jedyne co to w okolicach jadąc na Opole, również autostradą A4 w okolicach miejscowości Brzeg, tam cały czas malowane są pasy. Obecnie chyba prawy pas jeszcze cały czas jest malowany. Nie dostaliśmy na razie informacji, żeby panowie zmienili stronę, więc ruch cały czas tam odbywa się lewym pasem, ale patrzymy na mapy i tutaj żadnych takich poważniejszych utrudnień, poważniejszych zatorów. Całe szczęście nie ma.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: A my jedziemy teraz z muzyką Whitesnake i mocne Here I Go Again. Koniecznie dajcie głośniej.

0: telefon 79.
1: Za 6 minut godzina 23, a u nas teraz pojawi się jedyny, niepowtarzalny Sting i piosenka, która ledwo co, ale jeszcze łapie się do strefy 79, bo jest z roku 99. Światowy hit, który naprawdę w ciekawy sposób łączy wtedy obecnie bardzo popularny pop z takimi blisko wschodnimi klimatami. Oczywiście mowa o potężnym hicie Desert Rose.

Sweet Dreams w nieco innej, w nieco zmienionej wersji, takiej bardziej dance popowej. To oczywiście Bob Shepard i The Club Master, oni naprawdę wiedzą, jak nadawać nowe życie, drugą młodość hitom z lat 80. i 90. Strefa 79. Czas już teraz ponownie rzucić okiem, a w zasadzie rzucić uchem na muzyczne kalendarium. Dziś mamy 3 dzień sierpnia, jeszcze cały czas mamy. Została już niecała godzina do wtorku, poniedziałek cały czas trwa. No i sprawdzamy. 3 sierpnia w 1987 roku zespół Def Leppard wydał swoją chyba najważniejszą płytę w historii, czyli płytę Hysteria. Świetnie przyjęty album, który dotarł na drugie miejsce amerykańskiej listy przebojów. Utwór właśnie z tego albumu. Będziemy przypominać ten utwór. Ostrzegamy, że teraz właśnie na antenie muzycznego radia zagości na maksa rockowe nagranie, które najprawdopodobniej kojarzy każdy z was, przynajmniej powinien kojarzyć, bo jest to naprawdę ważne nagranie, zwłaszcza dla fanów tych rockowych brzmień. Już teraz z okazji właśnie tej rocznicy, która przypada dziś, 3 sierpnia, Pour Some Sugar on Me.

Ciężkie bluesowe brzmienie i Queen, Fat Bottomed Girls, to jest nagranie oczywiście z płyty Jazz, najbardziej ikonicznego wydawnictwa zespołu Queen. Bardzo dobra piosenka, która wyróżnia się na tle repertuaru grupy. I teraz czas na nagranie, które przeżywa obecnie swoją drugą, no być może już nawet trzecią młodość. Nagranie z lat 90. You Got What You Give. Utwór, który skradł serca internautów. Jak wiemy, teraz na platformach typu TikTok, typu Facebook czy Instagram często wykorzystywane są fragmenty piosenek, fragmenty tekstów, w zasadzie piosenek, które są bardzo bardzo ciekawe i bardzo dotykają odbiorców, tych młodych i tych starszych. Właśnie w tej piosence refren You Got The Music In You, Ty Masz W Sobie Muzykę, to jest fragment, który totalnie skradł serca internautów i teraz dodają właśnie do tego dźwięku z lat 90. filmiki. I niech tak się dzieje, niech ta muzyka cały czas żyje, ona tak naprawdę nigdy nie umarła, nigdy nie przeminęła. Cały czas wszyscy chętnie sięgają do lat 80., do 70., nawet do 60., a tym razem do lat 90. Mocne, ale jednocześnie bardzo przyjemne brzmienie, no i ten tekst, na który warto zwrócić uwagę. Już teraz New Radicals i You Get What You Give.

0: To oczywiście Bee Gees i Alone. 31 minut po godzinie 23.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Czas na ostatni dziś raport drogowy, w którym mamy dobre informacje. Przez ostatnie godziny informowaliśmy Was o utrudnieniach głównie na autostradzie A4, bo tutaj utrudnienia w kierunku Zgorzelca na wysokości Legnicy.

Lighthouse Family i Rain Cloud. Muzyczne Radio Lato. Nasze poniedziałkowe spotkanie ze Strefą 79 trwa, a teraz czas na premierę, która poniekąd ma coś wspólnego z latami 90. konkretnie. To nowość od Oliwii Sochy, którą doskonale znacie z Muzycznego Radia. Ona z latami 90. ma tyle wspólnego, że urodziła się pod koniec lat 90. Jest to pochodząca z Jeleniej Góry artystka, która w końcu wydała swoją debiutancką płytę, na którą my w Muzycznym Radiu bardzo długo czekaliśmy. No i jest w końcu ta płyta, na której między innymi Oczy, Szachmat czy Burzysz Mi Plan, nagrania, które doskonale znacie z Muzycznego Radia, bardzo przebojowe, bardzo takie nośne i szybkie. A my dziś w Strefie 79 polecamy Wam nagranie bardzo wyjątkowe. Po raz pierwszy dziś premierowo właśnie, drodzy Państwo, możecie usłyszeć piosenkę Przepraszam, chyba najbardziej emocjonalną i najpiękniejszą z całego albumu bardzo wyczekanego Oliwii Sochy. Album możecie już zakupić u niej na Instagramie. Tam już ona nagrywa, jak rozdaje te albumy, wysyła je, czasem nawet ostatnio dodała, że daje je pod same drzwi, więc to są naprawdę dobre informacje. Cieszymy się bardzo, że możemy przedstawić premierowo z jej debiutanckiego albumu piosenkę bardzo refleksyjną. Przepraszam.

Oliwia Socha w całkiem nowej, naprawdę bardzo zaskakującej, ale oczywiście miło zaskakującej odsłonie. Strefa 79. Za 14 minut godzina 24 i jak to bywa w bajkach, skończy się nasza bajka związana ze strefą 79, czyli hitami lat 70., 80. i 90. Marta Wojtunik, dzięki Wam bardzo za wspólnie spędzony wieczór. Do usłyszenia już niedługo, a ja zostawiam Was do wtorku z kilkoma naprawdę świetnymi hitami, między innymi Lionel Richie czy Roy Orbison. Dzięki za dziś, dobrej nocy, do usłyszenia.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.